brief. Love is pure gold, and time the thief.

la peau. Beating, did you get? Feel that do they feel

Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy o różnych fikołkach językowych. Fikołkach, które robią słowa przeskakujące do języka polskiego z różnych wyrazów, z różnych języków obcych, a także słowa, które już się w języku polskim zadomowiły, tylko trochę im się chyba nudzi. No i fikają sobie i czasem robią nam takie niespodzianki, że naprawdę musimy się bawić w detektywów językowych, żeby dociec, skąd się na przykład w języku polskim wzięła taka forma, a nie inna. Jak to się stało, że taki wyraz się w ogóle pojawił? W ten sposób właśnie dzięki fikołkom językowym rodzą się w języku krasnoludki. Krasnoludki, jak wiadomo, są. Oczywiście, że są, chociaż ich nie ma. No bo wiadomo, że ich nie ma, ale jednak są. Jesteśmy o tym przekonani, choć z drugiej strony jesteśmy też pewni, że krasnoludków naprawdę nie ma. Więc jak to jest? Krasnoludki językowe pojawiają się tylko czasem w pewnych specjalnych formach. I mamy takich krasnoludków kilka, może nawet kilkanaście, a może kilkadziesiąt. Zależy jak liczyć, bo one są bardzo przebiegłe i właśnie tylko czasem nam się pokazują. Może przyjrzymy się dzisiaj krasnoludkowi, który ma na imię Ciszek. Ciszek. Znacie takie słowo? Ciszek? Ja nie znam, ale jeżeli chcemy dostrzec tutaj krasnoludka, to zobaczymy go w formie ciszkiem, bo właśnie krasnoludek Ciszek pokazuje się nam w formie ciszkiem, czyli w takiej formie, którą mamy na przykład w zdaniu Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, czyli po cichu, cichuteńko. A zatem ciszkiem to znaczy po prostu bardzo, bardzo cicho i ostrożnie. W słownikach języka polskiego nigdy nie było wyrazu Ciszek, ale mamy dzisiaj takie nazwisko, na przykład Jan Ciszek, Piotr Ciszek, Maria Ciszek i Anna Ciszek. To są państwo Ciszkowie. Mamy takie nazwisko i ono się ma bardzo dobrze, ale wyrazu takiego zwykłego, który nie byłby nazwiskiem, nigdy nie było, no i nie ma. Tylko mamy w słowniku

podręcznikach utrwaloną tę formę ciszkiem, czyli bez hałasu, potajemnie. I nawet powiem wam, że jest to forma dzisiaj trochę przestarzała. Bo, powiemy, co prawda, Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, ale chyba chciałoby się częściej powiedzieć, Jasio zaglądał cichaczem do pokoju. I to też będzie dobrze, bo nasz krasnoludek Ciszek ma, wyobraźcie sobie, brata bliźniaka. I ten brat bliźniak ma na imię Cichacz. Właśnie pojawia się nam ten cichacz, także krasnoludek, rzecz jasna, w formie cichaczem, czyli w tej formie, która także oznacza po cichu, potajemnie i którą mamy na przykład w zdaniu: Jasio cichaczem zaglądał do pokoju, albo wyglądał przez okno, albo skradał się cichaczem, czyli po cichutku na paluszkach. Nasi bracia dzisiejsi, czyli Ciszek i Cichaczek, to krasnoludki językowe, które pojawiają nam się w formach ciszkiem i cichaczem. Czy umielibyście wskazać takie zdania, takie przebiegłe i cichutkie zdania, w których te krasnoludki moglibyśmy podejrzeć, zobaczyć, w których moglibyśmy zobaczyć, jak się one w języku polskim zachowują? Spróbujecie wymyślić takie zdania? Na pewno się wam uda. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję, żebyśmy się zajęli dzisiaj powiedzeniami związanymi z kolorem złotym. Złoty to przede wszystkim jest barwy złotej, mający kolor bliski złotu, taki żółto-pomarańczowy. No i z tym znaczeniem wiąże się przede wszystkim to nasze powiedzenie złota polska jesień, czyli ten okres jesienny, kiedy jest ciepło, słonecznie, sucho, liście przybierają rozmaite kolory i naprawdę jest urokliwie. Ale złoty ma też inne znaczenia. Jeżeli sobie pomyślimy o takich powiedzeniach jak złoty pierścionek albo złoty łańcuszek, to doskonale rozpoznamy to właśnie znaczenie, o które nam chodzi. Złoty pierścionek to jest pierścionek zrobiony ze złota, czyli ze specjalnego metalu. Tak samo jak złoty łańcuszek, to też jest łańcuszek zrobiony, wykonany ze złota. Mamy tutaj także złoty medal. On albo jest wykonany ze złota, albo jest powleczony złotem. Najważniejsze jest jednak to, że to jest takie odznaczenie przyznawane sportowcom w różnych dyscyplinach, sportowcom, którzy zajęli pierwsze miejsce w jakichś zawodach. O, dobrze jest.

dostać złoty medal. Jeżeli sportowcy startują w jakiejś dyscyplinie, startują w zawodach, to właśnie dlatego, że chcą zdobyć złoty medal. Mamy też złotą żyłę albo żyłę złota, a także złote jabłko. To jest coś, co przynosi wielkie zyski. Doskonały interes, źródło wielkich dochodów, żyła złota, złoty interes, złote jabłko. Wszyscy biznesmeni chcą natrafić na żyłę złota, czyli chcą zrobić takie interesy, które przyniosą im bardzo duże zyski. Mówimy też czasem o kurze znoszącej złote jajka. Taki właśnie interes, który jest żyłą złota, można też nazwać kurą znoszącą złote jajka, czyli źródłem wielkiego dochodu, takiego dochodu, którego czasem bardzo, bardzo potrzebujemy. Niekiedy słyszy się także powiedzenie, że ktoś wyrył się gdzieś albo zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami. Wcale nie chodzi o to, że się wpisaliśmy na jakąś listę. O nie, nie, na przykład na listę na wycieczkę. Nie, nie, nie, nie, nie. Jeżeli mówimy, że ktoś zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami, to chcemy pokazać, że ktoś się czymś wsławił. Ktoś miał wielkie zasługi, tak, że wiele osób o tych zasługach pamięta. I nawet takiego kogoś, wielce zasłużonego, czci się. Wystawia się mu pomniki, pisze się różne ważne teksty na jego temat. Pamięta się o tym, co taka osoba ważnego zrobiła dla danego miejsca, dla innych ludzi, może dla swojej miejscowości. Ktoś taki, kto zrobił coś bardzo ważnego dla innych, zapisał się złotymi zgłoskami. Złotymi, bo to takie ważne. Czasami również słyszymy o złotej młodzieży. I wbrew pozorom wcale to nie jest komplement, gdy się młodzież, czyli młodych ludzi, takich już nie dzieci, ale jeszcze nie dorosłych, więc to wcale nie jest komplement, gdy się ich nazywa złotą młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że to są tacy ludzie, którzy trwonią czas na hucznych zabawach, wcale nie pracują, tylko korzystają z majątku swoich rodziców. Właściwie to są takie lekko duchy, złota młodzież. Więc nie wiem, czy chciałabym was zachęcić do tego, żebyście byli częścią tej złotej młodzieży. Nie, chyba was do tego nie zachęcam. Za to zachęcam was do tego, żebyście w sobie pielęgnowali złote serce. To jest ostatni dzisiaj już frazeologizm związany ze złotym. Złote serce to jest po prostu dobre serce. Ktoś o złotym sercu to jest ktoś bardzo dobry, ktoś wrażliwy na innych, ktoś, kto chce też innym pomagać. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane ze złotym albo ze złotem, bo mamy też słowo złoto i to ten wyraz również obfituje we frazeologię. Jeżeli sami znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia, to może ułożycie z nimi jakąś złotą historię i może podzielicie się tym opowiadaniem z innymi. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy od jakiegoś czasu o eponimach, czyli o takich słowach, zwykłych słowach, które pochodzą od nazwisk albo nazw miejscowych, albo innych nazw własnych. Dziś mam dla was aż dwa eponimy, jeden ze świata roślin, a drugi ze świata zwierząt. Z obiema nazwami jestem pewna, że już się kiedyś spotkaliście, ale też jestem pewna, że mogliście nie wiedzieć, że to są właśnie eponimy, czyli słowa utworzone od nazw, przekonacie się, od czyich nazw. Pierwszy wyraz to gerbera. Oczywiście wyraz znany. To jest nazwa bardzo ładnego kwiatka. Kwiatka, który zresztą ma wiele odmian. Kiedyś gerbery kojarzyły się nie najlepiej, dzisiaj przeżywają w Polsce renesans, bo to są kwiatki bardzo ozdobne. Występują w stanie dzikim w południowo-wschodniej Afryce i na Madagaskarze, a także w różnych rejonach tropikalnych. Tam jednak nazywają się trochę inaczej. A dlaczego u nas noszą nazwę gerbera? Ano dlatego, że tę nazwę nadano tym roślinom prawie 300 lat temu dla upamiętnienia pewnego niemieckiego lekarza, Traugotta Gerbera. Był to lekarz, ale także botanik, który podejmował wiele zamorskich wypraw, między innymi po to, żeby znaleźć rośliny lecznicze oraz zioła.

I dla upamiętnienia jego szlachetnych działań właśnie jedną z roślin, piękny kwiat, nazwano gerberą. On nazywał się Gerber, a kwiat

Podobnie w tym akwarium pływały gupiki. Gupiki, czyli inaczej pawie oczka. To są takie typowe rybki akwariowe, piękne, bardzo kolorowe. Przypominają właśnie pawie oczka, stąd ich druga nazwa. No ale skąd nazwa gupik? A, to też jest eponim. No i ta nazwa wzięła się od nazwiska osoby, pewnego duchownego, który po raz pierwszy publicznie w muzeum zaprezentował okazy tej właśnie ryby. Ryby pochodzącej z Ameryki Południowej. Tę rybę ten człowiek, którego nazwisko zaraz powiem, przywiózł do Europy. Ona się tutaj, a także w innych częściach świata przyjęła i właśnie dla upamiętnienia tej osoby, która rozpowszechniła gupiki, która spopularyzowała gupiki jako rybki akwariowe także, gupiki tak właśnie nazwano. A jak się nazywał ten człowiek, któremu zawdzięczamy naszą nazwę? Był to Robert Guppy. Pisze się Guppy, ale wymawia się po angielsku Guppy. I wiecie co? Także w języku angielskim właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa tej rybki, bo ta rybka, którą po polsku nazywamy gupik albo pawie oczko, po angielsku to guppy. Tak samo jak człowiek, który ją spopularyzował. Skąd więc różnica w wymowie między nazwą angielską a nazwą polską? Ano stąd, że bardzo wiele wyrazów, które przywędrowały do polszczyzny, na przykład z języka angielskiego, wymawiamy tak, jak je zapisujemy, czyli nie tak jak Anglicy, tylko tak, jak my byśmy tę nazwę wymówili, gdybyśmy ją wymyślili. Nazwę gupik pisze się przez U, w języku angielskim mówimy guppy, ale po polsku to ciągle jest gupik. Tylko pamiętajcie, tam nie ma głoski ły w środku. To nie jest rybka głupia. O, nie, nie. Rybka jest bardzo sprytna, bardzo mądra. Dlatego gdy wymawiacie jej nazwę, pamiętajcie, żeby tam żadnego ły nie wciskać. A ciekawa jestem, czy sami hodujecie może rybki akwariowe? Jeżeli tak, to jakie gatunki? A może lubicie również hodować kwiaty? Na przykład gerbery, a może jeszcze inne gatunki kwiatów hodujecie? Wiecie, skąd się wzięły ich nazwy? Może poszperacie i znajdziecie odpowiedź na to pytanie? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o eponimach, czyli wyrazach, których mamy bardzo dużo w języku polskim, pochodzących od nazw własnych, na przykład imion albo nazwisk. Takich wyrazów, takich eponimów jest naprawdę sporo. Proponuję wam dzisiaj wyraz, jeden z nich, jeden z tych eponimów, a mianowicie bojkot. Czy kiedyś słyszeliście coś o bojkocie? Może wam się obiło o uszy, gdy na przykład oglądaliście telewizję, albo gdy słyszeliście rozmowę dorosłych, rozmowę o tym, że ktoś się przeciwko czemuś albo przeciwko komuś zbuntował i coś zbojkotował. No bo właśnie bojkot to jest rodzaj buntu. Buntujemy się przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu, buntujemy się przeciwko temu, jak ktoś organizuje nam życie, i właśnie w formie protestu odmawiamy wykonania czegoś, odmawiamy wykonania jakiejś pracy, albo zrywamy z kimś stosunki, bo może być na przykład bojkot towarzyski. Jeżeli ktoś przestaje kogoś innego odwiedzać, jeżeli przestaje z kimś rozmawiać, to tak jakby tego kogoś bojkotował, czyli tak jakby dawał mu do zrozumienia: nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, właśnie cię bojkotuję, nie chcę z tobą rozmawiać. Więc bojkot to jest taki wyraz sprzeciwu wobec czegoś albo wobec kogoś. Dlaczego się sprzeciwiamy? Bo coś nam nie odpowiada w tym, jak ktoś się zachowuje, jak ktoś coś robi, jak ktoś nas traktuje. No i skąd się ten wyraz bojkot wziął? Już wiemy, że to jest eponim, czyli wiemy, że pochodzi od jakiejś nazwy własnej, tylko od jakiej? Bojkot pochodzi od nazwiska. Od nazwiska emerytowanego kapitana wojska angielskiego Charlesa Cunninghama Bojkota. On tak się właśnie nazywał. Żył mniej więcej 150 lat temu i w momencie, gdy przeszedł na emeryturę, czyli przestał służyć w wojsku, został zarządcą, administratorem ziem i dóbr pewnego lorda. Odznaczał się jednak tak ogromną bezwzględnością w stosunku do ludzi, którzy dzierżawili ziemię, te ziemie, którymi on rządził, że właśnie od jego imienia nazwano opór, który stawiali ludzie, ci ludzie, z którymi powinien współpracować. No bo pan Bojkot, admirał Bojkot, zarządzał ogromnymi ziemiami, ogromnym majątkiem. Na tych ziemiach mieszkali ludzie, którzy powinni z nim współpracować. Ci ludzie, którzy dzierżawili ziemię, czyli uprawiali ją w zamian za to, że mogli na niej mieszkać, mogli czerpać korzyści. I właściwie zdrowa sytuacja powinna być taka, że ci ludzie dzierżawiący ziemię współpracują z zarządcą tego terenu. Ale ten zarządca, czyli admirał Bojkot, był tak bezwzględny, tak okrutny, że właśnie ci ludzie odmawiali z nim współpracy. Ryzykowali, że nie będą mieli co jeść, no bo zrywają z nim stosunki. Ale okrucieństwo pana Bojkota, admirała Bojkota, było tak ogromne, że ci ludzie woleli przymierać głodem, niż wchodzić we współpracę z kimś tak potwornie, potwornie okrutnym. I ten pierwszy opór, tę pierwszą oznakę sprzeciwu wobec tego, jak ktoś kogoś traktuje, nazwalibyśmy dzisiaj właśnie bojkotem, dlatego że sprzeciwiono się temu, jak admirał Bojkot kogoś traktował.

bojkotował. Z czasem ludzie zapomnieli o tej historii, ale bojkotowanie, czyli sprzeciwianie się komuś, weszło na stałe do języka. No i dzisiaj możemy bojkotować i ludzi, i sprawy, i rządy, i stanowiska, różne rzeczy w świecie, które nam się nie podobają i wobec których się sprzeciwiamy. Jeżeli nie podoba nam się, jak ktoś nas traktuje, możemy tego kogoś bojkotować. A właśnie to słowo zawdzięczamy pewnemu okrutnemu, niestety, angielskiemu admirałowi, żyjącemu mniej więcej 150 lat temu. A czy przychodzi wam do głowy, co można by zbojkotować i właściwie czy bojkot ma sens, albo inaczej, kiedy bojkot ma sens? Chcielibyście o tym z kimś porozmawiać? Bardzo was do tego zachęcam. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. O tym stworzeniu, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, można pisać wiersze. Pięknie wygląda i pięknie się nazywają jego poszczególne gatunki. Na przykład nazywają się tak: fruczak gołąbek, rusałka admirał, przylepek brodacznik, pawica gruszówka, niedźwiedziówka krasa, bielik kapustnik, cytrynek listowiec, paś królowej. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Kto wie, ręka w górę. Oczywiście, chodzi o motyla. O motyla, czyli o piękne stworzenie latające, którego ozdobą są duże, kolorowe skrzydła. Poza tymi skrzydłami motyl ma wąski, cienki odwłok, czyli coś w rodzaju brzucha. Ma też nogi i długie, cienkie czułki, czyli takie wąsy wyrastające z okolic głowy. Ale najbardziej, niewątpliwie najbardziej, widać skrzydła motyle. Mają one specjalny kształt. To są zupełnie inne skrzydła niż na przykład skrzydła ptaków albo much. To z powodu właśnie kształtu skrzydeł motylem nazywamy różne przedmioty, które wyglądają podobnie. Na przykład możemy powiedzieć tak: dziewczyna z motylem we włosach. I o co chodzi? Jasne, może się tak zdarzyć, że jakiś prawdziwy motyl usiądzie komuś we włosach, ale zwykle szybko odfruwa. Jeśli jednak dziewczynka chodzi z motylem we włosach cały dzień, a tak bywa, to musi to być jakiś przedmiot, a nie owad. Na przykład kokarda, która kształtem wygląda tak jak motyl, albo spinka z ozdobą w kształcie motyla. Motylki z kolei to nie jest tylko nazwa chmary tych owadów, ale też, uwaga, uwaga, określenie specjalnych damskich majtek o szerokich nogawkach, przypominających trochę skrzydła motyla. A czy znacie jeszcze inne znaczenie tego wyrazu motylki? Jeśli uczycie się pływać albo uczyliście się pływać, to mogliście się z tym znaczeniem słowa motylki spotkać. Bo motylki to inaczej rękawki, czyli takie przedmioty zakładane wysoko na ręce, dmuchane przedmioty, po to, żebyśmy się unosili na wodzie i nie utonęli. Jak myślicie, dlaczego nazywa się je właśnie motylkami? Kto pierwszy odgadnie, wygrywa.

Ale skoro mówimy o pływaniu, to trzeba też wspomnieć o tym, że motylek albo motyl to nazwa stylu pływackiego, czyli sposobu, w jaki się płynie. Ciekawe, dlaczego ten styl tak się nazywa. Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że można też o nim powiedzieć delfin. No i robi się naprawdę zagadkowo, bo co wspólnego ma delfin, duże zwierzę wodne, z motylem, malutkim, kolorowym, latającym owadem? Jak się okazuje, coś je łączy. Sposób poruszania się. Delfiny często płyną w ten sposób, że wyskakują z wody i wskakują do niej z powrotem. Robią takie jakby susy w wodzie. Z wody i do wody, z wody do wody, sus za susem. A motyle fruwają podobnie. Motyle fruwają susami, można powiedzieć. W górę, w dół, w górę, w dół, a przy okazji trochę do przodu. I człowiek, który płynie motylem albo płynie delfinem, musi te ruchy naśladować. Co ciekawe, od takiego właśnie ruchu pochodzi samo słowo motyl. To jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, jedno z najstarszych polskich słów. A wzięło się od dawnego wyrazu motati, który znaczył motać, kręcić, potrząsać, kołysać. A zatem motyl to był ten, który się miota, ten, który się kręci, kołysze, lata nierówno, trzepocąc skrzydłami. Obejrzyjcie, jak latają motyle i sprawdźcie, czy to się zgadza. Porównajcie też lot motyli na przykład z lotem orła. Czym się różnią? A na koniec dwie propozycje. Pierwsza. Urządźcie konkurs na rysunek najpiękniejszego, najbardziej kolorowego motyla. Potem zróbcie wystawę swoich rysunków. I zadanie drugie. Przebierzcie się w motyle. Możecie użyć dowolnych rzeczy, ubrań, wstążek, kwiatów. A potem zabawcie się w motyle. Naśladujcie je w locie. Czy łatwo i przyjemnie jest być motylem? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dziś dla was zagadkę. Czy znacie takie wyrazy? Oboje, obydwoje, oba, obydwa, obie. Znacie? Na przykład możemy powiedzieć tak. Oba koty wylegują się na słońcu. Albo możemy powiedzieć, obaj chłopcy mają czapki z daszkiem. Albo możemy powiedzieć, obie dziewczynki noszą czerwone koraliki. Czyli możemy tych wyrazów użyć i ciekawe, co one znaczą. Zastanówmy się nad tym. Weźmy zdanie. Oba koty wylegują się na słońcu. To znaczy, że widzimy dwa koty, które leżą w słonecznym miejscu i się wygrzewają. Czy w takim razie, gdybyśmy powiedzieli dwa koty wylegują się na słońcu, to byłoby to samo? No, nie do końca. Zastanówmy się dobrze, pomyślmy. Wyobraźmy sobie, że jedziemy rowerem na wycieczkę. Przejeżdżamy koło czyjegoś podwórka i widzimy dwa piękne, ogromne kocury rozciągnięte w słońcu. Co wtedy powiemy? No, chyba tylko możemy powiedzieć, dwa koty wylegują się na słońcu. Chyba tylko tak, dwa koty wylegują się na słońcu. Jedziemy dalej na tej wycieczce i na kolejnym podwórku widzimy cztery koty. Jeden spaceruje, jeden siedzi w cieniu, a dwa leżą na słońcu. Co powiemy? Tak samo. Dwa koty wylegują się w słońcu. Czy możemy tutaj powiedzieć oba? Nie, nie możemy, bo widzimy te koty pierwszy raz w życiu i nigdy wcześniej o nich nie rozmawialiśmy. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Razem z nami w domu mieszkają dwa koty. Czy ktoś ma koty w domu? Macie. Niektórzy z was mają, inni mają psy, a jeszcze inni mają chomiki, a jeszcze inni nie mają żadnego zwierzątka. Ale wyobraźmy sobie, że razem z nami mieszkają dwa koty. I to są nasi domownicy, nasi przyjaciele, czyli dobrze te koty znamy. Przychodzą do nas w odwiedziny wujek z ciocią i pytają tak. Co robią koty? Patrzymy wokół, a tam kocury rozciągnięte rozkosznie na balkonie, gdzie grzeje słońce. I odpowiadamy tak. Oba koty wylegują się w słońcu. Dobrze powiedzieliśmy? Tak, to jest bardzo dobre zdanie. Koty są dwa, dobrze je znamy, więc możemy powiedzieć oba koty wylegują się w słońcu. A teraz wyobrażamy sobie, że razem z nami w domu mieszkają trzy koty. Jeden czarny, jeden szary i jeden biały. To też są nasi domownicy. Mają imiona, karmimy je. To są nasze domowe zwierzęta, nasi ulubieńcy. Znowu przychodzą goście, dziadek i babcia. I pytają tak, co robią koty? Patrzymy. No i cóż, biały kot siedzi na fotelu i się myje, a szary i czarny leżą na balkonie, gdzie jest dużo słońca. Co możemy odpowiedzieć, jak myślicie? No właśnie, zdanie oba koty wylegują się na słońcu już tutaj nie pasuje, bo przecież koty są w domu trzy. Możemy powiedzieć tylko dwa koty wylegują się na słońcu, a jeden odpoczywa. Uff, trochę skomplikowane, ale podsumujmy. Kiedy możemy użyć słowa oba? Kiedy możemy powiedzieć oba? Po pierwsze, gdy są dwa obiekty, o których mówimy, i ani jednego więcej, na przykład tylko dwa koty. I po drugie, gdy znamy te obiekty,

0: obiekty. Wiele razy już je widzieliśmy, rozmawialiśmy o nich. To są dwa warunki. Oba warunki muszą być spełnione, żeby użyć słowa oba. W takim razie mam dla Was dwa mistrzowskie zadania. Pierwsze zadanie. Wymyślcie trzy historyjki na wzór tych historyjek z kotami i zbudujcie zdania, w których pasuje tylko słowo oba albo tylko słowo dwa. Możecie poprosić o pomoc swoją panią w przedszkolu, żeby Wam przypomniała zasady, które tutaj trzeba stosować. I drugie zadanie brzmi ono tak. Takie same reguły rządzą słówkami dwie i obie, na przykład dwie kaczki, obie kaczki, tak jak dwa koty, oba koty. Też zbudujcie trzy historyjki, do których będą pasowały albo zdania ze słówkiem dwie, albo zdania ze słówkiem obie. Do usłyszenia!
1: A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, E.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, jak wiecie, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które wymagają pracy.

języka. Dlatego musimy język dobrze rozruszać przed tym zadaniem, które nas czeka. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami.

powietrza. Ziewamy. Im potężniej ziewniecie, tym lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej, jak najdalej. Dotykamy brody językiem, a potem chowamy go jak najgłębiej. Cofamy, żeby tam się wam schował, jakby chciał, żeby nikt go nie zobaczył w buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwamy język jak najdalej i chowamy go jak najgłębiej. Teraz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. Tak się wtedy trochę dziwnie mówi. Ja teraz nie mam rulonika, ale wy zwińcie język w rulonik, czyli w taki makaronik z dziurką w środku. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami. To jest taki dźwięk. I dmuchnijcie tak 5 razy. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił nam się w młotek. I uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, każdy swoim, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trudniej. Uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby. I znowu 5 razy. W dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne. I ostatni raz. W górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Nawet możemy tak się bawić, naśladować odgłos kilku koników. I jeszcze jedno ćwiczenie z językiem. Zamykamy buzię, a język wsuwamy między wargi a zęby i kręcimy językiem kółka. 5 razy w lewo i 5 razy w prawo, ale buzia jest zamknięta. Język jest między zębami a wargami. Parsknijcie na koniec, żeby się rozluźnić. Od razu lepiej, prawda? Po takim parsknięciu. Gdy już cała buzia jest rozćwiczona, pora na nasze głoski. Są to głoski t, d, t, d. Jak je wymówić? Uwaga, uwaga. Jak wymówić głoski t, d? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Teraz podnieście koniec języka i dotknijcie nim zębów, tych górnych zębów, od tyłu. A potem wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch powietrza w buzi. T, d, t, d. Dotykacie czubkiem języka zębów górnych od tyłu i robicie wybuch powietrza, mały wybuch, w buzi. Te nasze głoski, t, d, to są krótkie głoski. Nazywają się, wiecie jak? Zwartowybuchowe. Naprawdę tak się nazywają, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i zęby, a potem robimy mały wybuch powietrzem. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeżeli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, słyszycie, że te głoski czymś się różnią, prawda? T to jest głoska bezdźwięczna, a d to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie t, d, t, d. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie d, gardło wam trochę drży. I nie ma tego, gdy mówicie t. Czasami te nasze głoski potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład weźmy taką parę. Tom, dom. Tom, dom. Tom to jest jedna książka, okładki z kartkami w środku. A dom, no to sami wiecie, co to jest. Sami wiecie najlepiej. I druga para wyrazów. Trop.

drop, trop, drop. Trop to jest ślad stopy zwierzęcia na ziemi albo na śniegu, a drop to jest taki łaciaty ptak. I trzecia para wyrazów. Dratwa, tratwa. Dratwa, tratwa. Tratwa jest wtedy, gdy się połączy pnie ściętych drzew. Powstaje taka paleta, czyli taka płaska powierzchnia, na której można przepłynąć nawet całą rzekę. A dratwa to jest bardzo mocna nić. Dratwą na przykład przyszywa się podeszwę do butów. Robi to szewc. Na koniec zagadka. Jakie wyrazy różniące się tylko głoską t, d mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza budowlę hamującą wodę rzeki. Inaczej to jest zapora. A drugi wyraz oznacza bardzo elegancką i kulturalną kobietę. Jakie to wyrazy? Pierwszy to inaczej zapora, oznacza budowlę hamującą wodę rzeki, a drugi wyraz to jest nazwa bardzo eleganckiej i kulturalnej kobiety. Te wyrazy różnią się tylko jedną głoską. T, d. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Człowiek chodzi, ptak lata, a co robi ryba? Wiadomo, ryba pływa. Pływa, to znaczy porusza się w wodzie, a nie na przykład w powietrzu, za pomocą specjalnych części ciała, czyli płetw. Płetwy zastępują nogi i ręce. A sama nazwa płetwy też się wzięła od pływania, bo płetwy to jest to, co pomaga pływać. Jak myślicie, czy człowiek może mieć płetwy? A jeśli tak, to kiedy? Widzieliście może człowieka z płetwami? Ja raz widziałam na basenie, ale ciekawa jestem, czy wy też widzieliście kogoś takiego. Taki człowiek, który spędza dużo czasu w wodzie, pływając, nazywa się, no jasne, pływak. Tak jak ten

Kto śpiewa, to jest śpiewak. Ten, kto pływa, to jest pływak. A może znacie jeszcze inne nazwy osób albo zwierząt, które się kończą na -ak? Na przykład ten, kto jest dziwny, to wiadomo, dziwak. Ten, kto ma dziób, to dziobak. Ten, kto jest biedny, to biedak, oczywiście. Wymyślcie jeszcze sami 5 takich nazw. Wróćmy tymczasem do pływania. Pływać można w morzu, w jeziorze, w rzece, ale też w specjalnie zbudowanym pomieszczeniu. Jak się ono nazywa? I nie myślę o nazwie basen. Pomyślcie o wyrazie, który nazywa miejsce, gdzie się pływa i który pochodzi od słowa pływać. To jest pływalnia, oczywiście pływalnia, miejsce, gdzie się pływa. W takim razie, jak się nazywa miejsce, gdzie się śpi? Oczywiście, tam, gdzie się śpi, mamy sypialnię. A miejsce, w którym się przebieramy? Jasna sprawa, to jest przebieralnia. Mam propozycję. Wymyślcie sobie i w ogóle pomyślcie o tym, co robicie w poszczególnych pomieszczeniach swojego domu, przedszkola albo szkoły. Potem utwórzcie nazwy tych miejsc według znanego już wzoru. Miejsce, gdzie się śpi, to jest sypialnia. Miejsce, gdzie się człowiek przebiera, to jest przebieralnia. Każde miejsce może mieć kilka nazw, jeśli wykonujemy tam różne czynności. Na przykład w jednym pokoju możemy i spać, i bawić się, a zatem to miejsce nazwiemy sypialnią i, kto wie, bawialnią, oczywiście. Trochę odeszliśmy od pływania, ale to nie szkodzi, już wracamy. Zastanówmy się, jeżeli chodzi o pływanie, nad takimi wyrazami. Napływ, odpływ, przepływ. Czujecie, że one wszystkie są jakoś ze sobą związane? Zastanówmy się, co znaczą. Napływ jest wtedy, gdy czegoś dużo napłynęło, nagromadziło się. Na przykład może być napływ krwi do twarzy i wtedy ktoś się czerwieni, albo może być napływ wczasowiczów do jakiejś miejscowości turystycznej, czyli przyjeżdża tam bardzo wielu właśnie wczasowiczów. Gdy w mieszkaniu jest duszno i je wietrzymy, mówimy o napływie czystego powietrza. Jak myślicie, czego jeszcze może być napływ? No i w takim razie, czym jest odpływ? Mnie się wydaje, że odpływ to jest przeciwieństwo napływu. Mam rację? A może podacie przykład jakiegoś odpływu? Z kolei przepływ jest wtedy, gdy coś przemieszcza się z jednego miejsca w inne i jest w ciągłym ruchu. Na przykład przepływ wody oznacza, że woda ze źródła płynie do rur, stamtąd do innych rur, a stamtąd do jeszcze innych rur, do następnych i tak dalej, i tak dalej. Mamy ciągły ruch wody, czyli ciągły przepływ wody. Coś mi się wydaje, że właśnie wpadłam na trop pewnej zabawy językowej. Gdy dodamy do jakiegoś wyrazu odpowiednie słówko, na przykład na początku albo na końcu, to powstaje nowe słowo. Już dzisiaj to ćwiczyliśmy. Z pływania zrobiliśmy pływaka, potem pływalnię, potem zrobiliśmy odpływ, przepływ i tak dalej. A może sami wymyślicie nowe słowa, utworzone od wyrazu dawać? Na przykład dodawać, wydawać, co jeszcze? Powodzenia i do usłyszenia!

pod ręką były rekin młot i ryby piły. A to ster poprawić w łodzi, śrubę statku, bo źle chodzi. Gdy zakręci nam się w sieci, wtedy trzeba drogie dzieci zaplątaną odciąć sieć.

zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot.

też. Pod ręką były rekin, młot i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota. Tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A w warsztacie Neptunowym trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Rój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin, młot

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dzisiaj dwiema głoskami, które wymagają specjalnych poszukiwań. Naszym narzędziem będzie język, dlatego musimy go dobrze rozruszać. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, potężnie ziewamy, jak najszerzej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Taki dźwięk wtedy powstaje. A potem chowamy język jak najgłębiej. O, wtedy taki dźwięk powstaje. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej, a potem cofacie go jak najgłębiej. Teraz jeszcze raz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. I zrobicie w ten sposób taki specjalny makaronik z dziurką. Z dziurką oczywiście w środku, a nie na bokach. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik, tylko przez tę dziurkę. Nie może Wam uciekać bokami. I dmuchnijcie tak 5 razy. I teraz kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek i uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Nie słychać tego, ale Wy musicie czuć. Uderzacie językiem 5 razy od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trochę trudniej. Teraz uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby i znowu 5 razy. I znowu nie słychać tego uderzenia młotkiem, ale Wy musicie je czuć. 5 razy językiem w dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne. I tak 5 razy znowu. Przyszedł czas na coś trudniejszego. Umieśćcie język jeszcze raz, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, na samej górze tych górnych zębów, od środka buzi, a potem cofnijcie trochę język, czyli przesuńcie w głąb buzi, tak trochę do gardła. I w tym miejscu nie powinniście już czuć zębów, tylko sam daszek buzi, taki specjalny daszek, czyli podniebienie. Nie czujecie już zębów, tylko językiem dotykacie samego daszka, podniebienia. I uderzcie w ten daszek 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Na koniec 2 ćwiczenia z konikiem. Najpierw naśladujemy, jak konik biegnie. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli właśnie o ten daszek, którego przed chwilą dotykaliście. Teraz możecie przy tym kląskaniu ruszać jeszcze wargami i posłuchajcie, jak to brzmi. Tak jakby konik jechał po bruku i tak jakby kopyta konika stukały po twardej ulicy. I ostatnie ćwiczenie. Parsknijcie, żeby się rozluźnić. To jest najlepsze ćwiczenie rozluźniające wargi. No i macie już całą buzię rozćwiczoną, rozluźnioną.

Pora więc na nasze głoski. Są to głoski cz oraz dż. Cz, dż. Jak je wymówić? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka, dotknijcie nim zębów od tyłu, a potem przesuńcie ten język trochę do środka buzi, czyli na ten daszek, który już znacie, na podniebienie. Nie powinniście czuć w tym miejscu zębów. A potem, gdy dotkniecie językiem tego specjalnego miejsca, wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch w buzi. Cz, dż, cz, dż. Te głoski cz oraz dż są krótkie, nazywają się zwartoszczelinowe, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i daszek buzi, czyli podniebienie, potem przytrzymujemy je przez chwilę, robimy małą dziurkę, szczelinę i wypuszczamy powietrze. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeśli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, że te głoski się czymś różnią, prawda? Cz to jest głoska bezdźwięczna, a dż to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie cz, dż, cz, dż. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie dż, powietrze wibruje wam trochę w uszach. I nie ma tego, gdy mówicie cz. Chociaż te głoski są tak podobne, różnią się tylko tym, że jedna jest dźwięczna, a druga nie, to w zasadzie nie zmieniają znaczenia wyrazów. Z jednym wyjątkiem, chyba tylko z jednym. Kto odgadnie, o jakie wyrazy chodzi? Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Jaki to może być wyraz, który znaczy tyle, co dlaczego? A drugi wyraz to jest forma słowa, które nazywa takie słodkie, czerwono-fioletowe coś, co się nakłada na kanapkę. Możemy powiedzieć, na śniadanie zabrakło. Czego zabrakło? Tego słodkiego, czerwonego albo fioletowego czegoś na chleb? Czego zabrakło? I teraz tak, mamy dwa wyrazy. Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Drugi nazywa właśnie to coś takie słodko-czerwonawe na chleb. I te wyrazy różnią się tylko jedną głoską. W jednym jest cz, a w drugim jest dż. Odgadliście, o co chodzi? Jeśli tak, to gratuluję. A jeśli nie, to już wam mówię. Chodzi o słowa czemu, bo czemu to znaczy tyle, co dlaczego. I drugi wyraz dżemu. Na przykład na śniadanie zabrakło dżemu. Przy okazji zauważcie, że wymawiamy dżem, a nie drzem. Nie mówimy drzem, chyba że drzemka. Tak to będzie dobrze, ale to słodkie, czerwono-fioletowe coś z owoców na chleb to jest dżem. Powtórzcie to 5 razy. Dżem, dżem, dżem, dżem, dżem. Albo możecie dodawać dżem śliwkowy, dżem truskawkowy, dżem morelowy, dżem wiśniowy, dżem czereśniowy. A 5 jaki będzie? Kto ma pomysł? I jeszcze przyszedł czas na następną zagadkę. Już dla trochę starszych dzieci. Czy wiecie, jak zapisać głoski cz oraz dż? Ilu liter do tego trzeba i jakie to są litery? Jeśli wiecie, to zapiszcie te głoski, a jeśli nie wiecie, to poproście o pomoc swoją panią. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o ciemnym ptaku, którego na pewno wszyscy znacie. Kto odgadnie, o jakiego ptaka chodzi? Proponujecie kruka? Owszem, kruk jest ciemny, nawet bardzo, ale akurat o kruku nie myślałam. O kruku porozmawiamy innym razem. No to jaki to może być ptak? Proponujecie kawkę? Nie, nie chodzi o napój do picia dla dorosłych, choć to prawda, kawka, ta do picia, też jest ciemna, no chyba, że dolejemy mleka, wtedy się robi trochę jaśniejsza. Ale czy wiecie, że kawka to też jest ptak? Czarny albo szaroczarny, czyli ciemny. Czyli proponujecie kawkę ptaka. Nie. Jednak nie o kawce myślałam, gdy zapytałam o ciemnego ptaka. Co może być? Co to może być za ptak? Nie kruk, nie kawka. Jaki jeszcze inny ciemny ptak jest dobrze wszystkim znany i wam na pewno też? Ten ptak żyje wokół nas. Kto ma pomysł? Tak, tak, to jest wrona. Często myli się wronę z krukiem albo kawką, bo wrona jest czarna albo czarna z szarymi piórkami po bokach. Czyli ciemna, tak czy siak. To jest ptak bardzo popularny u nas. Popularny, czyli wiele, wiele wron żyje w Polsce. Naprawdę mnóstwo. I zapewne dlatego, że tak dużo jest wron, przysłużyły się te ptaki językowi polskiemu. A wiecie, w jaki sposób się przysłużyły?

Mamy różne powiedzenia i różne wyrazy, które się wiążą z wronami. Na przykład czasami mówimy tak. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Co to znaczy? Zastanówmy się. Po pierwsze, mamy dowód na to, że wrony kraczą. To jest ich specjalny dźwięk, taki specjalny głos. Umiecie go naśladować? Spróbujcie. Kra, kra, kra. Wam na pewno wyjdzie to lepiej niż mnie, więc pokraczcie sobie trochę. Ale za chwilę, gdy dosłuchacie do końca tego, o czym Wam opowiadam. Po drugie, gdy myślimy o tym powiedzeniu, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, to powiedzenie to mówi nam, że wrony często przebywają w stadach. Na przykład siadają na drzewie albo na trawie gromadami, całymi stadami. I co robią? Zaczynają krakać na potęgę, jedna przez drugą. Gdyby jakiś inny ptak wszedł do stada wron i próbował powiedzieć coś po swojemu, nie byłoby tego słychać. Zupełnie, bo wrony tak głośno kraczą. No a poza tym wrony wygoniłyby tego innego ptaka. Wiecie dlaczego? Bo mówiłby inaczej niż one. I ten zwyczaj możemy też odnieść do ludzi. Na przykład mamy jakąś grupę koleżanek, kolegów, którzy wspólnie się bawią, mają wspólne zwyczaje. I do tej grupy chce dołączyć ktoś nowy. Co musi zrobić? Proste, musi się dostosować. To znaczy, musi przyjąć zwyczaje, które panują w tej grupie. Inaczej grupa nie będzie go chciała. I o tym właśnie mówi nam to powiedzenie. Jeszcze raz je przypomnijmy. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Oczywiście, często jest tak, że nowa osoba, gdy już wejdzie do grupy, proponuje na przykład świeże zabawy, ma nowe pomysły i grupa to akceptuje, czyli zgadza się na to. Tak często bywa, ale na początku jest tak jak z tymi wronami. Trzeba przyjąć ich zasady, czyli trzeba przyjąć zasady grupy, do której wchodzimy. Wrona jest ważnym ptakiem dla języka polskiego z jeszcze innego powodu. Wiemy, jakiego jest koloru wrona, prawda? Jest czarna albo szaro-czarna. Taki kolor to też kolor wroni, tak mówimy. Kolor wroni, czyli czarny albo szaro-czarny. A nawet, i to jest ciekawostka, dawniej o koniu, który miał taką barwę, czarną albo szaro-czarną, mówiono wrony. Na przykład wrony źrebak, wrony ogier, czyli taki właśnie ciemny jak wrona, w kolorze wrony. Kiedyś konie hodowano powszechnie. To były bardzo popularne zwierzęta. Tak popularne, czyli częste, są dzisiaj wrony, a kiedyś i wrony, i konie. I stąd właśnie to zagadkowe przejście. Zwróćcie uwagę, o koniach, na przykład wrony źrebak, wrony ogier, mówimy przywołując ptaki. Nasze wrony dzisiejsze. Taki jest to dziwny język polski. Ale dzięki tym dziwom właśnie mamy różne zagadki i tematy do zabaw. Może przebierzecie się za wrony albo za wronę konie i może będziecie naśladować głosy wron, kra, kra, kra i głosy koni, na przykład. Przy okazji świetnie sobie wyćwiczycie buzię. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. Oczywiście wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka i zębów. Dlatego musimy się naprawdę dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz coś bardzo przyjemnego i mam nadzieję, że nie jesteście śpiący. A jeśli jesteście, to ho! Jeszcze bardziej będzie się Wam chciało spać, bo to ćwiczenie to ziewanie. Jak najszerzej ziewnijcie. Od razu lepiej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. I tutaj już żadnego głosu nie ma, tego nie słychać. Ale powtórzcie to 5 razy. Wysuńcie język jak najdalej i cofnijcie go jak najgłębiej. A teraz ruszajcie językiem na boki. Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język na zewnątrz i ruszajcie nim na zewnątrz jak wahadłem. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem i to jest taki dźwięk. Albo też możemy tak. I przyszedł czas na parskanie. To jest moje ulubione ćwiczenie. Ciekawe, czy wasze też. Parskając, rozruszacie wargi i przygotujecie je do dalszych ćwiczeń. A są one takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. Zróbcie tak bezgłośnie 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Potem 5 razy i mówcie przy tym A, U, A, U, A, U, A, U, A, U. A teraz 5 razy i te same dźwięki możecie nawet wykrzyczeć. Ja już nie będę krzyczała, ale wy możecie to zrobić. 5 razy wykrzyczcie A, U głośno. A teraz złączcie przednie zęby, tak żeby zrobił się Wam z przodu taki mostek jak u wieloryba. Już macie ten mostek? To teraz znowu ruszajcie wargami. Rozciągajcie je i ściągajcie do przodu. Najpierw bez głosu, 5 razy, a potem z głosem. Czy słyszycie, co się stało? Wymawiacie s. Przyszło Wam to w naturalny sposób. Po prostu ta głoska sama powstaje, gdy się złączy przednie zęby. S. Wtedy po bokach powstają takie wąskie dziurki, czyli szczeliny. I dlatego właśnie głoska s to głoska szczelinowa. A ciekawe, dlaczego nie nazywa się dziurkowa? Kto odgadnie, dlaczego głoska s to nie jest głoska dziurkowa? Podpowiedź

jest taka. Najpierw zastanówmy się, jakie głoski powstają, gdy robimy buzią dziurkę. Wymieńmy te głoski. A, o, i, e, u, y, o, e. No i jeszcze kilka by się znalazło. I teraz już jesteśmy blisko rozwiązania. Gdybyśmy mówili głoska dziurkowa, to czy byłoby wiadomo, o którą głoskę chodzi? Oczywiście nie, bo głosek z dziurką jest bardzo dużo. I dlatego właśnie głoska s nazywa się szczelinowa, bo to pasuje do tej specjalnej szczeliny koło zębów, gdy mówimy s. No i to jest kolejna ciekawostka. Jak długo można wymawiać s? Spróbujcie. I pewnie jeszcze dłużej by można było tak mówić, prawda? Więc jaka jest odpowiedź? Można tak mówić w nieskończoność, dopóki nam starczy powietrza w płucach. I teraz już wiecie, dlaczego ćwiczenia z oddychania są tak ważne i dlaczego robimy je na początku. Teraz w takim razie sprawdźcie, co się stanie, gdy do wymawiania s dołączycie jeszcze coś. Posłuchajcie. Coś się wam spina w gardle, prawda? Coś was drapie lekko i wymawiacie z. Z to też jest głoska szczelinowa. Szczelina pozostaje bez zmian, ale dochodzi wam dźwięk prosto z gardła. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy nie wydaje się wam, że wydajecie dźwięki jak jakieś zwierzę? Albo nawet zwierzęta? A może nawet przedmioty? To jest zagadkowe. Pomyślcie, co wydaje odgłos s albo z. Mnie przychodzi do głowy wąż, który syczy s i mucha, która gdy lata robi z. A wy o czym pomyśleliście? Wymieńcie się pomysłami i naśladujcie głos tych zwierząt albo przedmiotów. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak na pewno się domyślacie, albo może wiecie, bardzo dużo wyrazów w języku polskim i też w innych językach ma po kilka znaczeń. I proponuję wam dzisiaj rozmowę o jednym z takich wyrazów. Mam nadzieję, że to jest miły dla was wyraz. Chodzi o słowo serce. Wiecie, co to znaczy serce? Wiecie, czym jest serce? No, oczywiście. W serce, i to chyba wszystkie dzieci wiedzą już, dzieci z przedszkola i dzieci ze szkoły, że serce to jest taka część ciała, którą mamy w środku, nie widzimy jej, ale wiemy, że ona jest, bo możemy słyszeć, jak serce uderza. Wiecie, gdzie się mieści serce? Pokażcie na sobie. Na brzuchu? Nie, to nie jest. Nie, trochę wyżej. Niektórzy mówią, że serce jest po lewej stronie, w klatce piersiowej, ale tak naprawdę ono jest po środku, tylko słychać je po lewej stronie. Serce uderza, to znaczy, że pompuje krew. To jest taka bardzo mocna pompa, czyli mięsień, przez który przepływa krew. Tak. Pum, pum, pum, pum. I tak to jest właśnie dźwięk serca. A czy wiecie, jakiej wielkości jest serce? Gdy zaciśniecie rękę w piąstkę, to właśnie mniej więcej takiej wielkości jest wasze serce. Każdy ma trochę inną pięść i każdy ma też trochę inne serce. Z tym sercem, właśnie mięśniem, wiążą się różne powiedzenia, które mamy w języku polskim. Na przykład czasami ktoś choruje na serce, chorować na coś, mamy takie wyrażenie, i można chorować na serce i w większości wypadków można się na szczęście z takich chorób wyleczyć, ale pamiętajcie, że serce jest bardzo ważne i trzeba o nie dbać. Jak? O tym będziemy rozmawiali innym razem i na pewno też w innych audycjach o tym słyszeliście. Ale mamy takie specjalne powiedzenie, które nawiązuje do tego, że serce, ten mięsień, może być bardzo zdrowy. To jest powiedzenie serce jak dzwon. Ktoś może mieć serce jak dzwon. Czy wiecie, dlaczego jak dzwon, a nie na przykład jak bębenek? Albo dlaczego nie jak radio, albo cokolwiek innego jeszcze? Pomyślcie, co robi dzwon? Dzwon uderza oczywiście i wydaje taki dźwięk. Bam, bam, bam. I serce, które jest zdrowe i które dobrze pompuje krew, też wydaje taki mocny, zdrowy dźwięk, podobny właśnie do dźwięku dzwonu. Dlatego mówimy mieć serce jak dzwon. A czasami, jeżeli czymś się bardzo przejmiemy, o czymś tak myślimy intensywnie, czyli mocno, to serce nam przyspiesza, bije coraz szybciej i wtedy to się nazywa łomot albo kołatanie serca. Albo jeśli się w kimś zakochamy, to też słychać łomot albo kołatanie serca. A z kolei, gdy się czegoś boimy, bo każdy się czasem czegoś boi, ja też, wy też na pewno się czegoś baliście w życiu i to jest zupełnie normalne, ale pomyślcie o tym, że gdy się czegoś boimy, to serce, mięsień, jakoś to pokazuje, drży i też bije w trochę inny sposób. I wtedy mówimy, że robimy coś z drżeniem serca albo z bijącym sercem. I to znaczy, że ze strachu serce nam trochę inaczej uderza. Ale mamy też takie powiedzenie z ręką na sercu. Co to znaczy z ręką na sercu? Kiedy można coś mówić albo robić z ręką na sercu? To powiedzenie wiąże się z takim dawnym zwyczajem, do dzisiaj zresztą obecnym. Jeśli chcemy pokazać, że jesteśmy szczerzy, czyli nie oszukujemy, że naprawdę jest tak, jak mówimy, to wtedy kładziemy rękę na sercu, tak jakbyśmy przysięgali. Przysięgam, że tak jest. I wtedy prawą rękę kładziemy z lewej strony i właśnie wtedy jesteśmy szczerzy, otwarci i z ręką na sercu mówimy, że jest naprawdę tak, jak twierdzimy, czyli jesteśmy wtedy uczciwi. Robimy coś z ręką na sercu. Ale słowo serce znaczy

też coś innego niż ten mięsień, który mamy w środku ciała. Serce może oznaczać też czyjś charakter. Na przykład można mieć gołębie serce. I to nie chodzi o to, że wzięliśmy sobie serce gołębia, ptaka i wsadziliśmy je sobie do środka. Nie, nie, nie. Gdy ktoś jest taki dobry, czuły, łagodny, nie lubi krzywdzić nikogo, to wtedy mówimy, że ten ktoś ma gołębie serce. Albo ktoś może mieć złote serce. I to też jest tylko takie wyobrażenie. Tak myślimy, że to jest takie dobre serce, takie dobre uczucia czyjeś, jakby były ze złota. Ktoś, kto ma złote serce, jest bardzo dobry dla innych. Lubi się z nimi bawić, nie obmawia, nie donosi, nie kłamie, nie bije. Ktoś, kto ma złote serce, lubi ludzi i pokazuje to. Można mieć też miękkie serce i to znaczy coś podobnego. Ktoś, kto ma miękkie serce, jest łagodny, nie unosi się gniewem, jest wrażliwy, współczuje, gdy komuś stała się krzywda, jest skory do ustępstw, czyli nie lubi stawiać na swoim, raczej ustępuje. I o takim kimś mówimy, że ma miękkie serce. A z kolei, gdy ktoś ma serce na dłoni, to też nie znaczy tego, że ktoś sobie wyjął z ciała serce i położył je na dłoni. Mieć serce na dłoni to znaczy chętnie pomagać, być otwartym, szczerym, serdecznym i chętnie pomagać, bo z sercem wiążemy, czyli wyobrażamy sobie właśnie bycie dobrym dla kogoś, a pomaganie to jest bycie dobrym dla kogoś. Można też okazywać komuś serce albo odpłacić sercem za coś, a czasem można też wziąć sobie coś do serca, czyli bardzo się czymś przejąć, bardzo silnie coś odczuwać. Gdy coś bierzemy sobie do serca, to długo o tym myślimy i przeżywamy to. I to znaczy, że jesteśmy wrażliwi. Ale, słowo serce ma też inne znaczenia, co najmniej dwa. Czasami sercem nazywamy najważniejszy punkt gdzieś, ośrodek, centrum czegoś. Na przykład serce kraju to środek kraju. Serce stolicy kraju to środek tej stolicy. Czy wiecie, które miasto jest stolicą Polski? Warszawa oczywiście. A co jest w sercu stolicy, czyli w sercu Warszawy? No tak się składa, że Pałac Kultury i Nauki. Bo pamiętajcie, serce to również jest środek czegoś, na przykład kraju albo miasta. Można też znaleźć się w sercu lasu albo w sercu puszczy, czyli w samym środku lasu. No i ostatnie znaczenie słowa serce wiąże się z pewnym przedmiotem. Serce to jest taki metalowy drążek, który powoduje, że dzwon dzwoni. Gdy uderzamy tym metalowym drążkiem w ścianę dzwonu, to wtedy powstaje dźwięk. Bim, bam. I ten dźwięk zawdzięczamy właśnie sercu, metalowemu drążkowi, który jest w środku dzwonu. Na koniec mam dla Was zadania. Przypomnijcie sobie wszystkie znaczenia słowa serce, o których dzisiaj mówiliśmy, i narysujcie różne sytuacje, które się wiążą z tymi właśnie znaczeniami. Możecie też wymyślić różne sytuacje, tak żeby odegrać takie scenki, żeby pasowały powiedzenia: człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Czyli jeszcze raz, przypomnijcie sobie, co znaczą powiedzenia: człowiek gołębiego serca, mieć serce na dłoni, z ręką na sercu. Wymyślcie sytuacje, do których te powiedzenia pasują i odegrajcie te sytuacje. A także narysujcie wszystkie znaczenia słowa serce. Do usłyszenia!

nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury. Lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra,

0: idzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły?
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja.
3: Już 9:00.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: No właśnie, zaczynamy tę audycję, na którą pewnie niektórzy z was czekają przez cały długi tydzień. A ja powiedziałam już 9:00, a może dopiero 9:00? W końcu dzisiaj Dzień Kota, czyli sobota.

0: smok, bo zje cię smok.
1: Hej, ty!
0: Licz z nami dni. Wtorek już był, czwartek się zmył i czeka następny.

No sobota, wreszcie się doczekaliśmy. To była piosenka w wykonaniu Joasi Kreizler. Może ją znacie, może ją pamiętacie. Kiedyś w każdą sobotę pojawiała się w Polskim Radiu Dzieciom. No a dzisiaj przypomniałam sobie o niej i pomyślałam, czemu nie? Czemu właśnie nie od Joasi rozpocząć dzisiejszy poranek? Wstawać albo nie wstawać o tej porze w sobotnie przedpołudnie. 4 minuty po godzinie 9:00. Decyzję oczywiście zostawiamy wam. No troszkę zależy też ta decyzja od waszych rodziców, bo może dzisiaj czeka was coś ciekawego, jakieś są plany rodzinne na sobotę, na przykład wycieczka rowerowa, którą dobrze zacząć wcześnie, żeby w samo południe, kiedy będzie pewnie skwarnie, nie wyruszać. No i trzeba się oczywiście do tej wycieczki jeszcze przygotować, a może wybieracie się dzisiaj na jakieś zajęcia, na jakieś warsztaty. To jest ostatni weekend maja. Powiem wam, że bardzo się, czy może nie bardzo, ale troszkę się smucę z tego powodu, bo ja bardzo lubię maj. Uważam, że to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Co prawda bzy już przekwitły, ale kwitną teraz na przykład kwiaty czarnego bzu, więc jeżeli będziecie gdzieś spacerować albo jechać na rowerze i poczujecie nagle jakiś taki oszałamiający zapach, to bardzo możliwe, że to właśnie czarny bez, który kwitnie, uwaga, białymi kwiatami, a owocuje rzeczywiście czarnymi, bardzo ciemnymi owocami, ale to dopiero jesienią, więc może to właśnie będziecie mijać krzew czarnego bzu, obsypanego baldachami pełnymi drobnych białych kwiatuszków, więc ten maj nas w ten sposób żegna. Warto też pożegnać go w odpowiedni sposób, właśnie spędzając sporo czasu na świeżym powietrzu. A wiem, że ten weekend będzie do tego zachęcał, bo bardzo dużo wydarzeń się szykuje.

oczekuje w różnych miejscach w Polsce. Także u nas, ale o tym, co u nas będzie się działo o godzinie 12, o tym jeszcze zdążę Wam powiedzieć. Będą też inne zaproszenia, no i będziemy dzisiaj mieli dużo, dużo książek do rozdania. No to zapraszamy Was w takim razie na dwugodzinne porankowe spotkanie. Justyna Majchrzak i Ania Jączyk.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no! Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatuj zaraz, widzisz wszystko!
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: i chcą całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
1: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
2: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę!
1: A więc Dolores ma słuch wybitny. Kamilo się zmieni.

0: A na zegarze niespiesznie 13 minut po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Tak jest, jesteśmy z wami jak zawsze w weekendy od 9 rano. Nie spieszymy się donikąd. Nic nas nie ponagla, nic nas nie goni. W związku z tym tak sobie będzie powolutku ten nasz poranek płynął. No i też pomału, niespiesznie wchodzimy w weekend, który będzie bardzo, bardzo obfity w różne wydarzenia. I właściwie można powiedzieć tak, że wolny czas mamy dziś i jutro. To są dwa dni, które na pewno będziecie mieli okazję spędzić w towarzystwie rodziców. Hurra, prawda? Najczęściej rodzice pewnie są zabiegani i poza domem i dopiero kiedy przychodzi sobota, a zwłaszcza niedziela, to wtedy można się do nich przytulić, można z nimi się pobawić, można z nimi porozmawiać tak na spokojnie. A po weekendzie przyjdzie najlepszy na świecie dzień. No i nie mam tutaj na myśli poniedziałku, bo nie wszyscy go lubią. No, a myślę, że ten poniedziałek to czasami się tak czuje troszkę niedoceniony i niedowartościowany, więc może jakąś taką ustanowimy sobie jakąś taką politykę szanowania poniedziałków, żeby poniedziałek wcale nie był traktowany jako taki najsłabszy dzień tygodnia, bo po weekendzie przychodzi. Zwłaszcza, że teraz jest dobra okazja, żeby go docenić, bo co nam przyniesie poniedziałek? Czerwiec. A razem z czerwcem przyjdzie dzień, na który czekacie wy, i czekamy my w Polskim Radiu Dzieciom, bo niewątpliwie jest to chyba największe święto, jakie my tutaj obchodzimy, poza waszymi urodzinami. Świętujemy najbardziej Dzień Dziecka. A właśnie, tak. Domyślam się, że w różnych miejscach będzie bardzo dużo się działo. Bardzo możliwe, że wasze szkoły albo przedszkola też przygotowały z tej okazji specjalne wydarzenia. Czasami tutaj mamy niedaleko takie przedszkole i czasami na początku czerwca, kiedy mamy otwarte szeroko na oścież drzwi, okna na podwórko radiowe, to dobiegają do naszych uszu takie dźwięki z festynu organizowanego właśnie w tym przedszkolu, właśnie z okazji 1 czerwca. Tam wtedy wszyscy są w ogrodzie, są jakieś animacje, jest muzyka, są tańce i tak przez całe przedpołudnie i wczesne popołudnie. Bardzo możliwe, że u was też będą takie atrakcje miały miejsce. No i nie zapomnijcie o nas, bo u nas z okazji Dnia Dziecka oddajemy antenę właśnie wam, czyli tym, którzy mieli na to ochotę, żeby usiąść przed mikrofonem, żeby wam się przedstawić, żeby coś o sobie opowiedzieć, żeby być może zadać wam jakąś zagadkę podczas audycji, którą będą prowadzić. Już jest lista prowadzących skompletowana. Będziecie mogli ich poznać w poniedziałek od 9 rano, co godzina,

ktoś inny pojawi się przed mikrofonem i są to, powiem wam, dzieci bardzo różne i w różnym wieku. Najmłodszy prowadzący w Polskim Radiu Dzieciom będzie miał tylko 3 lata. Ciekawa jestem, co interesuje tego 3-latka. Najstarszy ma lat 12, z tego co pamiętam. Zainteresowania mają przeróżne. Będą i opowieści o pieczeniu tortów, i o konstruowaniu, i o wycieczkach w różne miejsca, i o, uwaga, stomatologii. Bo będzie wśród naszych prowadzących ktoś, kto marzy o tym, żeby kiedyś pracować w gabinecie dentystycznym i leczyć zęby dzieciakom i doroślakom. No więc tych wszystkich prowadzących poznacie w poniedziałek. Kto wie, może złapią takiego radiowego bakcyla i kiedy już zupełnie dorosną, zapragną wrócić przed mikrofon na przykład Polskiego Radia i być naszymi dziennikarzami. Wszystko się może zdarzyć. No właśnie, więc ja już tak uprzedzam i zapowiadam to wszystko, co będzie działo się u nas 1 czerwca, czyli z okazji Dnia Dziecka. A teraz będzie piosenka, o którą bardzo często prosiliście nas na przykład w rodzinnym koncercie życzeń, pewnie tęskniąc do tego jedynego w roku dnia, kiedy to dzieciaki rządzą.

To będzie nasz poniedziałkowy hymn, jestem o tym przekonana. Przynajmniej raz, albo dwa, albo nawet trzykrotnie pojawi się ta piosenka w czasie, kiedy będziecie siedzieli przed mikrofonami Polskiego Radia Dzieciom i prowadzili swoje autorskie audycje. Oczywiście z niewielką naszą pomocą, bo tutaj i Martyna Huderska się pojawi, i Marta Powałowska, i Jacek Zawada. Ja też będę miała swój dyżur, żeby wspierać tych wszystkich debiutantów, którzy pojawią się przed mikrofonem naszej stacji. A teraz na zegarze 21.

minut po godzinie 9. Ja właściwie powinnam powstrzymać się od podawania czasu w sobotnie przedpołudnie. Po na co to komu? Po co to komu? Nikt nie sprawdza zegarka przecież, prawda? Nikt się donikąd nie spieszy. Chyba, że na przykład wybieracie się na Wielkie Święto Książek. A właśnie, bo w Warszawie już trwają...

kleptomaniaków. O tym jestem zupełnie przekonana. A wiem, że jest wielu takich czytaczy doskonałych wśród naszych słuchaczy. Byliśmy na targach książki. Wczoraj Marta Powałowska prowadziła stamtąd radiową świetlicę, więc można było ją spotkać, można było przybić z Martą piątkę, pochwalić się książkami, które znaleźliście, wyszukaliście, wyszperaliście. Co więcej, można było pokazać Marcie autograf swojego ukochanego pisarza, bo to jest także niezwykła okazja, żeby spotkać pisarzy. I to nie tylko i wyłącznie naszych polskich, cenionych przez Polskie Radio Dzieciom, często do naszego studia zapraszanych, ale na Międzynarodowe Targi Książki, jak sama nazwa wskazuje, przyjeżdżają też zagraniczni pisarze, którzy chcą spotkać ze swoimi polskimi czytelnikami. Powiem wam, że wczoraj do studia Polskiego Radia Dzieciom przyszła Margit Auer. To jest niemiecka pisarka. Ciekawa jestem, czy znacie serię książek Szkoła Magicznych Zwierząt, które Margit napisała. No i tych książek już jest 16 przetłumaczonych na język polski. Margit usiadła przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom. Ja przeprowadziłam z nią długą bardzo rozmowę. Będziecie mogli posłuchać tej rozmowy po godzinie 10. Będzie też szansa, uwaga, uwaga, żeby zdobyć jedną z książek z tego cyklu napisanego przez Margit. Już teraz nawet, za chwileczkę będziecie mogli skorzystać z tego stosiku książek, który koło mnie leży. Przypomnę numer telefonu 22 645 2055. Bohaterami tych książek, poza oczywiście dziećmi, uczniami klasy pani Kornfield, są zwierzęta. Są to magiczne zwierzęta. Ale ja chciałabym z wami na początek porozmawiać o tych zwierzętach, które żadnych takich magicznych właściwości nie mają, ale mają różne supermoce. No właśnie, gdybyście mogli sobie coś zapożyczyć od zwierząt, jakąś właściwość, jakąś cechę, jakiś na przykład element ich ciała, to co by to było? Bardzo jestem ciekawa. Czy na przykład chcielibyście mieć puszysty ogon, który przydałby wam się w różnych sytuacjach? Albo może skoczne nogi, szybkie nogi, albo może znakomity słuch od jakiegoś zwierzęcia chcielibyście pożyczyć, bo przydałby wam się do czegoś. A może długa szyja? Komuś by się przydała? No właśnie. Jaką cechę zwierzęcą chcielibyście posiadać i dlaczego? Czekam na wasze telefony 22645 2055. Można też do nas napisać. Przypomnę nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Ale to chyba tylko dla tych bardzo nieśmiałych, którzy mogliby pożyczyć na przykład sobie trochę odwagi od lwa albo od jakiegoś innego dużego kota. A jeżeli ktoś jest odważny, jak lew albo inny duży kot, to może przecież do nas zatelefonować 22645 2055 i powiedzieć, co takiego chciałby mieć, co ma na przykład wiewiórka albo pies.

0: Aleksandra Wiśniewska zaśpiewała piosenkę o Likaonie, czyli o psie afrykańskim. Aż musiałam sprawdzić, jak taki pies wygląda.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A do nas dodzwoniła się Halo, Halo. Dzień dobry, Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Zosia się do nas dotelefonowała. Zosiu, słyszałaś wcześniej o takim zwierzęciu jak Likaon?
2: Nie.
0: Ja też. Powiem ci, że może kiedyś mi się obiło o uszy, ale żebym tak wiedziała od razu, jak Likaon wygląda, polecam ci zajrzenie sobie do jakiejś encyklopedii albo do jakiejś wyszukiwarki internetowej. Bardzo piękne stworzenie, wielkouche, ma taką maskę czarną na, chciałam powiedzieć, na twarzy, ale psy czy psowate raczej mają pyski, więc pyszczek Likaona jest pięknie pomalowany. Zosiu, jak tam spędzasz dzisiejsze przedpołudnie?
2: Będę szła z babcią do centrum handlowego na środku i pokazać dziecka, bo moja babcia wyjedzie na dzień wystawie.
0: No tak, to trzeba babcię odwiedzić. Zosiu, mam taką wielką prośbę, jakbyś mogła bliziutko trzymać słuchawkę z mikrofonem przy uchu, wtedy będziemy się troszkę lepiej słyszeć, dobrze?
2: Dobrze.
0: O, jak dobrze. O, jak dobrze. Zosiu, pytałam, jaką umiejętność, jakąś właściwość, jaką cechę zwierzęcą chcielibyście mieć? No i co sobie pomyślałaś? Co wymyśliłaś?
2: Ja bym chciała mieć skrzydła, jak na przykład orzeł, żeby móc latać do szkoły, bo zawsze się spóźniam.
0: Naprawdę? Ojej. Ojej, to oczywiście a propos tego spóźniania, natomiast jeżeli chodzi o skrzydła, no to och, mogę tylko westchnąć. I akurat takie orle skrzydła chciałabyś mieć, tak?
2: Tak.
0: A czemu orle, a na przykład nie wiem, poczekaj jeszcze, jakie ptaki znam, osrocze, albo na przykład gołębie skrzydła. Dlaczego orle?
2: No bo orzeł ma największe skrzydła, a największe znaczy, że najszybciej lata.
0: Tak myślisz? Pewnie świetnie szybuje, prawda? Na takich rozłożystych, dużych skrzydłach orlich można nieźle unosić się na tych prądach powietrznych, które tam gdzieś krążą. No rzeczywiście, to mogłoby być niezwykłe, bo raczej jakbym miała sobie wybrać jakieś skrzydła ptasie, to czekaj, co to mogłoby... Nie, pomyślałam, słuchaj, o skrzydłach kurzych, ale one chyba za bardzo by mnie nie niosły, prawda?
2: No raczej nie, ale papuga ma bardzo ładne skrzydełka na przykład.
0: Tak, jakie kolorowe. Jakie piękne skrzydła. Bardzo dobry pomysł, wiesz, w ogóle o skrzydłach nie pomyślałam, a teraz przypomniałaś mi taki wiersz napisany przez Wandę Chotomską, poetkę obdarzoną niezwykłą wyobraźnią, która to pani Wanda kiedyś napisała wiersz Wypożyczalnia skrzydeł ptasich. Tak jest i tam pewnie w tej wypożyczalni można było właśnie i orle, i papuzie skrzydła wypożyczyć, i gołębie być może też, skrzydełka szare były. No najważniejsze, żeby nas niosły. Są też takie ptaki, które wcale na lotne nie wyglądają, na przykład pawie. Jak myślisz, Zosiu, czy pawie potrafią latać, czy nie?
2: No nie wiem.
0: No właśnie.
2: Skrzydeł u nich nie widziałam, to prawda, chociaż może.
0: No tak, u pawi rzuca się najbardziej w oczy ich ogon. Tak, ich piękny ogon to u samców, u panów pawiowych, bo panie pawice nie mają takich pięknych ogonów, ale powiem ci, że ja też myślałam zawsze, że to nie są specjalnie lotne, w sensie, że nie potrafią latać te ptaki, a potem poszłam sobie na wyprawę do łazienek królewskich, w których również pawie mieszkają i zobaczyłam pawie siedzące gdzieś na szczycie drzewa i pomyślałam sobie, no jak one tam wlazły, chyba nie wdrapywały się jak wiewiórka, tylko podfrunęły właśnie i one potrafią, potrafią te pawie. Gdybyście byli zainteresowani kiedyś pawimi umiejętnościami i łazienkami królewskimi, to zapraszam was do podcastu Martyny Chuderskiej, gdzie paw mówi dobranoc.

0: opawiach tam też jest mowa w tym podcaście. Ach, dzień dobry, tutaj Ania mnie... Dlaczego ja mówię dobranoc? Chyba dlatego, że się nie wyspałam do końca. Gdzie Paw mówi dzień dobry oczywiście. Bardzo ci, Aniu, dziękuję za czujność. Zosiu, no a ja tobie dziękuję za świetny pomysł z tymi skrzydłami ptasimi. Zobacz, jak można sobie od razu zacząć wyobrażać te różne skrzydła i do szkoły byś na nich latała, tak?
1: Tak, żeby się nie spóźnić. I też mogłabym ominąć, na przykład jakbym jechała sobie samochodem na start do szkoły muzycznej, to mogłabym sobie ominąć wszystkie korki.
0: No, marzenie. Tylko twoi koledzy z klasy albo panie nauczycielki i nauczyciele musieliby wiedzieć, że ty nie przybiegasz, nie przychodzisz, nie przyjeżdżasz, tylko przylatujesz. Więc okno musiałoby być otwarte zawsze.
1: A ja po prostu weszłabym przez schody.
0: A, widzisz, rzeczywiście, czyli lądujesz przed budynkiem szkoły, zdejmujesz te piękne dokładnie skrzydła, chowasz je do plecaka i tylko by ci wystawały tam jakieś pióra na przykład. I ktoś mówił, a co ty masz w tym plecaku? Pióra opuszcz? Nie.
1: Skrzydła.
0: Skrzydła mam. Mhm.
1: No. A na przykład też fajnie byłoby mieć na przykład ogon, bo wtedy jakbym siedziała w szkole, to mogłabym sobie spać i pani nie miałaby do mnie pretensji, że nie przepisuję.
0: A czyj ogon by ci się przydał w takich sytuacjach najbardziej?
1: Nie wiem.
0: Wiewiórczy?
1: Raczej nie bardzo.
0: Nie, bo za mały.
1: Ogon małpki, bo ona dobrze właśnie ma dobre mięśnie w ogonie, żeby się na przykład przyczepiać do gałęzi.
0: A tak, to prawda, że potrafią nawet zawisnąć na ogonie małpki i pobujać się chwileczkę. O, ale mają dobre życie niektóre zwierzęta. A wszystkie zwierzęta pewnie mają. Oby miały dobre życie. No bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę, Zosiu. Czy ty znasz tę serię książek Szkoła Magicznych Zwierząt?
1: Ja to nie znam.
0: Nie znasz. A miałabyś ochotę poznać?
1: Myślę, że tak, bo uwielbiam to, co jest związane z magią, między innymi na przykład Harry'ego Pottera.
0: Mhm. No, to powiem ci, że to jest inna historia niż ta, którą spisała Joanne K. Rowling. To jest historia, która dzieje się nie w takim niezwykłym miejscu jak Hogwarts, ale też ma w sobie dużo niezwykłości. I z wielką przyjemnością skompletujemy ci taki pakiecik przygotowany przez panią Margit Auer. I skoro nie znasz tych książek, to będziesz miała okazję się z nimi zapoznać i zobaczyć, co tam się takiego dzieje. I jakie zwierzęta pojawiają się. Orła tam chyba nie ma. Nie ma tam chyba też... A nie, małpka jest. Małpka jest, ale małpka bez ogoniasta. Kojarzysz jakąś taką małpę, która nie ma ogona?
1: Ja kojarzę tylko tą małpkę pana Nilsona od Pipi.
0: No tak. Nie pamiętam jej nazwy. Jak ona się nazywała? Czekaj. Coś na M albo na R albo na Z. Trzy możliwości.
1: Ja pamiętam. O, na Z to ja jestem Z. Zosia.
0: Zosia, o. Marmozeta chyba się nazywała, czyli tam wszystko jest. I M, i Z, i R, tylko Z jest w środku. Szympans się pojawia w tej książce o Szkole Magicznych Zwierząt, czyli taka bezogoniasta małpa, ale jest tam też człekokształtne stworzenie. Zosiu, w takim razie książki dla ciebie, no i bardzo ci dziękuję za rozmowę. I życzę
1: ja
0: ci...
1: z wielką chęcią uzupełnię moje zbiory, które liczą raz, dwa, trzy, cztery półki.
0: Cztery półki, o.
1: Tak.
0: A to my w takim razie z wielką radością będziemy ci te zbiory uzupełniać, bo lubimy czytaczy.
1: No ja też bardzo lubię, gdy wchodzę do biblioteki, to limit mam książek na karcie i biorę 10 książek i tak mi starcza na mniej niż miesiąc.
0: O, to przypominam, że są takie audycje w Polskim Radiu Dzieciom, na pewno wiesz o nich. W czwartki opowiem ci radio, gdzie się też wątki literackie pojawiają, a w czwartki kto z nami czyta i tam też
1: tak,
0: różne...
1: Tak, dzwoniłam.
0: A, no
1: do,
0: tak.
1: Opowiadam mi radio, też się dodzwoniłam, bo ja dzwonię któryś tam raz, mniej więcej, jeśli będzie 10.
0: Widzisz, to miałam wrażenie właśnie, że się już znamy. To w takim razie miło było z tobą po raz kolejny, Zosiu, porozmawiać. Życzę ci dobrego dnia, dobrego weekendu i wspaniałego dnia dziecka. I do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Nawzajem. Do usłyszenia.

To zespół Kuku. Zajrzyjcie na media społecznościowe zespołu Kuku. Ja czasami tam sobie zaglądam, bo bardzo lubię ten cały skład, który co prawda już nie działa muzycznie, bo zawiesili na razie swoją działalność na ślicznym, rzeźbionym, błękitnym kołeczku, ale mam nadzieję, że za jakiś czas stwierdzą, że brakuje im jednak wspólnego grania, wspólnego śpiewania, wspólnego wymyślania piosenek dla dzieciaków. Brakuje im koncertów, na których jest taka na pewno niezwykła energia i być może wrócą do działalności, a tymczasem zajrzyjcie na media społecznościowe zespołu Kuku. Oni coś specjalnego z okazji Dnia Dziecka dla Was przygotowali. A ja zaglądam z kolei do poczty mailowej dzieci@polskieradio.pl. Tam stale coś ciekawego się dzieje, stale ktoś do nas pisze i tym razem napisano do nas, proszę bardzo, pani Ewa Kłys napisała w imieniu swoich dzieci. Antoś chciałby jak kameleon móc zmieniać kolory i czasem się maskować. A ciekawa jestem, jakby Antoś siedział na przykład na kraciastym kocu. Antosiu, jaki miałbyś kolor wtedy? Czy byłbyś w kolorze jednej kratki, czy drugiej kratki, czy trzeciej kratki? Ciekawa jestem, jakby sobie poradził z

0: na popielatym gołębim, jak ta nasza mięciutka ściana, na której wiszą wasze rysunki. Ale pani Ewa napisała jeszcze jedną wiadomość, że Helenka, czyli siostra Antosia, chciałaby być z kolei milusim kotkiem, żeby móc się przymilać jak coś z psoci. Czyli rozumiem, że tutaj futerko kocie by się Helence przydało, żeby można było pogłaskać Helenkę na przykład, przytulić ją do siebie i byłaby wtedy taka milutka i mięciutka jak kot. A Hania napisała do nas, że chciałaby mieć nogi geparda, żeby móc tak szybko biegać jak on. O, troszkę mi przypomina to marzenie Zosi, która na skrzydłach orlich nigdy by się nie spóźniła do szkoły, lecąc na orlich skrzydłach. Być może Hania też chciałaby jak najszybciej docierać do szkoły i nigdy nie być za późno na zajęciach, a poza tym na WF-ie, jaka to przewaga. Ja nie wiem nawet, czy to byłoby uczciwe, słuchajcie, gdyby tak wszyscy startowali na bieżni, wszyscy biegaliby na ludzkich nogach, a Hania miałaby nogi geparda i odstawiłaby całą stawkę, ojej, pobiłaby rekordy nie tylko swojej szkoły, ale pewnie też rekordy świata, biegnąc tak szybko jak gepard. No takie marzenia macie. Oczywiście książki powędrują do naszych słuchaczy, więc poprosimy tutaj i Hanię, i panią Ewę, mamę Antosia i Helenki, o informację, na jaki adres wysłać książki z cyklu Szkoła Magicznych Zwierząt, bo już niebawem pojawi się w naszym studiu pani Margit Auer. No, troszkę naciągam, bo pani Margit była wczoraj, ale w studiu się pojawi jej głos i będzie można posłuchać różnych opowieści właśnie na temat tych książek. A tymczasem my posłuchamy piosenki. Piosenki o też niezwykłym stworzeniu, które ma bardzo długą szyję.
1: Czy znacie żyrafę w różowym wełnianym swetrze?

No, żyrafę widziałam wielokrotnie w różnych ogrodach zoologicznych, ale takiej w różowym swetrze to jeszcze nie. No, tylko w piosence, którą wyśpiewała dla nas Aida. 14 minut do godziny 10 to jest spokojne, leniwe, sobotnie przedpołudnie i poranek Polskiego Radia Dzieciom. Teraz będzie, uwaga, uwaga, informacja dla tych, którzy są mieszkańcami Radomia albo przejeżdżają dzisiaj w okolicach tego miasta, no i może zajrzą tam na chwilę dziś albo jutro, bo właśnie rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Podczas tego wydarzenia pojawią się iluzjoniści, czyli magicy, kuglarze, połykacze ognia. Co więcej, będzie można spotkać ich w różnych zakątkach Radomia.

0: Na miejskim deptaku między innymi to jest impreza, która ma charakter rodzinny, czyli podejrzewam, że wśród oglądających te niezwykłe popisy pojawiają się i kilkulatkowie, i kilkudziesięciolatkowie. Jak to się czasami mówi, od lat 2 do lat 102 można podziwiać te występy. Na przykład można zajrzeć do cyrkowego miasteczka. O tym mówi współorganizator festiwalu, pan Adrian Pruski.
1: Będzie artysta z Gran Canaria, Kamir Majmir oraz Jesus Soria z Hiszpanii, którzy zaprezentują akrobatykę oraz taniec breakdance. Pojawi się również artysta z korzeniami Tajlandia oraz Włochy, czyli Cesco. Genialny mim. Radom pokochał tych mimów, którzy gościli już na naszych festiwalach. Będziemy mieli 4 aktywne miejsca z występami.
0: No proszę bardzo, już po raz 15 taki festiwal artystów ulicznych się odbywa w Radomiu. Jest to wydarzenie międzynarodowe, bo zjechali się tam nie tylko artyści cyrkowi z Polski, ale też z Japonii, z Nowej Zelandii, Chorwacji. Wszystkich można podziwiać i oklaskiwać na ulicach i na deptaku w Radomiu dziś i jutro.

0: Uwaga! A teraz będzie blues zająca z nowego Sonca, nie?
1: No.
0: Aha.

0: To Marla Rodowicz z takiej płyty, która się nazywała Spotkanie dobrych przyjaciół. Były też koncerty w różnych miejscach, odbywały się i wtedy występowała pani Maryla w repertuarze, tym razem nie dla dorosłych, tylko dla zupełnie, zupełnie niedorosłych słuchaczy. Chociaż podejrzewam, że i dorośli przychodzili na te koncerty i świetnie się podczas nich bawili. A ja cały czas zaglądam sobie do poczty mailowej dzieci@polskieradio.pl, co tam nowego się pojawia. No i pojawiła się wiadomość od Jadzi, że ona też chciałaby mieć takie szybkie nogi jak gepard. A do czego ci, Jadziu, byłyby takie nogi? Ciekawa jestem, gdzie byłyby ci przydatne. Czy ty jesteś przedszkolakiem i na przykład podczas różnych wyścigów, które się będą odbywały w dniu sportu albo w dniu dziecka w przedszkolu, mogłabyś wtedy mieć fory? Czy po prostu bawisz się czasami w berka na podwórku? O, nikt by cię na takich nogach gepardzich nie dogonił. Ja myślę, że mnie przydałyby się nogi zająca na przykład. Albo sarenki. O, to byłoby w ogóle wspaniałe mieć takie sarnie nogi. Ale zajęcze nogi też byłyby wspaniałe, już nie mówiąc o zajęczym słuchu. Kiedyś szłam sobie przez pole taką miedzą, czyli taką specjalną ścieżką, która prowadzi między dwoma polami. To była jesień, czyli już z pól zebrano wszystko to, co na nich wcześniej było. I nagle szóst spod moich nóg, naprawdę, poderwał się zając, którego w ogóle nie widziałam, bo on był w kolorze takiej grudy ziemi, był taki pięknie umaszczony jak, no taki szarak, typowy szarak, który się świetnie wtopił w tę ziemię. Poderwał się i nie wiem, w jakim tempie oddalił się ode mnie na swoich susach, tak się mówi, czy skokach. Na skokach w susach się oddalał, o, tak powiem, ten zając. Po pierwsze, najpierw mnie oczywiście zobaczył albo usłyszał moje kroki nieostrożne, a potem oddalił się ode mnie w tempie niebywałym. Więc myślę, że gepard albo zając to byłyby idealne dla mnie zwierzaki, które mogłyby mi na chwileczkę pożyczyć swoich rączych nóg, żebym mogła od czasu do czasu z nich skorzystać, bo rzeczywiście takie nogi byłyby przydatne. Ja czasami marzę o 7-milowych butach, ale z drugiej strony 7-milowe buty super, natomiast takie nogi zajęcze też by mnie niosły. Zbliża się godzina 10, co oznacza, że już niebawem, już za chwileczkę o 10, kiedy ona wybije, to przeniesiemy się do dnia wczorajszego, odbędziemy taką podróż w czasie i spotkamy się z Margit Auer, która wczoraj odwiedziła, tak jak powiedziałam, nasze studio. To jest niemiecka pisarka, autorka cyklu książek o szkole magicznych zwierząt. Pani Margit zostawiła też dla Was specjalne pozdrowienia. Posłuchajcie.
1: Hallöchen, ich bin's, Margit Auer, die Erfinderin von der Schule der magischen Tiere. Und ich schicke viele, viele liebe Grüße an alle meine Hörerinnen und Hörer von Polski Radio. Cicom. Bye, bye.
0: No bye bye, do zobaczenia. Pani Margit świetnie sobie poradziła z nazwą naszej stacji Polskie Radio Dzieciom. Słyszeliście, jak jej to poszło? No jak spłatka. Natomiast mówiła do nas w języku niemieckim. Nie wiem, czy znacie ten język na tyle, uczycie się go z Polskim Radiem Dzieciom, ale czy znacie na tyle, żeby zrozumieć. Pani Margit przekazała pozdrowienia wszystkim słuchaczom i słuchaczkom Polskiego Radia Dzieciom. Przedstawiła się, że jest wynalazczynią tej szkoły magicznych zwierząt, którą opisała w cyklu książkowym. Tomów już jest tam 16, a my mamy 2 tomy, które chętnie Wam oddamy. Już kilka powędrowało do swoich nowych właścicieli, czyli do słuchaczy, którzy albo do nas napisali,

przyszli albo do nas zadzwonili, tak jak Zosia, chętnie się tymi książkami z wami podzielimy, ale jeszcze kilka jest i jeszcze kilka, mam nadzieję, że powędruje do naszych słuchaczy już za chwileczkę, już za momencik, czyli po godzinie 10, kiedy będziemy słuchać rozmowy z panią Margit, więc bądźcie gotowi na kolejne pytania.

0: promocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: No i jest już godzina 10.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wszystko jedno, gdzie jesteście. Na tapczanie, w balkonowej bazie, w samochodzie czy w kuchni. Jecie śniadanie, witamy i zapraszamy. W tej godzinie spotkamy się z panią Margit Auer, autorką serii książek Szkoła Magicznych Zwierząt, więc bądźcie gotowi na magię, na czary, na niezwykłości.

0: Na trwające w Warszawie Międzynarodowe Targi Książki przyjechała też niemiecka pisarka, znana na całym świecie dzięki serii swoich książek Szkoła Magicznych Zwierząt. Przyjechała też Margit Auer. No i w związku z tym, że dzisiaj ma spotkanie i zajęte popołudnie, gdyby ktoś pytał, to o 15 będzie pani Margit spotykała się na targach ze swoimi czytelnikami. Wczoraj miała troszkę wolnego czasu, więc zajrzała do Polskiego Radia Dzieciom. I teraz sobie wyobraźcie, jak wyglądała pani Margit, kiedy spotkałyśmy się w holu, na parterze. Na ramieniu miała torbę pełną książek. To oczywiście książki dla was, dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Siedziała też na tym ramieniu żółwiczka Henrietta. To jest jedno z magicznych zwierząt, które pojawia się i w serii książek, i w filmach, bo na podstawie książek pani Margit już powstał nie jeden film. 4 części filmu już się urodziły i tam też ta żółwiczka oczywiście występuje. Na nosie pani Margit miała, tak jak ja, okulary, a w uszach kolorowe kolczyki. Usiadła z szerokim uśmiechem przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom i powiedziała...
1: Hello, I'm very happy to be here.
2: Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Mieszkam w Niemczech, w Bawarii. Nie bardzo blisko gór, ale czasem wybieram się na górskie wycieczki. Mój dom jest w małym miasteczku, gdzie jest bardzo przytulna biblioteka. To właśnie tam piszę książki. Naprawdę? Nie w domu, tylko w bibliotece?
1: No, I go on my bicycle. I leave my house to have
2: Nie, wychodzę z domu, jadę do biblioteki rowerem. Tam nikt mi nie przeszkadza, telefon jest daleko, zamknięty w szafce. Otwieram swój laptop i zaczynam pisać. Brzmi świetnie, a potem przychodzą czytelnicy, którzy zaglądają ci przez ramię i pytają, powiedz, o czym będzie następna część. Bywa tak? Nie, cieszę się, bo tak nie jest. Tam jest tak, jakbym był...

0: Była na wyspie, na której nikt mi nie przeszkadza, bo to nie byłoby dobre. Pewnie, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba się na czymś skoncentrować, na przykład na pisaniu książki. W Polsce seria Szkoła Magicznych Zwierząt liczy 16 tomów. Czy niemieckie dzieci znają więcej części?
1: They are on the same level, so you know everything that German children also know, but I finished.
0: Nie, są na tym samym etapie. Polskie dzieci i niemieckie wiedzą tyle samo o losach bohaterów. Chociaż wczoraj skończyłam najnowszy tom. Pracowaliśmy nad nim razem z moim wydawcą, ale wczoraj praca została zakończona. Książka ukaże się w Niemczech we wrześniu. Polskie dzieci dostaną ją do rąk w przyszłym roku. Gratulacje. Wiem, że dla autora dzień ukończenia książki jest bardzo ważny. Może potem wymyślać temat następnej. Myślisz jak wydawca. Może. Ale mam nadzieję, że teraz przyszła pora na wakacje, na odpoczynek i na cieszenie się urodą świata. Margit, wiele polskich dzieci zna książki z serii Szkoła Magicznych Zwierząt, ale są pewnie takie, które nic o nich jeszcze nie wiedzą. Mogłabyś opowiedzieć, o co w nich chodzi? Pomysł jest bardzo prosty. Jest sobie zupełnie zwyczajna szkoła, nazywa się Winterstone. Pracuje w niej niezwykła nauczycielka, Mary Cornfield. Pochodzi ze Szkocji. Jest dobrą nauczycielką, przyjazną, kocha swoich uczniów i swoją klasę. Pani Cornfield ma brata, który jest jeszcze bardziej niezwykły. Nazywa się Mortimer Morrison i jest właścicielem sklepu z magicznymi zwierzętami. Mieszka razem z nimi. A te zwierzęta potrafią mówić. W każdej kolejnej książce kolejne dziecko z klasy Mary Cornfield dostaje swoje magiczne zwierzę. Ida dostaje lisa o imieniu Rabat, Benny otrzymuje żółwicę Henriette i tak dalej. A te zwierzęta stają się ich najlepszymi przyjaciółmi swoich opiekunów.
1: Of the child.
0: A ty jako dziewczynka lubiłaś zwierzęta?
1: I think not more than all children. We had a little rabbit.
0: Nie mniej niż inne dzieci. Mieliśmy w domu królika. Lubiłam go. Chociaż nie było z nim aż tak dużo zabawy. No nie da się pogadać z królikiem. Możesz rozmawiać z kotem, z koniem, z kucykiem, z psem, ale z królikiem sobie nie pogadasz. Rusza tylko nosem i wąsikami i to wszystko. Podczas kiedy bohaterowie moich książek, lis, żółw, wilk, pingwin, to nie zwierzęta, to przyjaciele. A dlaczego dzieci zostają obdarowane zwierzętami? I kto decyduje, jakie zwierzę do kogo pasuje? Decyzje podejmują wspólnie Mary Cornfield i Mortimer Morrison. A dzieje się to, kiedy Mary Cornfield czuje, że któryś z uczniów ma kłopoty. Bardzo prosty przykład. Dziewczynka z Turcji, Hatice, bardzo boi się wody. Nie chce nauczyć się pływać, a kontakt z zimną wodą jest dla niej po prostu nieprzyjemny. Wszyscy ją namawiają, zachęcają do wejścia do wody, ale ona nie chce. Więc dostaje fokę pochodzącą z Danii imieniem Mette Maja albo Ida. Jest nowa w szkole, czuje się samotna i ma różne małe problemy, które czasem wydają jej się wielkie. Ona też dostaje zwierzę, które jej ufa, pomaga i ją wspiera. Miło jest o tym pisać.
1: Trusts you and supports you and that's very, very nice to write about it.
0: Czasem bywa zabawnie, jak w przypadku Beniego, który nie jest najszybszym chłopcem w klasie. Benny dostaje żółwicę Henriette, która ma go motywować do treningów, do uprawiania sportu, do biegania. Zachęca do tego żółwik, który sam jest powolny.
1: Yes, and I want to tell
0: Tak, chciałam przez to powiedzieć, że Benny jest, jaki jest i tak właśnie.

0: właśnie ma być. Nie musi być taki sam jak inni. Kiedy dostaje wiadomość, że otrzyma swoje zwierzę, bardzo się tym ekscytuje. Chce dostać tygrysa, jakieś silne, wspaniałe zwierzę, a tymczasem w pudełku czeka mały żółwik. Najpierw jest rozczarowany, a potem okazuje się, że Henrietta jest super. I chcę powiedzieć moim czytelnikom, że oni też są super, właśnie tacy, jacy są. W tej klasie każdy jest inny. Są luzacy i ciche dzieci, i te sprawne fizycznie, i muzykalne, ale to tylko jedna ich strona. Na przykład Helena wydaje się niemiła, a potem okazuje się, że ma duże problemy w domu. Nic nie jest do końca taki, jak się wydaje. A każdy ma swoje dobre strony. Prawda. Dzisiaj rano myślałam, jakie magiczne zwierzę ja chciałabym mieć. Najpierw wymyśliłam coś małego, na przykład ptaszka, ale potem zdecydowałam, że jednak to musi być duże zwierzę. Wilk. Powiem panu Morrisonowi.
1: No widzicie, nie jest lekko. Najpierw pan Morrison musi zdecydować. Autorka Margit Auer wszystkie takie sprawy właśnie z panem Morrisonem musi konsultować. Ta rozmowa, którą przeprowadziłam wczoraj z Margit Auer, niemiecką pisarką, autorką cyklu książek Szkoła Magicznych Zwierząt. Stosik tych książek leży tuż obok mnie. W każdej z nich jest zakładka, w każdej z nich jest zdjęcie, bo pani Margit przywiozła ze sobą plik zdjęć, więc będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądała pisarka, kiedy usiadła przed naszym mikrofonem. Zdjęcie jest oczywiście z autografem i chętnie się tymi książkami, pani Margit, z wami podzielimy. Tylko może teraz kolej na was, jakbyście zadzwonili i powiedzieli, jakie magiczne zwierzę chcielibyście mieć za swojego towarzysza. No, przypominam, że tutaj decyzja należy ostatecznie do pana Morrisona, który się tymi zwierzętami opiekuje, który prowadzi taki sklep z magicznymi zwierzętami, ale może już teraz wam zaświtała w głowie jakaś myśl. No, ja pozostanę przy wilku. Może mi się trafi. 226452055. Ciekawa jestem, jakie macie marzenie o magicznych zwierzętach.
2: Do aniołka mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewne się i wezmę do Mozarta, tak to mi krawisze, jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia. Wolę głęboko

czarnej sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Oj, rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie w ziemię na złotkie całe na twarz. Chociaż szmytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal, serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Nie forsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf tak wielki mi, on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszyk sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.

0: Ciekawa jestem, o jakim zwierzęciu marzą nasi słuchacze, bo już wiem, że są z nami. Halo, halo, dzień dobry. Hubert i Martynka.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy wy znacie tę serię książek o Szkole Magicznych Zwierząt?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. Dodam, jeszcze nie, bo będziecie mieli okazję się zapoznać z jednym z tych tomów, kiedy dostaniecie od nas w upominku. Ale najpierw powiedzcie, gdybyście mieli sobie jakieś zwierzę magiczne zażyczyć u pana Morrisona, to co to by było, Hubercie?
1: Ja chciałbym małpkę.
0: O, a dlaczego małpkę?
1: Nie wiem, tak zawsze od przedszkola aż do teraz czwartej klasy chodzi za mną zwierzę.
0: Chodzi za tobą małpka. To dobrze, jak już chodzi. Jeszcze tylko trzeba, żeby wskoczyła ci na ramię, prawda?
1: Tak.
0: A jaka to by była małpka? Bo jak wiadomo, małp jest ho, ho, ho, nawet nie wiem ile gatunków, ale są przeróżne. Począwszy od największych, tych, które nazywają się gorylami, przez orangutany, szympanse, aż do takich właśnie małych małpek typu marmozeta albo makaki. Są też takie małpki. Jaka to miałaby być małpka, Hubercie?
1: Makak.
0: Właśnie makak?
1: Tak.
0: Mhm. Taki mały makaczek. I co byś z tym makakiem robił? Dokąd byś go zabierał? Co byś mu pokazał temu makakowi?
1: Chodziłbym z nim do parku i bawił się z nim w domu.
0: A w domu masz jakieś takie elementy, po których mały makak mógłby skakać?
1: Tak.
0: Na przykład co tam jest? Jakieś regały, półki? Czekaj, próbuję sobie wyobrazić, gdzie by się bawił makak.
1: Mam taką lampę, która jest zrobiona ze starej liny.
0: O, no tak, to można by się podwieszać, bujać, no i potem przeskakiwać na przykład na twoje łóżko. A co na to rodzice, gdyby makak zamieszkał z wami?
1: Myślę, że byliby zadowoleni.
0: Powiem ci tak na ucho, że te magiczne zwierzęta mają też taką niezwykłą cechę, że po pierwsze mówią, a po drugie są niewidzialne, czyli widzi je tylko ich opiekun, czyli ty miałbyś taką łączność ze swoim makakiem, wszystko słyszałbyś, co makak by do ciebie mówił, wszystko byś rozumiał i mógłbyś jemu różne informacje przekazywać, a rodzice widzieliby w twoim makaku pluszową małpkę. Taką zabawkę. Jest dobra strona tej sytuacji. Hubercie, no bardzo ci dziękuję za ten pomysł. Słyszałam, że jeszcze jest Martynka w twojej okolicy. To poprosimy Martynkę do telefonu, żeby mogła się podzielić swoim pomysłem na magiczne zwierzę. Dzień dobry, Martynko.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Brat będzie miał makaka, magicznego makaka, a ty?
2: Ja bym chciała mieć makaka.
0: O, nie usłyszałam. Wiesz, muszę już troszkę głośniej mówić.
2: Ja bym chciała papugę.
0: Papugę?
2: Tak.
0: Papugę. Czyli też egzotyczne zwierzę. Papuszka, taka kolorowa, czy...
2: My mamy jedną w domu, ale bym chciała taką drugą.
0: A, ta, która mieszka w domu, to jest jaki gatunek papuszki?
2: Falista.
0: Falista papuszka. No, takie papuszki faliste też potrafią wiele. Kiedyś opowiadała mi Agnieszka Kunikowska. Pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę. Agnieszka Kunikowska kiedyś miała bardzo zaprzyjaźnioną, bo mieszkającą w jej domu papuszkę falistą i wyobraź sobie, że ta papuszka falista była bardzo mądra i potrafiła kilka słów wypowiadać. Taka była mądra.
2: Na szczęście chyba nie nauczymy.
0: Można spróbować, wiesz, na przykład jedno słowo wypowiadać, patrząc papuszce falistej. A jak ma na imię ta twoja papuszka?
2: Zofia.
0: O, można w takim razie patrzeć jej w oczy i mówić jakieś słowo, na przykład dzień dobry.

0: Są różne. Są kakadu papugi, są piękne, barwne ary. Nie znam się specjalnie na papugach, ale wiem, że przyciągają wzrok. Nawet jak będzie dla wszystkich postronnych ta twoja żywa, magiczna papuszka, papuszką pluszową, to i tak pewnie będzie pięknie wyglądała. Bardzo ci, Martynko, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i myślę, że ucieszysz się i ty, i Hubert, twój brat, z podarunku książkowego. Lubicie czytać?
1: Tak.
0: Zdecydowana odpowiedź. Cieszę się bardzo.
1: A moglibyśmy kogoś pozdrowić?
0: Pewnie, że tak. Pozdrawiajcie.
1: Chciałbym pozdrowić mojego kolegę Leo, całe polskie radio dzieciom, Kulfona i Monikę.
0: Wspaniałe pozdrowienia, pofrunęły świat. A Martynka, jakie jeszcze pozdrowienia dorzuci? Dla kogo?
1: Ja bym chciała pozdrowić
0: Potrzebujemy.
1: koleżanki i całe polskie radio dzieciom i też Kulfona.
0: Bardzo Wam dziękujemy za pozdrowienia. Życzymy dobrej drogi, bezpiecznej i dobrego weekendu. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękujemy. Do widzenia.

No i dzisiejszą audycją też wyobraźnia zdecydowanie rządzi, bo dzisiaj rozmawiamy z autorką niezwykłej serii książkowej, z Margit Auer, która napisała cykl Szkoła Magicznych Zwierząt. Ukazało się już 16 tomów tej książki, więc jest w czym wybierać, jest komu kibicować, bo każde dziecko, tak jak pamiętacie z tej książki, dziecko chodzące do szkoły, do klasy pani Kornfield, ma szansę otrzymać magiczne zwierzę. A my wracamy do rozmowy z autorką książki, z Margit Auer.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzieci, które dostają magiczne zwierzęta, stają się za nie odpowiedzialne.
2: Yes, of course. You grow with this responsibility.
1: Oczywiście, dorastasz do tej odpowiedzialności, to prawda. A to pozwala ci pokazać swoją lepszą stronę. Właśnie to dają nam zwierzęta. Są naszymi coachami, psychologami, chociaż to tylko zwierzęta.
2: Animals, and that's a trick. Yeah.
1: But podczas tej historii z dziećmi też dzieje się coś niezwykłego. Zaprzyjaźniają się ze sobą, pomagają sobie.
2: And that makes it difficult to write the next book, because
1: i to sprawia, że coraz trudniej pisze się kolejne książki, bo dzieci robią się coraz milsze, coraz bardziej przyjazne dla siebie. Zaczynasz lubić każde z nich, a żeby napisać kolejną książkę, ja potrzebuję kłopotów, potrzebuję konfliktów. Gdzie ich teraz szukać? Nie jest łatwo. No właśnie. A jak znajdujesz nowe pomysły? Może podczas podróży, spotkań z czytelnikami? Może to oni są inspiracją? Tak. I nauczyciele, z którymi jestem zaprzyjaźniona, opowiadają mi, co dzieje się w ich klasach. Na przykład w następnej książce pojawi się kwestia mediów społecznościowych, komputerów, hejtu, który zaczyna być powszechnym problemem, niestety. Staram się dużo rozmawiać też z rodzinami o pomocy, jakiej dzisiaj potrzebują. Ale szukanie nowych pomysłów na książkę to zawsze jest wyzwanie. Podoba mi się, że na zakończenie każdej książki ujawniasz się i coś mówisz swoim czytelnikom. Coś, co może być ważne albo ukryte w książce. Tak, to moje przesłanie do czytelników. W tych książkach jest też dużo wiedzy, mnóstwo ciekawostek o zwierzętach. Pamiętam, że kiedy byłam w wieku naszych słuchaczy, lubiłam przeglądać atlasy zwierząt napisane przez zoologa nazwiskiem Brehm. Stały na półkach z książkami taty i opowiadały o ssakach, ptakach, owadach. Uwielbiałam do nich zaglądać. Myślę, że twoim celem jest też przekazywanie porcji wiedzy. Tak, jestem dziennikarką. Umieszczam w książkach wiadomości. To głos Margit Auer, niemieckiej pisarki, autorki cyklu książkowego Szkoła Magicznych Zwierząt, z którą dzisiaj się spotykamy. A gdyby ktoś miał ochotę i jest w Warszawie, spotkać się z panią Margit osobiście, na przykład poprosić o autograf albo porozmawiać z nią, zadać jej jakieś pytanie, to dzisiaj o godzinie 15 na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie będzie na stoisku czekała na swoich czytelników Margit Auer i jestem przekonana, że jest przygotowana na każde najtrudniejsze nawet pytanie, bo jak słyszeliście, jest też dziennikarką, czyli nie tylko zadaje czasami pytania, ale też na pytania różne potrafi odpowiadać. Uwaga, uwaga, a teraz będzie pytanie ode mnie do was. Pytanie związane z cyklem książkowych, bo może ktoś już te książki poznał, zna tę historię literacką i na przykład mógłby powiedzieć, skąd wzięło się powiedzonko dzień doberek. Kto tak wita się w tej książce? Dzień doberek mówiąc. Pani Margit, kiedy się zobaczyłyśmy, powiedziała właśnie to, tyle że w języku niemieckim. Brzmi to Hallöchen, Hallöchen. To jest niemiecka wersja słowa dzień doberek. A kto w książce tak mówi? Może ktoś wie. Tutaj liczę na tych, którzy już troszkę książek z cyklu Szkoła Magicznych Zwierząt przeczytali i pamiętają. A przy okazji zdobędą sobie 16 tom do kolekcji. 226452055.

0: To Sarah James w Polskim Radiu Dzieciom, do którego dodzwoniła się Hiacynta. Dzień dobry, Hiacynta, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Miło cię spotkać, miło cię poznać. Hiacynto, podobno wiesz, kto w książce z cyklu Szkoła Magicznych Zwierząt mówi dzień doberek. Kto taki?
1: Chyba to jest pingwin Yuri.
0: Nie, to nie akurat pingwin, ale jesteś blisko, bo to też jest ptak. I to jest ptak, który należy do samego pana Morrisona. Jaki ptak towarzyszy panu Morrisonowi? Podpowiem ci, że on jest dość popularny, dość często spotykany w różnych częściach Polski. Jest upierzony w kolorach białym i czarnym. Ten czarny kolor tak połyskuje zielono, trochę granatowo nawet. Całkiem spory ptak i mówi się o nim, że lubi błyskotki i że czasami nawet potrafi porwać jakąś błyskotkę, jak ktoś nieopatrznie położy na przykład na parapecie albo na krześle ogrodowym coś, co błyszczy, to ona się tym zainteresuje, zobaczy swoim bystrym oczkiem.
1: Sroka?
0: Tak, to sroka. Świetnie. Sroka ma na imię Pinky, należy, tak jak powiedziałam, do pana Morrisona i kiedy nadlatuje, to woła co?
1: Dzień doberek.
0: Właśnie tak, czyli Hallöchen po niemiecku. Właśnie tak brzmi wersja niemiecka tego słowa. Ty chyba też jesteś w dobrym nastroju dzisiaj, prawda, Hiacynto?
1: Tak.
0: A Dzień Dziecka zapowiada się ciekawie. Co tam będziesz robić 1 czerwca?
1: Ja byłam 29 czerwca w gminie, bo był wtedy tam Dzień Dziecka i były dmuchańce i fajnie było.
0: To już masz za sobą Dzień Dziecka? Właściwie.
1: Jeszcze w szkole będzie.
0: No tak, ale to sprytne, że Dzień Dziecka można zorganizować tak, żeby był i przed weekendem, i dokładnie wtedy, kiedy przypada, czyli w poniedziałek, tuż po weekendzie. Więc świętujesz przez całe 4 dni.
1: Tak. Jeszcze nie wiadomo, czy jutro gdzieś nie pójdę.
0: No, mam nadzieję, że niedziela też będzie fantastyczna, a dzisiaj jakbyś chciała tak poświętować, to na przykład o 12 szykuje się znakomity koncert. Kolejny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Co prawda już na bilety się nie załapiecie, ale będziemy transmitować całe to wydarzenie, więc po prostu zostań z nami całe przedpołudnie, na pewno się nie będziesz nudzić. Hiacynto, a ja mam dla ciebie upominek, będzie to książka z cyklu Szkoła Magicznych Zwierząt. I co ty na to?
1: Tak, bardzo się cieszę.
0: Świetnie, będziesz miała okazję poznać bliżej Pinky, mówiąc

0: Są dzieńdoberek i różne inne zwierzęta, które pan Morrison podarowuje uczniom z klasy pani Cornfield. A gdybyś ty mogła sobie wybrać takie zwierzątko, to co to by było?
1: Ja bardzo bym chciała, ponieważ mam na imię Hyacinta. Jest też taka papuga, a mój pies ma na imię Ara. Jest taka papuga, Ara Hyacintowa.
0: Aha, dobrze to sobie wymyśliłaś. Czyli Ara Hyacintowa dla Hyacinty. Panie Morrisonie, jeżeli nas pan słyszy, to bardzo prosimy. A ja cię serdecznie pozdrawiam, Hyacinto, i dziękuję ci za rozmowę miłą.
1: Jeżeli mogę pozdrowić?
0: Oczywiście.
1: To ja pozdrawiam mamę, tatę, Antka, Kornelkę, babcię Jadzie, dziadka Stasia, całą rodzinę, ciocię Gabi, tacia, Helenkę, Kornelkę i wszystkich.
0: Ależ
1: cały
0: to
1: świat.
0: Bardzo, bardzo sprawnie to zrobiłaś i o nikim chyba nie zapomniałaś, zwłaszcza, że na końcu pojawił się cały świat. Bardzo miło było z tobą rozmawiać, Hyacinta. Życzę ci świetnego weekendu, zakończonego wspaniałym dniem dziecka.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. O, Hyacinta już od nas odfrunęła razem ze swoją hyacyntową Arą albo na skrzydłach Ary Hyacyntowej. A ja przypominam, że my dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy z niemiecką pisarką Margit Auer, która przyjechała na targi książki w Warszawie, żeby spotkać się z czytelnikami swojego cyklu książkowego Szkoła Magicznych Zwierząt.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Kiedy byłaś dziewczynką, marzyłaś o zostaniu pisarką?
3: No, never.
0: Nigdy. Ale czytałam dużo książek. Czytałam Astrid Lindgren, Michaela Endego. Natomiast nigdy nie myślałam, że potrafię sama coś napisać. Owszem, lubiłam opowiadać. Czasami podczas wakacji pisałam też jakieś historie razem z kuzynami. I potem je sobie czytaliśmy. Ale nigdy nie myślałam o napisaniu prawdziwej książki. To jak to się zaczęło, Margit? Najpierw po studiach dziennikarskich zostałam dziennikarką. Pisałam bardzo dużo i bardzo to lubiłam. Wiedziałam, że podoba mi się praca z językiem, ze słowami. I wiedziałam, że umiem to robić. Ale potem zostałam mamą pierwszego dziecka, potem drugiego i trzeciego i zaczęłam czytać moim dzieciom książki dla dzieci. Niektóre mi się podobały, a niektóre zupełnie nie. I myślałam wtedy, że napisałabym je zupełnie inaczej. A pewnego dnia po prostu spróbowałam coś napisać. Oczywiście mam też takie książki, których nigdy nikomu nie pokazałam. Są ukryte? Tak, ale każdy pisarz takie ma. Natomiast serię Szkoła Magicznych Zwierząt zaczęłam w roku 2013. W tym czasie moje dzieci były w odpowiednim wieku i były moimi pierwszymi czytelnikami. Na ile języków przetłumaczone są te książki? Są popularne na całym świecie? Tak, mam tyle miłych zaproszeń, na przykład stąd, z Polski, a właśnie wróciłam z Portugalii. Książki przetłumaczono już na 25 języków. Hiszpański, portugalski, węgierski, lapoński, szwedzki, duński, włoski, japoński, koreański, hebrajski, czeski, słowacki, słoweński. Jaki jest sekret takiej dużej popularności? Co takiego jest w tych książkach, że tak wielu czytelników po nie sięga? Przeżyłam kiedyś zaskoczenie. Spotkałam w Budapeszcie dziewczynkę, rozmawiałam z nią po spotkaniu z czytelnikami. Była wielką fanką tej serii. Zapytałam ją, jak myślisz, gdzie znajduje się szkoła Winterstone? Czy jest w Niemczech, czy może gdzieś tu, blisko? A ona spojrzała na mnie zaskoczona i powiedziała, oczywiście, że jest blisko. I to jest może ten sekret. Szkoła jest tematem tak uniwersalnym dla wszystkich dzieci na całym świecie. Kłótnie z kolegami, nauczyciele. No po prostu poruszyłam jakąś czułą strunę. A jaka była twoja szkoła? Przypominała trochę tę z książki?

0: książki, czy wcale?
1: I think that the most children like to go to school.
0: Myślę, że większość dzieci lubi chodzić do szkoły. Dlatego nie bardzo podoba mi się, kiedy w niektórych książkach szkoła przedstawiona jest w negatywny sposób. Nie lubisz jej, czekasz tylko na wakacje, nauczyciele nie są mądrzy. Chciałam to zmienić, bo kiedy chodziłam do szkoły, było to przyjazne miejsce. Za czasów moich dzieci było tak samo. No dobrze, może nie codziennie tak było, ale myślę, że chodzenie do szkoły to w ogóle świetna sprawa. Rozwijasz się, dorastasz, poznajesz przyjaciół, czasami się z nimi kłócisz. To ważny czas w życiu. To się zmienia, kiedy dojrzewasz, ale pierwsze lata w szkole są świetne. Chciałam to pokazać i opowiedzieć o nauczycielach, jacy to wspaniali ludzie. Mają w sobie tyle energii, siły, pracują tak dobrze. Chciałam także o tym opowiedzieć. A gdybyś ty miała wybrać magiczne zwierzę, co to by było?
1: I can't choose it. Mr. Morrison has to choose it for me.
0: Ja nie mogę wybrać. To pan Morrison musi zrobić to za mnie. Ale bardzo chciałabym mieć osiołka. Kiedy byłam dziewczynką, lubiłam osiołki. Przystawałam zawsze przy każdym pastwisku, na którym stały. Są takie ładne, można na nich jeździć. Myślę, że osiołek pomógłby mi czasem się zatrzymać, bo moje życie jest pełne zajęć. Stale coś przychodzi mi do głowy, ludzie dookoła też mają albo jakieś zadanie dla mnie, albo pytanie, albo zajęcie. Czasami chciałabym umieć powiedzieć stop, zatrzymać się, uspokoić, bo przecież muszę mieć czas na pisanie kolejnej opowieści. W tym mógłby mi pomóc osiołek. Mam nadzieję, że pan Morrison to słyszy. A kiedy spotykasz się z czytelnikami, mają jakieś życzenia do ciebie? Zawsze. Często dostaję prośby w listach. Margit, czy w klasie pani Cornfield może pojawić się nowa dziewczynka imieniem Alina? Pisze do mnie dziewczynka o tym właśnie imieniu. I czy może dostać psa, który będzie nazywał się Snuffy? A pies tej dziewczynki właśnie tak się nazywa. Bo Alina chce być częścią szkoły Winterstone. I co robi wtedy autor? Nic, muszę mieć swoje pomysły. A gdzie ty i pan Morrison szukacie nowych gatunków zwierząt, które można podarować dzieciom? Och, mam taką wielką książkę o zwierzętach. Ma chyba z 1000 stron. Ale zazwyczaj pomysł przychodzi mi do głowy, kiedy zaczynam pisać zupełnie nową historię. Pojawia się jakaś postać, razem z nią problem i znajduje dla niego perfekcyjne zwierzę, które pomoże go rozwiązać. Myślę, że stworzyłaś nie tylko serię książek, ale cały świat. To prawda, to cały świat i stale się powiększa, bo mamy nie tylko książki, są też filmy, ale też spektakle teatralne. W szkołach uczniowie wystawiają musicale, w których śpiewają piosenki z filmu, piszą też swoje historie. A jakie są plany? Ile książek jeszcze powstanie? Mam plan w głowie i według niego seria dobiega końca. Przykro mi to powiedzieć, ale mamy już 24 dzieci w klasie Mary Cornfield i prawie każde dziecko ma towarzysza. Mam nadzieję, że znajdę sposób na zamknięcie serii. Przepraszam. Poczułam mały smuteczek. Wciąż mam pomysły, nie smuć się. Dziękuję. Poza tym, jak jest 16, 17 albo 20 książek, to zawsze można sięgnąć po którąś z nich i zacząć czytać od początku, bo to cały świat, tak jak powiedziałaś.

0: Mam nadzieję, że polscy czytelnicy zaskoczą cię jakimś podchwytliwym pytaniem, bo wiem, że pisarz musi się wszystkiego spodziewać podczas takich spotkań. Jakie było najtrudniejsze pytanie, na jakie do tej pory odpowiedziałaś? Zaśmiałam się, bo pamiętam chłopca ze Szwajcarii, który zapytał mnie, którą planetę kocham najbardziej. A ja odpowiedziałam: Ziemię. Naprawdę ją kocham.
1: And I really love my earth very much. My dear readers in Poland,
0: drodzy czytelnicy z Polski, tak bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że znajdujecie w moich książkach dużo dobrych pomysłów i że pomagają wam i w życiu, i w szkole. Chcę wam powiedzieć, że niestety w prawdziwym życiu nie ma magicznych zwierząt. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ale wszyscy potrzebujemy przyjaciół i może wy możecie być dla kogoś takim przyjacielem? Bardzo chciałabym, żeby tak się stało.
1: Big wish of mine.
0: To było przesłanie specjalnie do was, do słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, od Margit Auer, niemieckiej pisarki, autorki cyklu książkowego Szkoła Magicznych Zwierząt. Przypomnę, że możliwość zadania pytania pani Margit i spotkania się z nim osobistego dzisiaj na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie o godzinie 15, ale zanim się z panią Margit rozstaniemy, bo jeszcze zostawiła nam pozdrowienia, to przeczytam to, co napisała do nas mama Maja i jej córeczka Inka. Zwierzątko, które chciałabym dostać, to słowa Inki, to gekon. Mama mówi, że to pierwsze słowo, które wypowiedziałam. O proszę. Opowiadała mi też, że to zwierzątka, które lubią wygrzewać się na słońcu, zupełnie jak ja, i do tego potrafią wchodzić po ścianach. Ja też uwielbiam się wspinać. Byłby to super kumpel. Jestem przekonana o tym, że to będzie też super sprawa, jak dostaniesz, Inko, książkę z cyklu Szkoła Magicznych Zwierząt od Margit Auer, która jeszcze zostawiła nam pozdrowienia w swoim rodzinnym czy rodzimym języku, czyli po niemiecku.
2: Hallöchen, ich bin's, Margit Auer, die Erfinderin von der Schule der magischen Tiere. Und ich schicke viele, viele liebe Grüße an alle meine Hörerinnen und Hörer von Polski Radio Dzieciom. Bye, bye.

0: Mam nadzieję, że znajdziecie troszkę czasu w ten weekend, żeby popatrzeć na chmury albo po prostu spojrzeć w górę. Dzisiaj pełnia księżyca, przypominam, o 4:44 będzie ją najlepiej widać i będzie to tak zwany blue moon, czyli niebieski księżyc. Nie ze względu na swój kolor, tylko ze względu na to, że pojawia się bardzo rzadko taka okazja, żeby dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca księżyc osiągnął pełnię. A akurat w maju to się zdarzyło. Patrzę na zegar, 4 minuty zostały do godziny 11, to jeszcze szybkie przypomnienie, co będzie się działo dzisiaj o godzinie 12 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaproszenie od Martyny Chuderskiej.
1: Przeniesiemy się razem z muzykami Orkiestry Polskiego Radia na podwórka, te sprzed lat, na których bawili się nasi dziadkowie, nasi rodzice, ale też na te współczesne. Oczywiście czekają nas niespodzianki, nie tylko muzyka wybitnych kompozytorów, takich jak Haydn, jak Strauss czy Bizet, ale także dawne szlagiery warszawskie. Tutaj prym będzie wiodła orkiestra mandolinowa, 50 dzieci pod dyrekcją Aleksandry Stadnickiej-Wawer. To będzie, myślę, że wielka niespodzianka.
0: To Kajak kolorowy Dzień Dziecka, tytuł kolejnego koncertu Polskiego Radia Dzieciom z cyklu Alfabet Orkiestry. To już o 12, a za kilka minut Joasia Ficińska i rodzinny tor przeszkód. Ania Jęczyk, Justyna Majchrzak, pa, pa, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny tor przeszłości.

Anna Ficińska. Witam was bardzo serdecznie w rodzinnym torze przeszkód. Wspólnie z Anią Jączyk, z którą razem opanowałyśmy teraz na godzinę Studio Polskiego Radia Dzieciom. Rodzinny tor przeszkód, czyli familijna zabawa dla dwuosobowych i dwupokoleniowych drużyn. Już teraz te drużyny możecie tworzyć, zastanawiać się, kogo zaprosić do udziału w naszej dzisiejszej zabawie. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu, który będzie bardzo ważny dla tych wszystkich, którzy mają ochotę dzisiaj

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

W Polskim Radiu Dzieciom w sobotę przed południem zapraszam Was do wspólnej zabawy w rodzinnym torze przeszkód. Na każdą z drużyn czekają dzisiaj dwa pytania. Jedno dla młodszego zawodnika w drużynie i jedno dla starszego. No a na tych, którzy dobrze odpowiedzą na obydwa pytania, czekają oczywiście nagrody niespodzianki Polskiego Radia Dzieciom. A czego dotyczyć będą wszystkie dzisiejsze pytania? Otóż zwierząt, które są wszędzie dookoła nas i z całą pewnością już dzisiaj mogliście je zobaczyć od

samego rana, albo nawet jeżeli nie zobaczyć, to z pewnością usłyszeć, bo one śpiewają i umilają nam czas, kiedy tylko pojawiają się pierwsze promienie słońca, czyli naprawdę bardzo wcześnie rano o tej porze roku. Oczywiście o ptakach, ptaków dotyczyć będzie nasze dzisiejsze spotkanie w rodzinnym torze przeszkód, no to teraz już czas chyba zadać pierwsze pytanie, a to pierwsze pytanie będzie związane z ptakiem, który ma szczególne znaczenie dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Można tego ptaka przy odrobinie szczęścia zobaczyć w naturze, no ale jego wizerunek jest na pewno w każdej szkole. Co to za ptak? Dosyć groźny, bardzo duży, no i taki, który budzi respekt. To o tego ptaka właśnie chodzi. 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu. Czekam na wasze odpowiedzi.

0: Ile drużyn będzie miało szansę zagrać w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód, tego nie wiem, ale wiem, że w pierwszej drużynie, która już za chwilę zagra właśnie w naszym dzisiejszym quizie, będzie Adam ze swoim tatą. Dzień dobry, Adasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, i odezwał się także tata. Bardzo serdecznie witam obu panów. Adasiu, ile ty masz lat?
1: 5,5.
0: To chodzisz do przedszkola, a nie do szkoły, prawda?
1: Do przedszkola.
0: Do przedszkola. Wiesz co? Ja powiedziałam, zadając zagadkę kilka minut temu, że ten ptak, o którego pytam, jest oczywiście bliski sercu każdego Polaka, ale też, że można wizerunek tego ptaka zobaczyć w każdej polskiej szkole. W przedszkolu pewnie też. Czy ty wiesz, o jakim ptaku

0: opowiadałam?
1: Orzeł?
0: Orzeł, o orle, oczywiście, że tak. To jest ten ptak, który ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich. Czy w szkole jest godło polski i co za tym idzie orzeł, na którego można patrzeć codziennie?
1: Tak.
0: Tak, pewnie, że tak. No to wiesz co, skoro można na niego patrzeć codziennie, to opowiedzmy teraz dokładnie, jak to godło nasze z orłem, jako jego symbolem, bohaterem wygląda.
1: Orzeł biały, czerwonym tłem i złotą koroną i złotymi pazurami.
0: I złotym dziobem też. Oczywiście, że tak, tak właśnie wygląda godło Polski. Warto mu się przyglądać wtedy, kiedy jesteście gdzieś w jego otoczeniu. Pierwszy punkt, Adasiu, udało ci się zdobyć, ale skoro tak pięknie opowiedziałeś o orle, to muszę cię teraz zapytać też o inne ptaki. Czy ty obserwujesz czasami ptaki?
1: Obserwuję i nawet rysuję je, tylko nie umiem dokładnie, to rysuję takie dwa pagórki.
0: A, no tak, rozumiem. To wtedy można się domyślić, że chodzi o ptaki.
1: Trójeczka.
0: Rozumiem.
1: Tylko trochę inaczej.
0: A powiedz mi, wtedy, kiedy obserwujesz ptaki, na przykład no, gdzieś przed domem, przed blokiem, w parku, na ulicy, to...
1: Nie. Na balkonie.
0: Na balkonie. A jakie ptaki do ciebie przyfruwają na balkon?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, co to są za ptaki? A mniejsze, takie malutkie kuleczki? Czy takie trochę większe, szare?
1: Rubelki. A. Nawet nie przylatują rubelki, tylko kiedy są daleko, to widzę je małe.
0: No właśnie. Ptaki warto obserwować i warto im się przyglądać, bo one mają bardzo ciekawe życie i naprawdę czasami, kiedy przyglądamy się temu, co one robią, jak się między sobą porozumiewają, jakie prowadzą interesujące zajęcia, no to można spędzić długie godziny, trochę tak jakby się oglądało film przyrodniczy. Adasiu, pierwszy punkt zdobyty, bardzo się cieszę. Teraz pytanie numer dwa dla twojego taty. Będziesz tacie trochę ewentualnie podpowiadać?
1: Tak.
0: Dobrze. Uwaga, uwaga. Dzień dobry. Witam jeszcze raz. A czy pan obserwuje ptaki też razem z Adasiem?
2: W sumie czasami obserwujemy razem, jak tam, nie, na przykład idziemy przez park albo w lesie, to nasłuchujemy tam dzięciołów, bądź jeśli zobaczę jakiegoś ptaka, no to staram się go jak najszybciej synowi pokazać.
0: Ten ptak, który za chwilę pojawi się w zagadce dla pana, no to nie jest ptak, którego można spotkać w lesie, w parku i w ogóle w Polsce raczej nie, chyba że w ogrodzie zoologicznym. Ale uwaga, uwaga, mam nadzieję, że pan nie będzie miał trudności z odpowiedzią na tę zagadkę. A pytanie brzmi tak. Który ptak potrafi pływać i znakomicie nurkować, ale nie potrafi latać? Ja mogę tylko podpowiedzieć, że on jest dość duży. A nawet bardzo duży. Jeszcze raz?
2: Pelikan? No, ale pelikany raczej latają.
0: Latają,
2: właśnie.
0: Tak. To jeszcze nie jest odpowiedź. Rozumiem, że takie przygotowanie do odpowiedzi.
2: Nie.
0: Podpowiem,
2: tak.
0: Że to półkula południowa ma tutaj znaczenie, bo te ptaki właśnie tam mieszkają. Dosyć zabawnie chodzą. Adasiu, może ty podpowiesz tacie, takie ptaki, które potrafią chodzić tak troszkę nas to zawsze rozśmiesza.
2: Tak, już wiem. mówiła pani półkula?
0: Południowa. Na pewno się nie spotykają z niedźwiedziami polarnymi i całe szczęście
2: no,
0: dla
2: właśnie.
0: Nich. Czyli? Czy już wiemy, co to za ptaki?
2: Miałem tutaj mówić pingwiny, ale...
0: Pingwiny!
2: To...
0: No pingwiny, oczywiście,
2: tak,
0: że tak, znakomicie nurkowie.
2: Dobrze.
0: Fantastycznie
1: pływają.
2: O kurka, no a tu mi z tym cały czas, Adaś mi cały czas podpowiadał, a ja tak, kurczę, no, jakoś nie do końca mu ufałem.
0: Widzi pan, trzeba słuchać podpowiedzi
2: jednak,
0: dziecka.
2: Jednak trzeba.
0: Drugi punkt zdobyty. Bardzo się cieszę, pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję dzisiaj udziału w rodzinnym torze przeszkód i do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. 22 645 20 55. To jest nasz numer telefonu i teraz pytanie dla młodszego zawodnika z kolejnej drużyny. Uwaga, uwaga. Jajko kurze przepiórcze,

i strusie. Trzeba je ustawić od najmniejszego do największego. No więc które jajko będzie jako pierwsze, a które będzie ostatnim? Przypomnę jeszcze raz, że chodzi o

można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w Brytanii.

0: Kilka minut temu Adaś ze swoim tatą, a teraz Szymon, także z tatą. To są zawodnice w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód.
1: Ja wiem.
0: Dzień dobry, Szymonie.
1: Dzień dobry, ja wiem. To od razu ćwiczyłem.
0: Dobrze, ale co ćwiczyłeś? To z tymi jajkami?
1: Tak.
0: Dobrze, no to uwaga, uwaga, słuchamy wszyscy. Które jajko jest najmniejsze?
1: Pióra.
0: Dobrze. Tak, a później?
1: Potem kury.
0: Tak.
1: Potem kury. A na końcu strusia.
0: A na końcu strusia, oczywiście, że tak. To jest znakomita odpowiedź, naprawdę. Bardzo się cieszę i bardzo gratuluję. Poczekaj, Szymonie, zanim tata zabierze głos i usłyszy pytanie dla siebie, to jeszcze z tobą chciałabym porozmawiać. Najpierw przyznam ci pierwszy punkt, to już zdobyty. A teraz powiedz mi, czy ty kiedyś widziałeś przepiórcze jajko?
1: Nie, ale widziałem strusia.
0: A jak...
1: Pani z przedszkolu, z najstarszej grupy, tam przyniosła.
0: A jak wygląda?

0: Wygląda to jajko strusia? Bardzo duże. A czy ta jego skorupka jest taka jak w jajku kurzym, czy może jakaś trochę
1: nie.
0: inna? A jaka?
1: Nie pamiętam, w jakim kolorze.
0: Wiesz co, chyba taka, taki, wydaje mi się, że to jajko może być takie troszkę beżowe, ale chodzi o to, że ono ma tę skorupkę miękką, twardą, jak ci się wydaje?
1: I dotykaliśmy, tylko możemy tak.
0: A, rozumiem. No to ja ci powiem w takim razie, że jest bardzo gruba ta skorupka i bardzo twarda. I na przykład wtedy, kiedy chce się zrobić dziurkę w tej skorupce, to trzeba użyć wiertarki, bo inaczej nie ma szans, żeby się dostać i żeby tę skorupkę naruszyć w ogóle. A jajko przepiórcze możesz znaleźć w różnych sklepach. Najczęściej pojawia się w Polsce przed Wielkanocą, ale w innych porach roku też. I to jajko jest przedziwne, bo jest maleńkie, ma z kolei bardzo delikatną skorupkę i ta skorupka jest taka w centki, w łatki, nakrapiana. Bardzo charakterystyczna. I można to jajko też zjeść. Tak chyba tylko jednym kęsem, wydaje mi się, bo ono jest bardzo malutkie rzeczywiście. Szymonie, a czy ty umiesz rozpoznawać głosy ptaków?
1: Umiem rozpoznawać pięcioła.
0: A, dzięcioła, no tak, to prawda. Ale nie często chyba słychać ten dźwięk. Czy często?
1: Nie.
0: Nie, chyba najczęściej jak się jest w lesie, rzeczywiście. No dobrze, Szymonie, no to tak, pierwszy punkt zdobyty, ja się bardzo cieszę. Teraz szansa na zdobycie punktu drugiego przed twoim tatą stoi, więc bardzo proszę słuchaj, jak tata będzie odpowiadał i może trzymaj kciuki za tatę, dobrze?
1: Okay.
0: Dobrze, super. Dziękuję bardzo, Szymonie. Do usłyszenia. I witam tatę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A przed panem takie oto pytanie trochę telewizyjne. Najpierw pytanie takie przedzagadkowe, że tak powiem.
2: Tak.
0: Czy pan pamięta taki program, który nazywał się Teleranek?
2: Oj, to jak w tym mgłę, tak.
0: No jak przez mgłę. Dobrze, to być może jak przez mgłę. Pamięta pan też czołówkę tego programu, w której pojawiał się pewien ptak. Co to był za ptak?
2: Ja nie mam pojęcia, nie pamiętam.
0: Niech pan sobie trochę przypomni. Powiem tak, że to jest taki ptak, który jest bardzo charakterystyczny, kolorowy,
2: tak.
0: Ale nie jest to papuga. I do tego osoby, które są śpiochami, mogą tego ptaka nie lubić. On zresztą też budził widzów Teleranka.
2: No to kogut.
0: No to kogut, no oczywiście, że tak. Tak, drugi punkt zdobyty, tak? Chodzi oczywiście o koguta. Bardzo się cieszę, pozdrawiam serdecznie i gratuluję dzisiaj wygranej.
1: Mamy siostrę Ale i mamy Emilkę.
0: Co macie?
1: Siostrę Ale i mamy Emilkę.
0: A czy siostry słuchały dzisiaj odpowiedzi w naszym quizie twoich i taty?
1: Tak.
0: Tak, no to super. To może przy kolejnym naszym spotkaniu zadzwonią też do nas. Jak myślisz, Szymonie?
1: Tak.
0: Tak, dobrze. To czekamy w takim razie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A tymczasem pytanie dla kolejnej drużyny, która już za chwilę będzie mogła wziąć udział w dzisiejszym ptasim rodzinnym torze przeszkód. Pytanie jest takie. Ten czas, czyli wiosna, to jest moment, kiedy wylęgają się pisklęta w różnych gniazdach. Te pisklęta się pojawiają w gniazdach różnych ptaków. A pytanie brzmi tak. Czym rodzice karmią pisklęta? 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu.

0: Oj, jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj nie był dobrze obudzony, to ta piosenka, taka energetyczna, z pewnością obudziła wszystkie śpiochy i wszystkich śpiochów. Tymczasem w rodzinnym torze przeszkód kolejna drużyna. W tej drużynie jest Tosia. Dzień dobry, Tosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. A drugi zawodnik w twojej drużynie to kto?
1: Tata.
0: Tata. Ale najpierw pytanie dla ciebie czy dla taty?
1: Dla mnie.
0: Na pewno, że tak. I to jest pytanie, które już wszyscy usłyszeli przed piosenką. Uwaga, uwaga. Czym rodzice, ptasi rodzice, karmią swoje dzieci, czyli pisklęta?
1: Drobnicami, owadami, nasionami, robakami.
0: Pięknie. To bardzo pełna odpowiedź. Rzeczywiście tak, bo są ptaki, które żywią się ziarnami. No i wtedy ci rodzice muszą przynosić im ziarna albo na przykład jakieś drobne owoce. Są takie ptaki, które żywią się właśnie głównie owadami. I wtedy te owady w ich dziobach lądują. Ale są też takie ptaki, które żywią się i roślinami, i owadami. No i wtedy różnie. Rodzice przynoszą im i owady, i rośliny także. Te rośliny, to jest bardzo ważna, myślę, uwaga, wtedy, kiedy podawane są tym małym, takim świeżo narodzonym ptakom, tym pisklętom, no to one są specjalnie trochę rozdrobnione i rozwodnione, żeby łatwiej było im zjeść. Tosiu, czy ty masz jakiś swój ulubiony gatunek ptaka? Gdybyś tak miała wybrać, na przykład narysować jakiegoś ptaka, który najbardziej ci się podoba albo robi na tobie największe wrażenie?
1: Tak.
0: Paw. No tak, a dlaczego paw? Muszę zapytać.
1: Jego kolorowe pióra.
0: Właśnie, jego kolorowe pióra są przepiękne, rzeczywiście i on robi wielkie wrażenie. No tak, i na przykład namalowany na obrazie, myślę, że mógłby być bardzo interesujący. Tosiu, pierwszy punkt zdobyty. Bardzo się cieszę. Teraz czas na zagadkę dla twojego taty, więc tatę zapraszam do telefonu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Jestem już
0: świetnie, bardzo się cieszę. Pytanie poetyckie panu się trafiło. Co pan na to?
2: No zobaczymy.
0: Dobrze. Uwaga, no. Uwaga. Pytanie jest takie.

0: Związany jest z fragmentem pewnego wiersza. Ja ten fragment teraz przeczytam, a pana będę prosiła o to, żeby pan odgadł, o jakiego ptaka chodzi. Wszystko stygnie. Zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Taką ucztę swojemu mężowi przygotowała bohaterka tego wiersza, chociaż właściwie to on jest głównym bohaterem. To jest wiersz Juliana Tuwima, bardzo słynny. A czy pan wie, kto jest bohaterem tego wiersza?
1: No, kojarzę akurat, świta mi ten wierszek. Wydaje mi się, że chodzi o Słowika.
0: Oczywiście, że o Słowika. Specjalnie musiałam koniecznie ten wiersz wykorzystać w naszym dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód, no bo maj to przecież czas, kiedy słowiki właśnie się odzywają podobno, prawda?
1: Tak, no, no podobno właśnie. Tak. Więc teraz będziemy, właśnie idziemy na festiwal Alfabet w Lublinie, w Parku Saskim, więc tam jest właśnie paf, o którym Antosia mówi, a może i usłyszymy jakiegoś słowika.
0: Chociaż nie jestem pewna, czy z tymi słowikami to nie jest tak, że one raczej wieczorem się odzywają.
1: Będziemy cały dzień do wieczora, tak więc będziemy nasłuchiwać.
0: No to w takim razie życzę miłego dnia. Dzisiaj drugi punkt zdobyty, więc także gratuluję odgadnięcia zagadek i wygranej w rodzinnym torze przeszkód. A wiersz swoją drogą, spóźniony słowik, bardzo piękny, prawda?
1: Bardzo piękny, tak.
0: A już kiedyś czytał pan ten wiersz może Tosi, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, więc ja gdzieś tam mi się kojarzył ten wiersz i gdzieś tam jeszcze inne Tuwima, gdzieś tam przy okazji może właśnie jakiś tam zabaw z dzieckiem, aczkolwiek chyba to też może być dobrą praktyką, żeby gdzieś tam czytać te klasyczne wiersze dla dzieci i trochę tej poezji przemycać.
0: Bo one są naprawdę urocze. Więc do tego namawiamy. Bardzo dziękuję i panu, i Tosi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj rodzinny tor przeszkód o ptakach, które możemy spotkać w lasach, na łąkach, no ale także w samym środku miast, bo na świecie żyje ponad 10 tysięcy ptaków i one żyją w wielu rejonach. Właściwie wszędzie na ziemi można je spotkać. Różnią się od siebie i wielkością, i upierzeniem, budową ciała i nawykami. No i kojarzą nam się przede wszystkim z jedynymi gatunkami, które latają, no ale nie wszystkie gatunki ptaków wznoszą się w powietrze. Dzisiaj już mówiliśmy o pingwinach, no a wystarczy sobie przypomnieć kurę, strusia czy ptaka kiwi na przykład. A kury, skoro już o nich wspomniałam, mają niesamowitą pamięć, jak mówią naukowcy, i są w stanie zapamiętać nawet, uwaga, uwaga, około 100 wizerunków innych kur. Świadczy o tym na przykład fakt, że rozpoznają swoje towarzyszki nawet po wielu miesiącach rozłąki. A koguty, które też dzisiaj pojawiły się już przy okazji teleranka w naszym rodzinnym torze przeszkód, są bardzo szarmanckie wobec kur, które szczególnie lubią. No i są w stanie na przykład okrywać je własnymi skrzydłami podczas deszczu, no a nawet dzielić się własnym jedzeniem. Rodzinny tor przeszkód trwa w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwilę kolejne pytanie dla następnej drużyny.

Rodzinny tor przeszkód trwa w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj to jest rodzinny tor przeszkód związany z ptakami. Ptasi rodzinny tor przeszkód. I teraz pytanie kolejne dla następnej drużyny, właśnie związane trochę z ptakami, a trochę z morzem. Bocianie gniazdo na statku, jaką pełniło rolę? I czy to możliwe, że mieszkały w nim kiedyś rzeczywiście bociany w dawnych czasach? 22 645 20 55. Pytanie o bocianie gniazdo to jest pytanie dla kolejnej drużyny.

0: rodzinnym torze przeszkód, dzisiejszym ptasim rodzinnym torze przeszkód. Czas na zadania dla kolejnej drużyny. Jest teraz z nami Krzyś. Dzień dobry, Krzysiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. A kto będzie grał z tobą w drużynie dzisiaj?
1: Mama.
0: Dobrze, no to pytanie dla mamy za chwilę. Zacznijmy od tego pytania dla ciebie, pytania związanego z bocianim gniazdem na statku. Jaką rolę pełniło takie bocianie gniazdo? Po co ono właściwie było na statku? Jak ono wyglądało? Jaki punkt na statku nazywano bocianim gniazdem?
1: Były one po to, żeby obserwować wyspy.
0: Wyspy, tak. Czy zbliżamy się do lądu, czy jeszcze do lądu jest daleko, albo nawet nie tylko wyspy, bo czasami na przykład w morzu też są skały, które wystają tylko trochę nad poziom wody, no i można ich nie zauważyć. Wtedy, kiedy jest się właśnie wysoko, gdzieś w takim najwyższym punkcie na statku, gdzieś na maszcie na przykład, jeżeli mówimy o żaglowcach, no to wtedy łatwo je zauważyć. A czy myślisz, że bociany też mogły towarzyszyć żeglarzom? Jak ci się wydaje, Krzysiu? Ja ci trochę podpowiem, że raczej nie, dlatego że wtedy, kiedy płyniemy już przez pełne morza i przez pełne oceany, daleko od brzegu, to ptaków nie ma. Ptaki są tylko w tych miejscach, które są zbliżone do linii brzegowej, tam je można obserwować. Po tym zresztą na przykład żeglarze w dawnych czasach domyślali się, jeżeli nie mieli mapy, że zbliżają się do lądu, no bo właśnie zaczynały się pojawiać ptaki gdzieś nad ich głowami. A wtedy, kiedy tych ptaków nie było, to oznaczało, że płyną bardzo, bardzo daleko od brzegu i jeszcze do brzegu się nie zbliżają. Więc pewnie bocianów na statkach nie było i w tych bocianich gniazdach, które wcale nie wyglądały jak bocianie gniazda, tylko po prostu były najwyższymi punktami na statku, bocianów raczej być nie mogło. Krzysiu, pierwszy punkt zdobyty. A czy ty widziałeś kiedyś bociana na własne oczy?
1: Tak.
0: Jak wyglądał?
1: Był biało-czarny. Mhm. No i miał pomarańczowe stopy i miał pomarańczowy dziób.
0: Tak, albo nawet czerwone czasami, bo mają takie bardziej intensywne czasem kolory. A czy on gdzieś sobie chodził po łące, po drodze, czy może był w gnieździe?
1: Był w gnieździe na słupie elektrycznym.
0: Właśnie, bo tam często też bociany budują swoje gniazda, to prawda. O tych gniazdach jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Teraz ten czas, właśnie koniec maja i czerwiec, to jest taki moment, kiedy być może za chwilę wyklują się już młode bociany i one będą najpierw w gnieździe, tam, gdzie będą się nimi opiekować rodzice, no a potem będą się uczyły latać, a potem pod koniec lata niestety od nas odfruną. No ale to jeszcze dużo, bardzo dużo czasu. Krzysiu, pierwszy punkt zdobyty, bardzo się cieszę. Teraz proszę już do telefonu twoją mamę, a ciebie oczywiście też proszę, żebyś towarzyszył mamie i ewentualnie podpowiadał, jeżeli będzie trzeba, dobrze? Krzysiu chyba poszedł, ale może jest mama. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Dobrze, fantastycznie. W temacie bocianim pozostajemy ciągle. Krzyś pięknie opowiadał o bocianich gniazdach na statku, a ja mam do pani takie oto pytanie. Czy to prawda, że w bocianim gnieździe, już takim nie statkowym, nie tym punkcie obserwacyjnym na statku, tylko prawdziwym bocianim gnieździe, mieszkają nie tylko bociany? Czy tam może mieszkają też jakieś inne zwierzęta? Tak trochę podpowiadam.
2: No, wydaje mi się, że ktoś tam może też się chować w tym gnieździe.
0: Ktoś tam może się chować, zwłaszcza, że te gniazda są ogromne, przepastne, pięknie zbudowane według fantastycznych, sprawdzonych konstrukcji. Są też bardzo ciężkie, bo niektóre z nich potrafią ważyć kilkaset kilogramów. A tymi zwierzętami, które chowają się w tych niższych jakby poziomach gniazda, czyli nie tam, gdzie są pisklęta, bocianie, tylko trochę niżej, to są, jak pani myśli, jakie ptaki, jakie zwierzęta, zważywszy na to, że to jest wysoko bardzo?
2: Że to są ptaszki mniejsze?

0: właśnie, tak, tam żyją, mieszkają mniejsze ptaki, na przykład zięby, na przykład mazurki, ale też pewnie inne gatunki ptaków, tak? One dokładnie kryją się w tej konstrukcji zbudowanej przez bociany, która trochę chroni je przed deszczem, trochę chroni je przed słońcem, nawet bardziej niż te pisklęta, które są na górze gniazda. Można to czasem zauważyć, widać, jak one wlatują do tego gniazda gdzieś tam poniżej tej konstrukcji, w której są małe pisklęta bocianie. Drugi punkt udało się zdobyć. Proszę przypatrywać się bocianim gniazdom i bocianom także. Dziękuję bardzo. Dzisiaj za udział w Rodzinnym Torze Przeszkód. Dziękuję bardzo.
1: Okay. Krzysiu, może jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście, bardzo proszę. Krzysiu, kogo pozdrawiamy?
2: Tatę, mamę, wujka
0: i
2: dziadków.
0: I kogoś jeszcze? Czy to już wszyscy? Krzysiu?
2: Przedszkole. I Polskie Radio Dzieci.
0: Bardzo ci dziękuję w imieniu moich koleżanek i kolegów. Ja też cię bardzo serdecznie pozdrawiam i twoją mamę także. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Kolejny Rodzinny Tor Przeszkód za tydzień, w sobotę o godzinie 11, a dzisiaj życzę wam już dobrej soboty. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: A po tym ptasim koncercie pora na koncert w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia pod batutą Lilianny Krych. Orkiestra już stroi instrumenty. Słyszę też szmerek dobiegający z widowni. Kolejne wydarzenie z cyklu Alfabet Orkiestry już przed nami. Poprowadzi ją litera K. K jak kolorowy dzień dziecka. Ale zanim koncert się rozpocznie, posłuchajcie kilku wskazówek od Mikołaja.
1: Cześć! Witajcie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Fajnie, że jesteście tu z nami. Za chwilę zacznie się koncert naszej orkiestry. Naszej, czyli Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Rozejrzyjcie się po sali. To jedna z najlepszych sal koncertowych w Polsce. A to znaczy, że muzykę na żywo słychać tu naprawdę super. Jesteśmy w radiu, a więc koncert jest do słuchania. Trochę też do oglądania. A wiecie, do czego koncert nie jest? Nie jest do biegania i nie jest do jedzenia. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, rozgrzejcie uszy i... Chyba już możemy zaczynać!
2: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
3: Jesteśmy. Bawimy się? Nie, ej, słuchajcie, chodźcie coś zagramy. Chodźcie, zagramy sobie tak utwór jakiś. Chodźcie. Chodźcie, będzie fajnie.

0: ale co dalej? Czekajcie, bo powinna, zawsze była tu Martyna i wszystkich witała i wszystko. I Jacek? Jacek!
1: No jestem!
0: O Jezu!
1: Ale tu ślisko jest!
0: Uważaj!
1: Ale tu kolorowo jest!
0: Jezu!
1: A kto te strzałki tutaj przykleił? To są... Lilka, cześć!
0: Cześć!
1: To jest jakaś gra w podchody albo w chowanego? No, o co tu chodzi?
0: Może tak, bo nie ma Martyny, może się schowała.
1: Martyna matmę kończy, ona nie przyjdzie chyba. Raz, dwa, trzy, pięć i raz,
0: weź, ale weź jej poszukaj, no przecież nie będziesz tutaj tak skakał ciągle.
1: No to trzeba zawołać do niej.
0: No dobra.
1: Martyna! Martyna, wyjdziesz?
0: Ej, pomożecie
1: ale na? Może ona po tych strzałkach, poczekaj, chodź, no po dobra. Tych strzałkach. Martyna! Widział ktoś Martynę?
2: Nie! Gdzie...
1: Ale szczerze mówcie, uczciwie. Tyśka! Tyśka, wyjdziesz?
0: Martyna!
1: Ja po strzałkach idę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzie ona jest? Martyna, Tyśka, pomóżcie mi!
0: Chodź.
1: Martyna!
0: Martyna!
1: Jest! A co ty, różowa, co ty się tu chowasz? Chodźcie. Brawa, bo znalazłem. Chodź,
3: miałeś mnie nie znaleźć.
1: Ale poczekaj,
3: tak
1: raz,
3: się umówiliśmy.
1: Trzy, cztery. Ale zeskakuj tak jak ja. Nie formy.
3: Chciałeś mnie tak szybko znaleźć.
1: Dobra. O, jest Martynka.
3: Próbowałam schować dobrze, to mnie znalazł.
1: Czekaj, daj mi to.
3: Oddaj.
1: Amseka, dam se.
3: Nie można teraz się jeszcze bawić.
1: Jest Martyna, jest Lilka, jest Jacek,
3: mnie tak szybko nie znajdę.
1: To oznacza, że jesteśmy w komplecie.
3: Nie, nie jesteśmy w,
1: można,
3: w komplecie.
1: Można.
3: Nie jesteśmy w komplecie, bo jeszcze nie ma dwóch osób.
1: Lila, Jacek,
3: jest
1: Martyna,
3: Lila, Jacek,
1: to są
3: Martyna.
1: Trzy osoby, nie umiesz liczyć Martyna.
0: Jest
3: ale na początku
0: też.
3: Orkiestra jest, ale na początku były jeszcze dwie osoby, bo ja słuchałam.
1: Raz, dwa, siedzą.
3: Nie,
1: siedzą
3: była,
1: i
3: na
1: nie
3: przykład,
1: wchodzą, no.
3: Była na przykład Justyna, która zawołała wszystkich na podwórko i był Kajtek.
1: Bo
3: i gdzie oni są?
1: Bo ja wiem, Justyna przygotowuje referat na godzinę wychowawczą chyba. Albo zawołamy.
3: A może ich zawołamy? Pomożecie? Zawołamy Justynę i Kajtka na podwórko?
1: A gdzie, które okno?
3: Justyna!
1: Justyna! Kajtek!
0: Kajtek!
1: Pomóżcie!
3: Justyna!
1: Kajtek! Ta strona, Kajtek! Właśnie!

0: Krajtek! Justyn!
1: Krajtek!
0: No Krajtek, kupuj to
1: wszystko. I teraz to jesteśmy w komplecie.
2: Dzień dobry.
1: Justyna Dźwig-Kluge, dyrektorka Polskiego Radia Dzieciom. Brawo. I Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
0: I Kajetan mi deskę podpylił, no ale wybaczam.
2: Ja chciałam powiedzieć, że przygotowałam ten referat na godzinę wychowawczą.
0: A z czego ten jest referat?
2: Z tego, że to jest ostatni koncert przed wakacjami, ale to jest koncert wyjątkowy, bo co jest w poniedziałek? Dzień dziecka! I to jest wasz koncert! I wielkie brawa dla wszystkich dzieciaków!
0: Jest! Nasz dzień! Nasz, mój Kajka jest tym.
2: To jest twój dzień, to prawda. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, miejcie wspaniały czas, wspaniały Dzień Dziecka i widzimy się we wrześniu, w październiku, w listopadzie i w grudniu na kolejnych koncertach, które będziecie mogli już namierzyć od poniedziałku na naszej stronie internetowej. Także łapcie na Dzień Dziecka od nas prezent na kolejne koncerty. Bądźcie z nami na Alfabecie Orkiestry, bo to jest naprawdę wyjątkowy format, który tworzy między innymi ten pan.
3: A ja chciałem... A ja chciałem tylko życzyć rodzicom, żeby przetrwali ten trójdzionek dziecka z godnością.
2: I mam z wami
3: dla was też taką dobrą wiadomość, że gdybyście chcieli na przykład zostawić kiedyś dzieci na jeden wieczór, to 20 czerwca zapraszamy na nasze zakończenie sezonu,
0: tak,
3: na koncert. Można przyjść z najgrzeczniejszymi dziećmi, ale można też je zostawić u babci. Także bardzo serdecznie zapraszamy i dobrego koncertu życzę.
2: Bawcie się dobrze na podwórku! Martyna, Jacek, Lilka!
1: Justyna i Kajtek!
0: Cześć Justyna, cześć Kajtek.
1: Cześć Justyna, cześć Kajtek.
0: No i spokój przejmę.
1: Wreszcie jesteśmy w dobrym miejscu. Podwórko, które tętni życiem, tempo, energia, zabawa.
0: Rytm.
1: Jacku, chodź, no tu, chodź z tą piłeczką. A dobrze ci idzie.
0: No bo
1: dobrze ci idzie
0: super
1: z tym rytmem. Potrafisz odbijać w rytmie piłkę?
0: No Martyna, a co?
1: A spróbuj.
0: No,
1: a spróbuj tak równo. Bo tu orkiestra będzie słuchała, goście będą słuchać. Raz, dwa.
0: Wiesz co, ty to potrafisz presję stworzyć, no.
1: A to nie jest presja.
0: Ćwierćnutami, uwaga,
1: To z sympatii.
0: Czerwony, sprawdzaj, czerwony kapturku, czy robię ćwierćnutami.
1: Wy też sprawdzajcie, czy równo. Nie, ale jeszcze raz, powtórka.
0: To była rozgrzewka, teraz będzie ćwierćnuta, ćwierćnut. Ćwierćnuta, ósemka i szesnastka.
1: Jest prawie dobrze.
0: Brawo, wyszło mi, brawo dla mnie może.
1: A na skakance też potrafisz? Jacek, tak potrafisz równo?
0: Ja się czuję trochę jak jakiś taki króliczek doświadczalny.
1: Ale,
0: potrafisz.
1: Ale żaden króliczek.
0: No pewnie, że potrafię. Zobacz, Martyna. O, zobacz, dobrze. Uwaga. O.
1: O, bardzo dobrze. Wspaniale.
0: 33 no, wyszło.
1: Coraz lepiej mu idzie jednak trening, wiecie, czyni mistrza. A jakbyśmy spróbowali pokręcić kołami roweru w rytmie?
0: A jak
1: myślę, żeby się udało? No tak, w rytmie.
0: Martyna, ty tu masz po prostu głowę nie od parady. Weź tutaj długopis.
1: Wezmę.
0: Rowerowy długopis.
1: Rowerowy specjalny.
0: Teraz.
1: No i co? Stop. No jest nieźle.
0: No i to jest rytm.
1: I to jest rytm.
0: Słyszeliście?
1: Ale ty kręciłeś pedałami, uruchamiało się koło, ale jak przestałeś kręcić, to koło się zatrzymało. Czyli to nie jest taka maszyna, jak kiedyś naukowcy próbowali wymyślić, perpetuum mobile, która się cały czas... Perpetuum mobile, taka maszyna, która się cały czas napędza, wiesz, ona się w ogóle nie zatrzymuje.
0: Aha.
1: Tylu naukowców już próbowało, jeszcze nikt na taki pomysł nie wpadł, ale okazało się, że muzycy też czerpali inspirację. Od naukowców. I nawet powstał specjalny utwór.
4: Specjalny? To co? Zagramy go?
1: O, zagrajmy.
4: Dobra.
0: Perpetua będzie.
1: Perpetuum.
0: Perpetua.

0: nie potrafisz być ze swoim sprzętem.
1: Proszę pani.
0: Jacek. Jacek.
1: Pani Lilu, było już to. Było, bo oni mówią, że było. Martyna mówi, że było.
0: Ja mówię, że nie.
1: A ja na 100%. Było? Była? Stop, stop, orkiestra, stop. Nie ma nut, nie ma. Tutaj.
2: Ale co? Dlaczego tak robisz?
1: Stop, poczekaj.
0: Nie ma nut.
2: Ale...
1: Manifest, no czy będzie ogłoszenie?
2: Ale,
1: drodzy państwo, to już było. Ja nie będę słuchał po trzy razy tej samej piosenki. Już. Po co tu grać, nie umiesz innego?
0: Ale przecież to jest taki utwór.
1: Ja ci
0: mówiłam.
2: Perpetuum mobile.
0: No przecież mówimy.
1: Jaka
0: tak?
1: Perpetua? Co ty mówisz w ogóle?
2: Ciągle się kręci, można grać bez końca. Kompozytor nie napisał
0: i
2: tego
0: przerywasz?
2: Akordu na koniec. Ten napisał ta-ta, koniec.
0: No to przerywa tylko.
1: Będziemy słuchać jednej piosenki.
0: Pograj sobie w klasy.
2: Bardzo fajnie.
0: Przecież wiadomo, że to jest taki utwór, który można grać w nieskończoność, chociaż jakby państwo grali w nieskończoność, to by się strasznie zmęczyli.
1: No raczej.
0: No tak, ale tak to jest.
1: Z
0: rytmem i z zabawą na podwórku. No, wiemy dobrze, że w muzyce rytm jest bardzo ważny, prawda? Ale natura też ma swój rytm. Bo na przykład po zimie jest wiosna, po wiośnie jest lato, potem jest jesień znowu, po dniu przychodzi noc i jak rano wstajemy, to też mamy swój rytm, bo się budzimy i potem na przykład idziemy do łazienki, potem jemy jajecznicę, potem do szkoły albo do przedszkola, dorośli do pracy i cały czas obowiązki. No ale na szczęście trochę zabawy też człowiek w życiu ma.
2: No bardzo potrzebuje.
0: I bardzo potrzebuje. Ciekawe, czy dzieci na podwórkach ciągle bawią się w to samo, co kiedyś.
3: Można zagrać zaklepańca, berka. Można też zrobić jakiś mini teatrzyk. Ogólnie to moje ulubione rzeczy na dworze. To ognicho, smażenie kiełby. Niektórzy też lubią pianki. Nie wiem, mówią, że to z samego cukru i są bardzo niezdrowe. Ogólnie to zabawy podwórkowe też są takie. Można na przykład napełnić balię wodą, moczyć nogi. I bardzo lubię też grać w piłkę, jak mi się nudzi, jak jestem na podwórku. Dobra zabawa to też Baba Jaga patrzy.

0: zrobić bitwę na patykinu. Na podwórku ma się dużo rzeczy. Na przykład można robić łopatką zamki z piaskiem czy na piaskownicę.
1: I jeśli masz jakiś mały plac zabaw, to można zagrać w chowanego.
0: Zabawy na dworze są super.
2: No.
3: To prawda.
2: Są super na powietrzu i na podwórku. Ciekawe, czy usłyszycie te zabawy, o których była mowa w utworze, który już teraz

fajny był ten fragment utworu Bizeta. Ja to miałam od razu ochotę wybrać się na jakąś wycieczkę. Najlepiej to takim marszowym krokiem. Ale ciekawe, jakie zabawy pojawią się w kolejnym fragmencie tego utworu.

0: Bukor.
1: Brawo.
0: Czerwony kapturek, Elza, podwórkowy chłopiec i dziewczynka. Wracajcie na miejsce.
1: Brawo dla towarzyszek Jacka. Dzieci sobie świetnie poradziły, jak zawsze. A ciekawe, czy dorośli potrafią tak się bawić? Jacku, jak myślisz?
0: Dorośli potrafią, oczywiście, że potrafią. Już widzę, kto
1: to
0: potrafi.
1: To może zaprośmy takich dwóch
0: się ochotników. Się wyrywać, jak wyrywny masz na imię?
1: O, jak pan się wspaniale
0: Maciek,
1: zgłosił
0: brawa,
1: pierwszy.
0: Maciek, wkraczaj. O, i różowiutka moja się
1: jak się cieszę, że państwo tak ochoczo
0: różowiutka,
1: pędzą na scenę.
0: Kasia? Kasia!
1: Kasia!
0: Właśnie.
1: Kasia, chodź na podwórko.
0: Wychodziliście na podwórko.

0: tylko trochę? Dobra, wychodź.
1: Tak?
0: No, chodźcie, chodźcie.
1: A graliście w jakieś zabawy?
0: Ty na pewno grałaś w kosza, co? A ty tak mi wyglądasz na dziewczynę skaczącą przez skakankę.
2: Tak, no i w klasy.
0: W klasy,
1: no, wspaniale, to my jesteśmy przygotowani na
0: taką
1: sytuację.
0: Uwaga, orientuj się. Dobra, skakaneczka, gdzie ta skakaneczka moja? O, ktoś mi podpalił.

0: Dobra. Szakilonil, proszę, trzy. Da, ale z dwutaktu, nie? Że, ani że ze stania. Dwutakt, py, i lecisz. Dobra,
1: to jak trzy. Michael Jordan.
0: A nie, to jest... Nie wiem, to za pięć, no już nie dyskutuj, proszę. Dobra, chodź, no, rzucaj. Co jeszcze potrafisz? Jakie ty gry w ogóle potrafisz oprócz kosza? Skakanka?
1: A chcecie się zamienić?
0: Chcę... Nie, nie, wymieniamy się. Ja już zadecydowałam, Tyśka. Proszę, za trzy. Za trzy z dwutaktu.
1: Prawie. Jeszcze
0: no
1: raz.
0: No trzech razy sztuka. Weźcie wyżej te...
1: Wow!
0: Piąteczka! No i to jest. Teraz pani, proszę, Kasielka, męczę Kasiulka. Kasiulka, musisz, że dwa razy, wiesz, ona leci, a ty dwa razy, żebyś zrobiła. No ale poczekaj, daj szansę, nie? Bo, że to się wije, a ty... Dobra? Wyżej, ja myślę, że tutaj do chmur trzeba kciuki. Skrzypce ufa...
1: Kondycja, cudownie, Kondycja. Bardzo dziękujemy,
0: brawo! Dla moich kolegów nowych, chodźcie.
1: Dla ochotników!
0: Ukłony. Wiecie, ja się zmęczyłem trochę, lećcie też od potem, po prostu z człowieka już się potleję.
1: A przed nami kolejna część utworu Bizeta, zatytułowana Galop, bo na podwórku Galop. Też można biegać, czasami jest to wskazane wtedy, kiedy na przykład gramy w berg.

0: Brawo! My tu się świetnie bawimy dzisiaj na podwórku, ale może muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie też chcieliby się trochę pobawić? Tylko można się bawić muzyką, utworem, grą?
1: No pewnie, że tak. No jak zaczynamy się uczyć grać na instrumencie, no to traktujemy też to trochę jak zabawę, taką przyjemną i z dźwiękami. I na każdym instrumencie szukamy takich różnych sposobów, jakby można było zagrać. Nie tylko cały czas jeden, no bo to by było trochę nudne, nie?
0: Ciekawa jestem, jakich sposobów używa pan Michał, który jest koncertmistrzem. Panie Michale, jak można zagrać na skrzypcach? W jaki sposób?
2: Można zagrać na dwa sposoby. Do pierwszego sposobu potrzebny jest nam ten przyrząd, zwany smyczkiem. Mniej więcej prosty kawałek patyka, do którego przymocowane jest włosie zrobione z końskiego ogona. Za pomocą pocierania tym włosiem o struny uzyskujemy dźwięk. Zaprezentuję.
0: Proszę.
2: A więc pocieramy i mamy. Drugim sposobem. To już smyczek nam niepotrzebny, ale potrzebne jest nam to. Ten palec.
0: Wskazujący.
2: Wskazujący. Służy do szarpania. Do szarpania strun. Dzięki temu zyskujemy dźwięk podobny jak wydobywa harfa lub gitarra. Posłuchajcie.
0: Brawo! Dziękujemy za tę prezentację.
2: Chcę dodać, że po opanowaniu tych dwóch podstawowych technik

0: możecie się już starać o etat muzyka w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, do czego oczywiście serdecznie zachęcam.
1: Lilko, jak nazywa się ta technika, którą zaprezentował pan Michał?
2: Ta pierwsza, smyczkiem arco.
1: Nie, ta druga.
2: A ta druga? Ta druga, pizzicato.
1: A czy istnieje taki utwór, który pięknie nam tę technikę wyeksponuje?
2: No właśnie taki przygotowaliśmy, bo nie każdy utwór tego pizzicato używa tak dużo. Czasami ono jest schowane gdzieś w środku, albo tylko niektóre instrumenty grają. A posłuchajcie utworu, którym kompozytor wykorzystał pizzicato prawie w calusieńkim utworze. Obrazowało to taki chyba taniec nimf i zabawy takie leśne, różnych stworów leśnych.
1: Mhm. Możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy takimi stworami.

0: Brawa. Brawa. Przekonaliśmy się, że można grać na wiele sposobów, a istnieje taka prosta melodia, Lilko, która mogłaby się zamienić w wielkie dzieło.
1: Właściwie taki dobry kompozytor to prawie każdą melodię mógłby zamienić w wielkie
0: taką
1: dzieło.
0: Taką prościutką, taką najprostszą.
1: Ale tak, niektórzy kompozytorzy tak jakby na przekór wybierali coś takiego super prostego, na przykład do mi sol. Wszyscy znają
0: no
1: do mi sol, prawda? Mhm. Znacie do mi sol? Nie? To zagramy wam. Posłuchajcie, jak brzmi do mi sol i jak może brzmieć taka prosta melodyjka złożona z do mi i sol.
2: Do re mi fa sol.

ale kompozytor zmienia ciągle tę melodię i na przykład każe muzykom ją grać staccatissimo, czyli bardzo, bardzo króciutko.

No ale to nie koniec, bo na przykład stwierdza, że no tak po jednej nutce trochę nudno i każdą nutę kroi na pół i robi z niej dwie. Tak jakbyśmy kroili marchewkę na przykład. Mhm, i na przykład daje tę samą melodyjkę do mi sol innemu instrumentowi, na przykład obojowi.

0: No i ta melodia cały czas jest taka sama, ale ona jest dość wesoła, prawda?
1: Wesoła. A dałoby się zagrać smutną?
0: Myślisz, że dałoby się? Zobaczmy.
1: Spróbujmy.
0: Ta sama melodia, ale

0: trochę smutniejsza i trochę bardziej poważna.
1: Wrócimy do czegoś wesołego.
0: Tak, wrócimy do wesołej, ale no, ten kompozytor Haydn, on sobie myśli, taka jedna taka melodia do mi sol, trochę jej już czasem jest nudno, to przyprowadzimy jej koleżankę i posłuchajcie, kto gra tę melodię do mi sol, a jaki instrument gra tę drugą, towarzyszącą melodię, żeby im nie było nudno.

0: I co? Usłyszałaś, jaki instrument grał tę drugą melodię?
1: Ja usłyszałam, ale ciekawa jestem, czy nasza publiczność usłyszała.
0: A ktoś usłyszał? Flet! Super! Usłyszeliście, że flety, właściwie nawet dwa, grały tę drugą melodię. No to jeszcze jeden wam pokażę sposób, no bo te nutki były takie równe wszystkie, prawda? Pa, pa, pa, pa. Też trochę nudno tak ciągle równo chodzić. No więc kompozytor pomyślał sobie, a, będziemy troszeczkę nierówno, tak jakbyśmy się trochę potykali, albo jakbyśmy byli trochę takimi łobuziakami. I w muzyce taki rytm nazywa się punktowany.

0: No, takie różne sposoby
1: można myśleć. Pięknie to zaprezentowaliście. A zagracie nam całość?
0: Tak, no to teraz mamy dla was taką zabawę, żeby wszystkie te sposoby usłyszeć w całym utworze, a może usłyszycie tam też nawet jeszcze inne ciekawe rzeczy, bo ta symfonia nazywa się Niespodzianka. No więc może tam jakieś niespodzianki jeszcze dostrzeżecie.

0: Brawo! Kochani, i tak się można bawić przy muzyce również.
1: Martyna, a znasz Amse, Kadamse, Florę, że się klaszcze?
0: Tak, znam dobrze tą zabawę, ale żebyśmy wszyscy poklaskali wspólnie, to musimy wrócić na chwilę na swoje miejsce.
1: Uwaga, powolutku, wstajemy wszyscy, wracamy powoli na swoje miejsca.
0: Bo teraz będzie specjalna zabawa,
1: będzie zabawa w
0: której wszyscy będziemy klaskać. Jesteście nam bardzo potrzebni na widowni.
1: Brawa dla moich asystentów.
0: Brawa dla tych wspaniałych asystentów.
1: Się malowało, o tak.
0: Artystów, malarzy.
1: Chodź. Jakiś klaskanie.
0: Kreda i klasy wracają do łask. Cudownie.
2: No bo najważniejszym pytaniem dzisiejszego koncertu jest to, co tworzy muzykę. Bez czego nie ma muzyki? Jak myślisz, Martyna?
0: Muzyki nie ma bez rytmu.
2: O, skąd wiedziałaś?
0: Bo troszkę się nauczyłam wcześniej.
2: No dobra.
0: Ale na przykład melodia.
2: Melodia już zawsze ma rytm.
0: Tak.
2: Zawsze już mam,
0: ale rytm nie musi mieć melodii.
2: Nie musi, może być
0: po prostu samym rytmem jest wtedy muzyką.
2: No właśnie, i teraz, żeby się do tego przygotować i rozgrzać i zobaczyć, jak ten rytm może być muzyką, podzielimy się na dwie drużyny. Drużyna pierwsza, moja, to jest ta drużyna, ta część sali.
0: To my.
2: Uwaga, powtórzcie, zobaczcie, czy jesteśmy zgodni, kto jest w mojej drużynie. Uwaga. Powtórzcie jeszcze raz. Dobra, a teraz drużyna Łukasza, to jest druga połowa sali.
0: Tak, i przywitajmy Łukasza!
1: Łukasz, mogę do ciebie też? Łukasz.
2: Super! Dobra, i teraz zabawa polega na tym, że ja wyklaskuję jakiś rytm i wy go powtarzacie. Po prostu, czyli czekacie, słuchacie i powtarzacie i potem. I tak sobie bawimy się, dialogujemy. Uwaga!

0: jesteśmy wszyscy rozgrzani i przygotowani do tego, żeby wyklaskać znakomity utwór, który kiedyś napisał Steve Reich.
1: Nazywa się Clapping Music, czyli właśnie muzyka, którą się klaszcze. I do tego zaraz, bo mamy Łukasza, ale potrzebujemy jeszcze Janka.
0: Chodź. Brawo dla Janka.
2: Janka?
0: Tak.
2: A Janka?
0: Janek zamieni się miejscami z Lilką. Lilka wraca na podest. Janek zajmuje miejsce. I próbujemy włączyć się w wyklaskiwanie. To będzie rytm podstawowy. No, zachęcam do tego, żeby próbować, bo to jest naprawdę świetna zabawa.
1: Ale najpierw posłuchajcie, jak te dwie drużyny ze sobą trochę konkurują, trochę dialogują, a w ogóle tajemnicą jest to, że obie drużyny klaszczą ten sam rytm. Uwaga! Raz!

0: sobie fantastycznie poradziliście. Ależ to wybrzmiało i to był prawdziwy utwór. Prawdziwy utwór. Clapping Music, Steve Reich. Och, na podwórku można grać we wszystko, prawda?
1: No pewnie.
0: Można skakać w klasy, można bawić się w podchody, można grać na różnych...
1: Albo śpiewać piosenki.
0: W instrumentach też.
2: Tak, albo wiesz co, na przykład ja bardzo lubię, jak się czasami gra na instrumentach. Ja na trójkącie ostatnio grałam tak cyk, cyk, bum, bum, cyk, cyk.
0: Trójkąt albo jest wspaniały.
2: Ukule...
0: To nie jest ukulele, na Jacek.
2: Tym... No, ale możemy pograć na tym.
0: Ale ty umiesz grać na mandolinie,
2: tak,
0: wiesz, znasz ten instrument?
2: Ja znam dwa akordy.
0: No pokaż.
2: La... Poczekaj, daj do mikrofonu.
0: Nie będę ci dawała mikrofonu. Odłóż tę mandolinę,
2: wyszło,
0: Jacek.
2: Wyszło, że wyszło?
0: Jacek.
2: No, o, widzisz, koncert.
0: Ale ja znam kogoś, kto może ci pouczy po koncercie.
2: Kto pouczy?
0: No, my tutaj mamy taką grupę, która doskonale potrafi grać na mandolinach.
2: A gdzie oni są, Martyna?
1: Idą już.
0: A tutaj?
2: Mandoliniści przyjechali.
0: Zapraszamy, przywitajmy ich oklaskami, brawo.
2: Mandoliniści z prostu za pole.
0: Zasiadają na schodkach. Zaraz będą grać. A my wsłuchajmy się w tę melodię, tę pierwszą przygotowaną melodię. Może uda wam się odgadnąć? Cóż to takiego?

0: wie? Cóż to było?
1: Kto Wirgiliusz? Wie? Nie, to było stary niedźwiedź
0: mąż. Nie, to był Wirgiliusz, dzieci wszystko wiedzą.
1: Ale ojciec Wirgiliusz.
0: Tak,
1: a znacie coś jeszcze? No to grajcie, grajcie.
0: Jak znacie, to można śpiewać.

0: I to są prawdziwe talenty, słuchajcie! Mandoliniści z kosmosu!
1: Ojca Wyrgiliusza i mam chusteczkę haftowaną usłyszeliśmy w wykonaniu tylko części orkiestry mandolinowej.
2: Jest ich więcej?
1: Jest ich więcej. Przyjechali mocnym składem. Przywitajmy ich brawami! Orkiestra mandolinowa Juno Vars!
0: Ła, Juno! Brawo, Juno!
1: Zapraszamy na scenę! Orkiestra pod dyrekcją pani Aleksandry Stadnickiej-Wawer.
2: Jest Juno!
1: Brawo, brawo dla nich! Przyjechali dużym składem.
0: Brawo, Juno! Brawo!
1: Każdy ma mandolinę.
2: Juno jest z nami, słuchaj.
1: Mhm. Wiecie, że mandolina była takim instrumentem, na którym grywano na niejednym podwórku w stolicy. I to jest piękne, że ta tradycja wraca. I że nie tylko gramy na ukulele, ale także na mandolinach. To koniecznie zaprośmy jeszcze panią Aleksandrę Stadnicką-Wawer.
0: Brawo!
1: Brawo dla tej pani, która dba o rozwój tych pięknych talentów, i panią Annę Sali-Tudaj, która zasiądzie przy fortepianie. Brawo! Ten wspaniały skład zaprezentuje nam utwór w Saskim Ogrodzie.

0: orkiestra mandolinowa Juno Wars. Brawa. Dla pani Aleksandry Stadnickiej-Wawel również. Tak. Zasłużone. Moi drodzy, w orkiestrze mandolinowej okazuje się, że dzieci nie tylko grają, ale potrafią też wspaniale śpiewać. To wywołajmy tę śpiewającą grupę brawami.
1: Wow.
0: Oto oni. Może trudno nam czasami sobie wyobrazić, że nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, prapradziadkowie, prawda, Jacku?
2: I prapraprapraprapra.
0: Też bawili się na podwórku i też mieli swoje ulubione zabawy. Na warszawskich podwórkach się grało, śpiewało, a grało

się dużo, dużo na mandolinach i powstawały takie piosenki, które nawet współcześnie są wielkimi szlagierami. Pora na wielki finał dzisiejszego koncertu. K jak kolorowy Dzień Dziecka. Przenosimy się na podwórka dawnej stolicy, żeby posłuchać takich piosenek jak Felek Zdanowicz, Tango Andrusowskie, Panna Andzia ma wychodne i Antek na harmonii gra w wykonaniu Orkiestry Junowars i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych, a przy fortepianie pani Anna Sali Tudaj.

0: zapraszamy panią Aleksandrę Stadnicką-Bawer. Pani Aleksandro, będzie wam bardzo miło, zapraszamy. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Lilianny Krych. Kłaniamy wam się nisko, bardzo dziękujemy. Jacek Zawada.
1: Martyna Huderska. No i co, żegnamy wszystkich słuchaczy teraz już, prawda?
0: I żegnamy słuchaczy naszych ukochanych Polskiego Radia Dzieciom.
1: I pozdrawiamy
0: was i wysyłamy wam moc, moc energii ze studia koncertowego Polskiego Radia w Warszawie. Mam nadzieję, że czuliście to przez te ostatnie kilkadziesiąt minut.
1: A kiedy wracają koncerty? No te koncerty, alfabet orkiestry.
0: Koncerty wracają zaraz po wakacjach, więc mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu. Spotykamy się we wrześniu?
1: Spotykamy się? No to jak się spotykamy, to już od 1 czerwca proszę po bileciki, bo będą dostępne. Tyle.
0: Nawet trochę wcześniej.
1: Kto? Kto to jest?
0: Co zrobić?
1: Obiad!
0: Obiad!
1: Chodźcie na pomidorówkę!
0: Idziemy na pomidorówkę i na rosół.
1: I na polskiego, dobrego, skałowego. Pa, pa.
0: I na warsztaty. Na
2: ojej, nie, poczekajcie, ja na żaden obiad jeszcze nie idę, chociaż mój apetyt jest zaostrzony, ale wcale nie na obiad, na żadną pomidorówkę, tylko na jeszcze więcej zabaw podwórkowych. Świetnie się bawiłam, mam nadzieję, że wszyscy słuchacze też

0: czuli tę energię i nabrali ochoty na to, żeby wybiec na podwórko ze skakanką, z piłką, z kredą do rysowania klas, bo rzeczywiście było tutaj wspaniale i liczne grono było na tym podwórku. Orkiestra Polskiego Radia pod kierunkiem Lilianny Krych, która jak zawsze na koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry zagrała wspaniale, no i to był ostatni koncert przed wakacjami, a zabawy podwórkowe z gracją, swobodą i z wdziękiem prowadzili jak zawsze Jacek Zawada i Martyna Chuderska. No i to już ostatni koncert przed wakacjami, ale pamiętajcie, że po wakacjach jest do czego wracać. Na pewno znów coś wspaniałego dla Was wymyślimy.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
7: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
8: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
9: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
10: Monika Gigier,
11: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
9: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

brać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluskanie rybki najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka,

0: mnie wziąć pod włos?
1: No mówcie, śmiało.
2: Ten styl, ten cios,
3: ten luz,
2: to sztos. Ba,
3: ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć, od urodzin po śmierć.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar, byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

0: czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę weź.

0: czy też, czy kogoś widzisz, czy ktoś tam jest?
1: O tak!

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, to broń. Żelazny

Jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. Ta broń,

0: smyczki, pędy, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd.

chcę zjeść Jakuba Haka, więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprot.

nowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie.

0: załoga na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: Mamy go! Mamy go! Mamy go!
1: Ludzkie szczenie! Czałowo!
2: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
1: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
2: Czego ty ode mnie chcesz?
1: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
2: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
1: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
2: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
1: No to... powiem ci co i jak. A ja król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.

0: na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Opowieści Gołębicy Guidoni. Zaprasza Anna Wójcikiewicz.
7: W starym parku przy jaworowym lasku rosną wielkie dęby i kasztanowce. O tej porze roku już nieco łysawe. Ich grube, bure pnie toną w ognisto-żółtym kobiercu liści, a tam aż chrzęści i chrupie pod nogami od kasztanów i żołędzi. Na placyku otoczonym klombami kolorowych chryzantem zebrała się gawiedź gołębia. Ktoś wysypał ptakom ziarna, a one furkoczącą chmarą zleciały się ze wszystkich stron. Z wysokości swojej brzozy pośród jaworów obserwują to bacznie Guido i Guidonia. Przyłączymy się, Guiduszku, a zawsze coś uszczkniemy.
8: No nie wiem, Duszko. Nie wiem, czy się dopchamy, patrz, jak one się tłoczą. Za grosz kultury.
7: Och, nie bądź takim zrzędą. To nasi gołębi bracia, tylko nieco mniejsi. Chodź, nie marudź.
8: Ugru, można się przyłączyć? Halo, gru.
7: Smacznego i dzień dobry w ten jesienny poranek.
9: Dziękuję nawzajem. A czemu zawdzięczamy zaszczyt? Co sprowadza szanownych sąsiadów z wyżyn na nasze skromne nieziny?
10: Mieciu, daj spokój. Po co te złośliwe uwagi od razu. Zachowuj się. Dzień dobry, droga Guidonio. Jeszcze nie odlecieliście? Coraz dłużej was tu widzę co jesień.
8: Czekamy, aż przymrozki mocniej chwycą. Wtedy pewnie udamy się na nasz urlop zimowy do Hiszpanii.
7: Ale tu jest tak pięknie, że nie chce się lecieć, droga Broniu.
8: No, w naszej słonecznej Hiszpanii też jest przecież pięknie. I cieplej zdecydowanie.
9: Ja to bym poleciał. A co?
10: Mieciu, my nie latamy, my zostajemy.

0: zostajemy, zimujemy, nie pamiętasz? A, dziękuję, Bronio, dziękuję za przypomnienie. Tak, my się mrozu nie boimy. Ale dolecieć, to i do Afryki potrafilibyśmy, jakbyśmy chcieli. Nie takie trasy pokonywali nasi przodkowie z ważnymi wieściami, oho. I w czasie wojen, i w czasie pokoju. No już tak się nie przechwalaj. Dawno nie trenowałeś, daj spokój. Mój cały ród z dziada, pradziada i rodzice jeszcze byli my hodowlani. Tak, tak. Pamiętam zapis klaka, jak mi tatko pokazywał takie trasy, jakie robili. Do nóżki taki wichajster mieli przyczepiony, a tam wetknięty list. Burzy się nie bał, tatko mój, jastrzębi. Tylko naprzód, a potem z powrotem do domu jak po sznureczku. No, tylko trochę potem zdziczeliśmy i odłączyliśmy się od stada. Tak, wolności się zechciało. Klatka to jednak klatka. Choć hodowca był miły, całkiem miły.
1: No tak, służba nie drożba. Jak trzeba, to trzeba. Ale czasem może się uprzykrzyć, Broniu, prawda?
0: Zaraz, zaraz. A ja słyszałem, że wyście ponoć też listonoszowali. Czy tam wasze dziadki? Ciekawe, bo przecież tylko my gołębie skalne, choć teraz miejskie, czasy się zmieniły, to tylko my są pocztowe. A wy, grzywacze wielkie z tymi brzuszyskami, to byście rady nie dali.
1: O, wypraszam sobie, brzuszysko, popatrz na swoje, upasione bułką i chlebkiem, mieszczuchu.
0: A co mam jeść niby, kiedy mróz ściska i głód męczy? Ty wtedy się wygrzewasz, słonku, na południu, kiedy my tu walczymy o życie. A jak nie dają nic innego, tylko bułkę, to jemy, choć szkodzi to bardzo. Lepsza byłaby kasza czy groch suchy. Ale co robić, takie tu trudne życie mamy. My przynajmniej nie uciekamy, jak tylko się ochłodzi.
1: My też nie uciekamy, tylko korzystamy z okazji, że jesteśmy po prostu większymi ptakami, to możemy sobie pozwolić na takie podróże.
0: Patrzcie go, większymi ptakami. Od nas może, ale my jesteśmy lepszymi lataczami.
1: Jak wy śmiecie uzurpować sobie naszą sławę jako posłańców?
0: Złoteńcy, ale nie kłóćcie się, no przecież. Po co tak, no po co tak, no po co tak? Mieciu, no zachowuj się.
1: Masz rację, Bronka. Ja może wyjaśnię, skąd to małe nieporozumienie.
0: Małe nieporozumienie. Daj spokój, Mieciu.
1: Och, Bronka, ty to zawsze taka łagodna.
0: Tak się składa, że moja pra
1: i tak dalej babunia Grzywacz w dalekiej Afryce rzeczywiście stała się posłańcem, a potem to jakoś tak co pewien czas wracało w kolejnym pokoleniu. Ja może lepiej opowiem tę bardzo starą historię, co? Tak starą, że może wydać się wam wręcz bajkową.
0: Och, opowiadaj, Guidonio, uwielbiamy twoje opowieści. Prawda, Mieciu? No powiedz coś.
2: Tak, tak, tak. Uwielbiamy.
0: No to posłuchajcie. Dawno to było tak, że świat wtedy zupełnie inaczej wyglądał. Inne były zwyczaje, krainy, a nawet krajobrazy. Cała historia zaczyna się na północno-zachodnim krańcu wybrzeża afrykańskiego, gdzie teraz jest kraj Maroko zwany. U podnóża jednej z części rozległych i potężnych gór Atlas, zwanej Rif. Pośród gęstych jeszcze wtedy lasów cedrowych i cyprysowych, porastających zbocza, mieszkał sobie ubogi pasterz o imieniu Abba, co znaczy ojczulek po prostu, a córka jego jedyneczka miała na imię Lia, co znaczy moja córeczka. Należeli oni do jednego z prastarych plemion Berberów, którzy zasiedlają te ziemię od pradawnych czasów, nazywając siebie Amazigen, to znaczy ludzie wolni. Odkąd żona pasterza odeszła na niebieskie łąki, wychowywał sam ukochaną córeczkę, a ona dzielnie pomagała mu we wszystkich obowiązkach. Mieli niewielkie stadko kóz i choć skromnie żyli, jakoś sobie radzili. Lia wyrosła na piękną dziewczynę. Niejeden młodzian z sąsiedztwa wzdychał do niej, ale ona nie myślała jeszcze o zamążpójściu, bo na względzie miała najpierw dobro starego ojca. Od pewnego czasu to ona pasała kozy, doiła je, z ich mleka ser wyrabiała i na targu w

osadzie sprzedawała. Nadto oporządzała chatkę, a w wolnych chwilach karmiła gołębie, które zasiedlały pobliskie cyprysy i bardzo się z nimi zaprzyjaźniła. Pewnego upalnego popołudnia jak zwykle pilnowała statka kóz i ujrzała, że jedna z gołębic przygląda jej się, jakby chciała jej coś powiedzieć. Po chwili uleciała na sąsiednie drzewo, a potem dalej i dalej, wyraźnie prowadząc dziewczynę. Lija, wędrując tak za nią po zboczu rifu, znalazła się na kamienistym, dzikim pustkowiu pełnym rozpadlin skalnych i wielkich głazów. Gdzie ty mnie przyprowadziłaś, gołąbko moja? Zawołała, patrząc, jak sprytne kozy wdrapują się dzielnie na skaliste zbocza, aby dosięgnąć rosnących tam karłowatych drzewek oliwnych, na których przysiadł ptak. Nie nadążam za wami, czekajcie! Naraz w oddali usłyszała groźny i dobrze znany jej ludowi pomruk. O, czy to lew? Wracajcie, hej, hej, hej! Na zatracenie idziecie, musimy się ukryć! Zaczęła w popłochu nawoływać statko. W tamtych czasach w górach Atlas mieszkały bowiem te potężne, płowe drapieżniki, lwy. I nieraz porywały kozy pasterzom, a i dla ludzi bywały zagrożeniem. Serce biło mocno biednej Lii, śpieszyła za kozami i jak mogła zaczęła je zaganiać do małej jaskini. Wtedy niespodziewanie jej uszu dobiegł głos człowieka, który wyraźnie starał się przestraszyć drapieżce. Wyjrzała zza skalnej grani i jej oczom ukazał się zatrważający widok. Oto młody wojownik, przyparty do ściany, próbował włócznią atakować lwa, ale bestia pewna zdobyczy z rykiem uderzała potężnymi pazurzystymi łapami, raniąc go dotkliwie. Dziewczyna otrząsnęła się zaraz z osłupienia i zaczęła rozglądać się gorączkowo, myśląc, jakby tu pomóc nieszczęśnikowi, bo siły junaka słabły coraz bardziej i znać było rozpacz na jego twarzy. Już po chwili dzielna pasterka dostrzegła wielki głaz na grani tuż nad straszną walką. Bez namysłu zaczęła go ze wszystkich sił pchać ku krawędzi. Udało jej się wreszcie zrzucić go na dół. Zaświstał odłam skalny w powietrzu i w jednej chwili lew trafiony padł ogłuszony. W porę przyszła ta pomoc młodemu wojownikowi, gdyż właśnie opuściła go nadzieja. Leżał ciężko dysząc, kiedy Lija zbiegła do niego po zboczu. Ujrzawszy pochyloną nad sobą piękną dziewczynę, chciał jej dziękować, lecz spojrzawszy na jej cudnej piękności lico, z zachwytu nie mógł wymówić ani słowa. Po chwili dopiero słabym głosem zapytał: ktoś ty? Czyś nie bogini lasu cedrowego? Pasterka odrzekła rozbawiona: nie bogini żadna, lecz córka pasterza kóz, Lija. Ja zwę się Idir. To imię znaczy będzie żył, czyż nie? Uśmiechnęła się dziewczyna. Dzięki tobie, śliczna pani, szepnął wojownik. Napiwszy się wody, z trudem powstał i podpierając się włócznią, przy pomocy dziewczęcia zszedł do chaty jej ojca. Gościnnie przyjął go stary Abba, opatrzył mu rany, nacierając je ziołami uzdrawiającymi i przygotował łoże. Wyczerpany walką z lwem, Idir zasnął od razu. Na drugi dzień z rana zatętniło na drodze i przed chatą stanęła gromada wspaniale przybranych jeźdźców. Wyszedł przed chatę zdumiony pasterz, a tu najstarszy z przybyszów pyta: nie widziałeś gdzieś, człowiecze, młodego wojownika? Wczoraj polując w tych stronach zapędził się za zdobyczą i znikł nam z oczu, a to syn naszego pana. Nie zdążył odpowiedzieć Abba, gdy z chaty wyszedł Idir. Przybysz zaraz zeskoczył z konia, zeskoczyła i drużyna, z radością i widoczną ulgą witać poczęli młodziana, otaczając go kręgiem.
Całe szczęście, żeś się odnalazł, panie. Gdyby twój ojciec dowiedział się, że cię zgubiliśmy, skończylibyśmy w lochu.

Uhu. Gdy poznał stary pasterz, kogo gościł w swej chacie, ściągnąwszy z głowy czapkę futrzaną, ukłonił się nisko. Młodzian okazał się synem władcy Berberów, samego Jusufa ibn Taszfina, który mieszkał w odległej twierdzy Marrakesz. Oto moi wybawcy, wskazał młody wojownik Abbe i jego córkę. Ta piękna i dzielna panna uratowała mi życie. Dacie wiarę? Jej należy się wasze dziękczynienie. Gdyby nie ona, zostałbym pożarty przez lwa. Już miał mnie w pułapce, kiedy ona zrzuciła z krawędzi rozpadliny głaz i go pokonała w jednej chwili, ocalając mnie od śmierci. Pełni podziwu wojownicy pokłonili się Li, a ona oszołomiona skromnie spuściła oczy. A teraz chodźmy, ojcze, do izby, zwrócił się do Abby młodzieniec. Gdy weszli do chaty, przyklękając przed nim, rzekł: słuchaj, ojcze, córka wasza dokonała wczoraj wielkiego czynu, a wy otoczyliście mnie wspaniałą opieką. Chcę się wam wywdzięczyć. A poza tym rozmiłowałem się na zabój i mam nadzieję, że ze wzajemnością. Czy chciałabyś zostać moją umiłowaną żoną? Tu spojrzał pytająco na Lię, a ona, choć zarumieniona, obdarzyła go tak pięknym uśmiechem, że nikt wątpliwości mieć nie mógł, jaka jest odpowiedź. Zdumiał się jednak stary ojciec i zaniepokoił. Czy to nie kaprys dostojnego młodziana? Odrzekł. Darujcie, panie, że wam odmówię, lecz Lija moja nie stworzona na panią. Od zapasterza jej iść, równego z nią rodu. Wyrzućcie ją z serca i z myśli, panie, gdyż nie wiecie, czy rodzic wasz zgodzi się na to, a możecie ją skrzywdzić. Kiedy to uczucie prawdziwe, wykrzyknął Idir i zwrócił się do stojącej niedaleko pasterki. Lica jej jeszcze bardziej zalały się purpurą, podała mu jednak rękę śmiało i podniosła nań oczy, w których tlił się wymowny płomień. Zwróciła się do ojca i klękając przed nim powiedziała: pobłogosławcie nas, ojcze, wszak w naszej tradycji to panna wybiera męża. Dajcie szczęściu szansę. Tu spojrzała przez okno chaty, gdzie na gałęzi starego cedru siedziała owa gołębica, która zawiodła ją na ratunek młodzieńcowi. Cóż zrobić miał stary pasterz? Zgodził się, choć wciąż niepewny. Jadę teraz do ojca, rzekł wojownik. Przybędę ze ślubnym orszakiem. Czekajcie na mnie, czekaj, ukochana. Zakończył czule. Pożegnał się z pasterzem, wsiadł na konia i wkrótce cała gromada jeźdźców zniknęła w tumanie kurzu. Mijał dzień po dniu, cicho i spokojnie. Zbliżał się termin oznaczony przez młodego wojownika. Z utęsknieniem połączonym z nadzieją i trwogą wyglądała Ilia, czy nie nadjeżdża. Wiedząc jednak, że do Marrakeszu daleka droga, czekała więc cierpliwie. Za to stary Abba smutniał coraz bardziej, myśląc o losie córki. Aż nareszcie, ostatecznego dnia, na drodze ukazał się orszak wspaniały. Z oddali słychać było uroczyste bębny i flety. Połyskujące lance w słońcu powiewały proporcami kolorowymi. W końcu dotarł przed pasterską chatę. Idir zeskoczył z konia i z radością powitał ukochaną, a jej ojca Abbe głębokim pokłonem uszanował. Za nim nadciągnął orszak jezdnych i strojnych druhen. Ojciec się zgadza i pragnie rychło was zobaczyć, rzekł szczęśliwy młodzian. Dlatego przysyła konie, byście mogli natychmiast udać się na zamek. Skinął i wnet służebne, otoczywszy Liję kołem, zawiodły ją do izby, gdzie przybrały ją we wspaniałe szaty i ozdoby, które tak podniosły jej szlachetną urodę, iż gdy wyszła, wszystkich czoła pochyliły się nisko przed nią, jak przed królewną prawdziwą. Pasterz nie rzekł ani słowa, widząc radość córki. Otarł tylko ukradkiem łzę z oczu i wraz z nią dosiadł strojnego we wzorzysty czaprak rumaka. Ruszyli i wkrótce

wkrótce mała chatka u podnóża skały znikła im z oczu. Wspaniałe zaślubiny wyprawił Jusuf ibn Taszfin synowi. Wdzięczny Li za uratowanie mu życia i pełen podziwu dla jej odwagi i urody jednocześnie. Szczerze wdzięczny też pasterzowi za opiekę nad synem. Udobruchał się z czasem stary Abba. Pewny szczęścia Li i ciesząc się szacunkiem wojowników jako jej ojciec. I odtąd nie było chyba szczęśliwszej istoty nad córkę pasterza. Teraz prawdziwą panią na zamku w Marrakeszu. Bo była i piękna, i bogata, ale przede wszystkim dobra. Od razu zaczęła pomagać każdemu, kto tylko potrzebował wsparcia. Dlatego lud ją pokochał i na zamku nikt o niej złego słowa nie pozwolił powiedzieć. Była jednak pewna panna, córka zamożnego dostojnika na dworze Jusufa ibn Taszfina, o imieniu Henuba. Od samego początku pałała wielką zazdrością. Jak to, taka prostaczka, zwykła pasterka, ma czelność obnosić się w pięknych szatach po zamku? Jej miejsce w kamiennej chacie, przy kozach, a nie tu pośród arystokracji. Syczała przez zęby do swojej zaufanej służącej, bo na głos nie śmiała tego mówić, nie chcąc zrazić do siebie Idira. Zaraz zaczęła snuć plany, jakby tu pozbyć się dziewczyny i samej zająć jej miejsce u boku syna władcy, co uważała właśnie jej się należało. Ach, pomóż mi, Bagdudo, ty znasz się na różnych zaklęciach, prosiła służkę. Kobieta obiecała pomóc i rzeczywiście po kilku dniach przyniosła we flakoniku miksturę. Pani, to rozwiąże twój problem raz na zawsze, powiedziała z chytrym uśmiechem. Dziś przy wieczerzy dolej kilka kropel wyciągu z mandragory do kielicha tej dziewuchy, a potem zaproś ją dla niepoznaki na spacer do ogrodu, by podziwiać gwiazdy. Zobaczysz, nie wróci stamtąd i próżno szukać jej będą na dworze. Zawistna Henuba chwyciła zachłanie flakonik i zaraz pobiegła do komnaty, gdzie przygotowywano posiłek. Udając, że z troską o należyty szacunek chce przetrzeć srebrny puchar postawiony przy miejscu Ilii, aby pięknie błyszczał, wpuściła na dno kilka kropel trucizny, po czym odstawiła go i wymknęła się czym prędzej. Przy uczcie bacznie obserwowała nieszczęsną dziewczynę, pilnując, by nie zamieniono naczyń. Z trudem powstrzymała nikczemną radość, kiedy Ilia pociągnęła kilka łyków zatrutego napoju zmieszanego z winem. Teraz nie mogła się doczekać skutków. Po posiłku podeszła do niej i z nieszczerym uśmiechem zaproponowała. Czy nie zechcesz ze mną, pani, pospacerować po zamkowym ogrodzie? Dziś gwiazdy tak pięknie świecą. Z przyjemnością, odrzekła niczego nie podejrzewająca Ilia. No i niebawem były już same, pośród bujnych klombów, upojnie pachnących oleandrów i lawendy, wonnych ziół i smukłych cyprysów. Szły tak niespiesznie, ale Henuba baczyła, aby dotarły w najodleglejszy zakątek parku i żeby nikt ich nie widział. Ach, jak miło tak wędrować z tobą, pani, przymilała się cały czas. Twoja uroda przewyższa te kwiaty i klejnoty gwiazd, a dobroć jest jak ten delikatny, ciepły wiatr, który nas otula. Cały czas obserwowała biedną Ilię i w końcu stało się. Nagle dziewczyna zbladła, jęknęła cicho i zniknęła w okamgnieniu, a tam, gdzie stała, wyrósł natychmiast piękny, wielki krzak czystka, obsypany fioletowo-liliowym kwieciem i zapachniało tak oszałamiająco, że aż się Henubie w głowie zakręciło. Przestraszyła się, że taka roślina ściągnie uwagę wszystkich, więc rzuciła się, aby ją wyrwać, ale jak tylko dotknęła łodyżek, odskoczyła przerażona, czując ból tak okropny, że z trudem powstrzymała się od płaczu. Pobiegła więc do swoich komnat z rękami czerwonymi i opuchniętymi, wściekła, że nie wszystko idzie po jej myśli. Już tej nocy w całym zamku podniósł się alarm i zaczęto szukać Ilii, kiedy nie wróciła z ogrodu.

Zrozpaczony Idir miotał się po krużgankach, nawołując ukochaną. Przeszukał też cały ogród, aż do najciemniejszych kątów, ale jej nie znalazł.

0: ujrzał gołębicę, która przysiadła na gałęzi cyprysu i patrzyła na niego wymownie.
1: O, gołąbeczko, to ty zawiodłaś moją najdroższą tam, gdzie zaatakował mnie lew. To dzięki tobie mnie ocaliła Ilia i ją poznałem. I pokochałem. Ach, pomóż mi ją odnaleźć.
0: Ptak sfrunął i usiadł tuż obok na krzewie czystka. Ach, co mi chcesz powiedzieć? Nie rozumiem, ale widzę, że kwiat ten jest niezwykły. I jego zapach coś mi przypomina. Zachwycił się jego pięknością i odtąd całymi godzinami przesiadywał przy nim, a towarzyszyła mu zawsze gołębica. Na próżno zawistna Henuba próbowała go zauroczyć, pocieszyć, przymilić się. Nic i nikt nie był w stanie oderwać młodzieńca od spędzania czasu przy kwitnącym krzewie. Tylko tam czuł choć lekką ulgę w swojej niewymownej tęsknocie za ukochaną żoną. Wreszcie pewnego razu ku jego zdziwieniu gołębica przyniosła flet i położyła przed nim. Jak we śnie, nie rozumiejąc do końca, co się dzieje, zaczął na nim grać rzewnie, pełny niewysłowionego żalu melodię. Naraz krzew rozchylił swe gałęzie i wyszła z niego przecudnej urody dziewczyna. Kiedy tylko na nią spojrzał, od razu poznał swoją najdroższą Ilię. Dzięki muzyce pełnej miłości czar wiążący królewnę w krzewie został zdjęty. Radość nieopisana zapanowała w całym zamku. Ilir zawiódł żonę do sali tronowej i zarządził święto w całym mieście. Zabrzmiały radosne okrzyki zebranego ludu na cześć Ilii i zaczęła się uczta i tańce, które trwały przez wiele, wiele dni. Henuba i jej służka Baksuda, przerażone, że wyda się ich podstęp, uciekły z Marrakeszu pod osłoną nocy i odtąd nikt ich więcej na dworze nie widział. A młodzi, zakochani, żyli z sobą w szczęściu i radości, błogosławieni przez wszystkich poddanych. Tak oto moja pra i tak dalej przodkini stała się posłanką szczęścia. A kto ją do tej pięknej posługi wybrał, to pozostaje tajemnicą dziejów.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, mandarynek, cały kosz jagód, malin, wielki.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: Wsparcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
0: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz.

uwielbiam te popisy. Są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy? Prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, z góry.

i psy tym nie bawią tak. A krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę. Niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj. Idź właśnie.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowały ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo z olewą ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
0: Autopromocja.
3: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
1: Drzwi pracowni otwieramy.
2: Do tajemnic zapraszamy.
1: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
1: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
1: Zgadnij, co wymyślą dziś?
2: Adaś Smok
1: i Michaś Miś.
2: Przy zabawkach ich znajdziemy?
1: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
2: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
1: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
2: Zapozują przed obrazem.
1: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
2: Kiedyś będę ogniem chuchać.
1: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
2: Michaś będzie podróżnikiem.
1: Ale tylko razem z tobą.
2: Obudzimy echo krzykiem.
1: Aha, by lawinę mieć nad głową.
2: Wszystko razem, czyli wspólnie.
1: My się dzisiaj postaramy...
2: Coś konkretnie, czy ogólnie?
1: Razem program.

publikuj, pobierz, wyślij, nie panikuj, udostępnij, opublikuj, pobierz, wyślij,

0: Jak miło, że jesteś. Jakoś dawno nie odwiedzałeś naszej współpracowni, to znaczy tajnej bazy na strychu.
1: Wiesz, bo miałem ważny powód.
0: Wiem, Adasiu. Byłeś chory, a z chorobą nie ma żartów.
1: Dokładnie tak, ale już choroba odeszła, bo pan lekarz przepędził katar na cztery wiatry.
0: Czyli już nie kichasz? Nie smarkasz i oczy ci nie uzawią?
1: Nie tylko. Pan lekarz powiedział, że raczej już nie zarażam.
0: A czym zarażałeś?
1: No tym katarem.
0: A, czyli wszystko z tobą już jest dobrze?
1: No niezupełnie. Pan lekarz, który mnie leczył, powiedział, że po chorobie jestem tym, no...
0: Kim jesteś?
1: Jestem, no tym... jest. O, rekonwalescentem.
0: Słucham? Kim? Reko co?
1: Rekonwalescentem.
0: Czyli?
1: Kimś takim, kim trzeba się opiekować.
0: I tobą się trzeba teraz opiekować, tak?
1: Tak, bo katar mnie bardzo osłabił. Nie mam już tej samej siły, co przed chorobą.
0: Ojej!
1: No, mówię ci, wolniej biegam, bliżej i niżej skaczę.
0: Ojej!
1: No, mówię ci, dużo upłynie czasu, zanim dojdę do siebie.
0: A jak będziesz dochodził?
1: No na pewno nie sam. Ktoś musi dochodzić ze mną.
0: Aha, ktoś musi dochodzić z tobą do tych pełnych sił.
1: Mhm.
0: Ale kto?
1: No nie wiem. Pan lekarz już mnie nie odwiedza. Wojtek jest zajęty, a do Martyny przyjechała kuzynka i jedyny, który mi pozostał...
0: To kto, Adasiu?
1: To ty, Michasiu.
0: Ja?
1: Mhm.
0: A co ja niby miałbym robić?
1: No zwyczajnie, dochodzić ze mną do pełni sił.
0: Do pełni sił. Ale ja nie wiem, co to znaczy.
1: Myślę, że będziesz się mną musiał opiekować jak...
0: Jak?
1: No,
0: dokończ.
1: No, jak lekarz.
0: Ja?
1: Mhm.
0: Miałbym być twoim lekarzem?
1: No tak, i to osobistym.
0: A wiesz... Podoba mi się ten pomysł. Osobistym lekarzem. Czekaj, zaraz wracam.

0: Michaś nie wraca. Wiedziałem, że nie sprosta zadaniu. Miał zostać moim lekarzem osobistym, ale się wycofał. Bo leczenie smoków, a potem jeszcze pilnowanie, by dochodzili do pełni sił, przerosło możliwości Michasia.
1: Dlaczego ten lescent chodzi po bazie, zamiast leżeć w łóżku?
0: Michasiu, dlaczego założyłeś białą koszulkę? I jeżeli się nie mylę, to koszulka Leszka. Wyglądasz, jakbyś w niej tonął.
1: Bo to taki udawany lekarski fartuch.
0: Ale jak to lekarski fartuch?
1: Prosiłeś, żebym został twoim lekarzem, tak? Bo lekarz, co cię leczył, opuścił cię, tak?
0: Opuścił, tak. Ale ja tylko chciałem, żeby ktoś się mną fachowo zaopiekował po ciężkiej chorobie.
1: No właśnie, jasne. Dlatego ja się tobą fachowo zaopiekuję, jak mało kto. A będę pewniejszy w tym opiekowaniu się tobą, gdy będę sobie wyobrażał sobie, że jestem lekarzem.
0: Ale ty nie jesteś prawdziwym lekarzem.
1: Słucham? Jak to? A co to jest?
0: Nie mam pojęcia. A co to jest?
1: To jest, Adasiu, stetoskop.
0: Stetoskop? A co to takiego?
1: No, to coś, co noszą wszyscy lekarze, no. To, tym czymś to się wysłuchuje choroby w ludziach.
0: Ale ja przecież jestem smokiem.
1: No, w smokach też.

0: misiach. I ten stetoskop jest prawdziwy.
1: Naprawdę?
0: Bo ja go pożyczyłem od... Znaczy, nie mogę powiedzieć, bo Ania nic o tym nie wie, że go od niej pożyczyłem. Teraz cię zbadam.
1: Ale ja już byłem badany przez prawdziwego lekarza.
0: Ale nie byłeś badany jako rekonwalescent.
1: A tak, to prawda.
0: Oddychaj. Nie oddychaj. Nie oddychaj. Nie oddychaj. To może jednak oddychaj.
1: Dziękuję. Już nie chcę więcej być przez ciebie badany.
0: Czyli nie chcesz moich specjalnych lekarstw, które by sprawiły, że szybciej byś podchodził do siebie?
1: Nie. Lekarstwa bywają obrzydliwe.
0: Ale chyba nie takie.
1: Przecież to są cukierki, czekoladowe, kukułki, rysy, krówki.
0: Bo to wszystko są lekarstwa na dobre samopoczucie.
1: I jesteś tego pewny, Michasiu?
0: Pewnie. Spróbuj. Ty się przekonasz. No nie stój tak. Poczęstuj się lekarstwem doktora Michasia. Zacznij jako mój pacjent ze mną współpracować.
1: No chyba, że tak. Jako twój pacjent będę współpracował bardzo chętnie.
0: Czekaj, ja też spróbuję ci dobrać lekarstwa.
1: No, ale to ja jestem pacjentem.
0: Rekonwalescentem jesteś. Tak.

0: Świetnie współpracowałeś, Adasiu. Prawie wszystkie lekarstwa zjadłeś. Lepiej się czujesz?
1: No, czy ja wiem, Michasiu?
0: Nie Michasiu, tylko doktorze Michale.
1: Przepraszam, doktorze Michale, ale trochę się zasłodziłem.
0: Ale czy czujesz się silniejszy?
1: Nie, czuję się słodszy i marzę o gorzkiej herbacie z mięty.
0: To niestety są powikłania po chorobie. Ale jak jutro rano wstaniesz z łóżka, to powitasz Dzień Dziecka z uśmiechem i nowymi siłami do zabawy.
1: Co? To jutro już Dzień Dziecka?
0: Aha.
1: Ojej, przez tę chorobę zupełnie o nim zapomniałem. Może jutro znów zaczniemy używać naszego podsłuchiwacza, bo teraz zobacz, biedny stoi w kącie,
0: no tak,
1: i nikt się nim nie interesuje.
0: Bo niespodziewanie zachorowałeś. I to było ważniejsze od wszystkich naszych akcji we współpracowni i od podsłuch w ogóle.
1: Cicho. Czy to nie są drzwi od pokoju Wojtka?
0: Aha, tak mi się wydaje. Podaj mi podsłuchiwać.
1: Nie mogę, przecież ja jestem rekonwalescentem.
0: A, no tak, zapomniałem, dobra, to ja wezmę. Zaraz. A dlaczego teraz ty się nad nim pochylasz?
1: Bo chcę usłyszeć, co tam się dzieje.
0: Przecież sam powiedziałeś, że jesteś chory. Chory jesteś.
1: A co, rekonwalescent nie może sobie trochę podsłuchać?
0: Jako twój osobisty lekarz pozwalam ci na odrobinę podsłuchania.
1: To dziękuję.
0: Ale potem masz mi wszystko opowiedzieć o tym, co usłyszałeś.
1: No pewnie, podzielę się z tobą każdym usłyszanym słowem.
2: Słyszałem, że Adaś się przeziębił.

0: Czy doktor Nowak pomógł? Podobno był u was.
1: No, był, był. Jest świetny i naprawdę zna się na smoczych dolegliwościach jak mało kto.
0: To fantastyczne.
1: A tylko szkoda, że nie znam nikogo takiego drugiego.
0: A po co ci drugi doktor Nowak?
1: No, żeby się zajął moim przypadkiem.
0: A co ci jest?
1: Wiesz, Leszku, mam podejrzenie, że z moim wyrostem...

0: I tak będę musiał zrobić badania.
1: A od jak dawna cię boli?
0: Od wczoraj.
1: To może nie wyrostek, tylko to wszystko po wczorajszym grillu i po wszystkich tłustych potrawach.
0: Tak myślisz?
1: No, mam coś, co ci pomoże. Spróbuj.
0: O!

0: teraz się dziel, Adasiu.
1: Słucham? Jak to mam się dzielić?
0: No nie jak, tylko czym? Informacjami. Doktor Michał pozwolił ci podsłuchiwać, mimo że jesteś rekonwalescentem, więc musisz mi teraz wszystko opowiedzieć.
1: Ja wolę powiedzieć Misiowi Michasiowi, a nie doktorowi Michałowi.
0: Ale Miś nie zaopiekuje się tobą tak dobrze jak doktor Michał.
1: Nawet gdy jest to ta sama osoba?
0: A tak jest?
1: No wystarczy pomyśleć, Michasiu, no.
0: Poczekaj. Zaraz to zrobię.
1: I jak?
0: Otóż więc... że pomyślałem i chyba masz rację.
1: Ach, to dobrze. A poza tym jutro, w Dzień Dziecka, to wolałbym się bawić ze swoim najlepszym kolegą współpracownikiem niż z jakimś doktorem Michałem, który leczy cukierkami.
0: Ale musisz przyznać, że moje lekarstwa były bardzo smaczne.
1: No tak, ale do tej pory myślę o gorzkiej herbacie.
0: To przestań myśleć, tylko opowiadaj, co słyszałeś.
1: A no właśnie, tak. Oj, mówię ci, Michasiu, oj, mówię. Jakie okropne rzeczy słyszałem.
0: No to mówisz, no to mów.
1: Wojtek musi się pożegnać z wyrostkiem robaczkowym, który jest z drugiej strony.
0: A co jest z pierwszej strony?
1: Tam jest coś, co go boli po tłustych potrawach z grilla.
0: To musi być Wojtka Brzuszek. Zawsze jak się zbierze za dużo kiełbasek z grilla, czy tamtych innych takich pieczonych innych mięsek, to brzuszek boli. Przejdzie mu to. Mówi ci to doktor Michał.
1: Przestań z tym doktorem. No ustaliliśmy, że znów jesteś misiem Michasiem, prawda?

0: Tak, przepraszam.
1: Też myślę, że mu przejdzie. Bardziej się niepokoję o jego wyrostek robaczkowy.
0: Aha, i że będzie się musiał z nim pożegnać, tak?
1: No właśnie, i nic z tego nie rozumiem. Przecież, Michasiu, no nikt do nas ostatnio nie przyjeżdżał.
0: A o czym ty mówisz?
1: Nie rozumiesz?
0: Nie.
1: Jak ktoś do ciebie przyjeżdża, na przykład w gości...
0: No to rozumiem.
1: To potem odjeżdża, prawda?
0: Aha.
1: I wtedy się z nim żegnasz.
0: Aha. To trudna sprawa. Zadzwonię do dziadka Ignacego i zapytam go o ten wyrostek, czy tego wyrostka.
1: No, zapytaj.
0: Dzwonimy.

0: Chcesz mnie, czy nie?
1: To na razie, dziadku. Tak. Jak będziemy mieli chwilę z Adasiem, to na pewno wpadniemy. Nie, dziadku, dzisiaj nie, bo jesteśmy bardzo zajęci.
2: Michasiu, to może jutro wpadniemy do dziadka Ignacego? Jak już się wychasamy w dniu dziecka, to na podwieczorek z wypiekami twojego dziadka chętnie bym wpadł.
1: Dziadku, to może jutro byśmy... Dobrze, to pa, dziadku. Oczywiście, że pozdrowia Adasia. Pa, pa.
2: Dlaczego nie powiedziałeś, że wpadniemy do niego na podwieczorek?
1: Bo jutro to jutro, a dziś mamy co innego do roboty.
2: Tak, a co takiego?
1: Adasiu, czy mieszka z wami jakiś chłopak?
2: Z kim?
1: No z Wojtkiem i z tobą.
2: Nie, nikt z nami nie mieszka.
1: To dziwne. Przed chwilą dowiedziałem się od dziadka, kim jest Wyrostek.
2: I czego się dowiedziałeś?
1: Że to taki niegrzeczny chłopak, któremu wydaje się, że jest już dorosły.
2: Kolega Bartek, mój kolega z podwórka, kiedyś postanowił, że zostanie szybko dorosłym, ale mu nie wyszło.
1: A dlaczego? Coś przeskrobał?
2: Nie, Bartek jest bardzo grzeczny. Tylko wiesz co? Nie dał rady się ubrać w garnitur swojego taty.
1: Aha, no to co?
2: A to, że zniknął w nim, jak ty zniknąłeś w koszulce Leszka, gdy udawałeś lekarza.
1: Tam nie mówmy już o tym... Ale na pewno nikt u was ostatnio nie przebywał?
2: Niech pomyślę. To znaczy była. Wczoraj Martyna. Zobaczyć, jak się czuje. I też przyszła Daria oddać dwa krzesła.
1: O, jak to krzesła?
2: Miała jakąś imprezę i jej krzeseł zabrakło.
1: Nie. To musi być chłopak. Martyna czy Daria to się nie liczą.
2: A co ty masz do Darii i Martyny?
1: No nic do nich nie mam. Ale według dziadka Ignacego to Wyrostek jest zawsze chłopakiem. Zawsze. Tak mi się wydaje.
2: Tu nie, żadnego chłopaka u nas ostatnio nie było.
1: Czyli

0: Ojtek, nie ma okazji, by z wyrostkiem się pożegnać.
1: A może ten wyrostek to nowy stażysta Daniel?
0: O, aha. Nie, nie, on już jest dorosły i mówią o nim ciepłe kluchy, a nie robaczkowy.
1: Michasiu.
0: No?
1: Robaczkowy.
0: No co?
1: Robaczkowy, no chyba wpadłem na właściwy trop.
0: To brawo, Adasiu.
1: Michasiu, wychodzimy?
0: Ale...
1: Szybko.
0: Ale...

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Adasiu, a dokąd my idziemy?
2: Zobaczyć wyrostek i to nie byle jaki.
1: To ten chłopak, ten wyrostek jest w parku?
2: To nie chłopak.
1: A co? To smok?
2: Smok to coś większego niż wyrostek. To wyrost.
1: O czym ty mówisz, Adasiu?
2: Zaraz zobaczysz. Cały czas nie rozumiem, po co Wojtek ma się z tym żegnać.
1: No, może dlatego, że...
2: Wiem. Przenoszą go gdzieś. Albo coś takiego, no.
1: Adasiu, mówisz samymi zagadkami. Kogo mają przenosić?
2: Mrówki, Michasiu. Mrówki? Teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że to miejsce, w którym mrówki z naszego parku mieszkają, wygląda jakby wyrosło spod ziemi.
1: Nie, no jak wyrosło, to nie wyrostek, tylko wyroślak. A tak w ogóle to inaczej się nazywa.
2: Ale mrówek jest w nim naprawdę dużo, a mrówki to przecież robaczki.
1: No tak.
2: O, jesteśmy, to tu.
1: Adasiu, u mrówek to się nazywa mrowisko.
2: Mrowisko? Jesteś pewny? To nie jest wyrostek robaczkowy?
1: No, pewnie, że jestem pewny, bo dziadek Ignacy się zna na przyrodzie jak mało kto, prawda?
2: To wiem, ale nie wiem, z czym się Wojtek chce żegnać, co ma robaczki w nazwie, no.
1: Robaczkowy i jest wyrostkiem. Adasiu?
2: Tak?
1: Czy ty widzisz to, co ja?
2: Jakoś nie widzę.
1: To podejdź do mnie,

0: patrz na ten liść, na który ja się patrzę.
1: Ale gdzie?
0: O tu, na liściu. Zobacz, coś jakby z tego liścia wyrastało i się ruszało.
1: Zobacz, Michasiu, z listka wyrósł ruszający się wyrostek.
0: Ale czy on jest robaczkowy? To tego nie wiem.
1: Zobacz, ten wyrostek jakby pękał i coś z niego wychodzi.
0: Aha, jak kurczaczek z jajka.
1: Michasiu, to nie kurczaczek, to motyl.
0: Zobacz, a teraz poleciał.
1: Hej, motylku, nie leć, poczekaj.
0: Ale na co ten motylek ma czekać?
1: No jak to, Michasiu, żeby Wojtek się z nim pożegnał.
0: Motylku, zaczekaj, motylku.

0: Wojtku, Wojtku poleciał.
1: Ale pożegnaliśmy go za ciebie.
2: Kogo pożegnaliście?
0: Wyrostek robaczkowy, no, z którym chciałeś się pożegnać.
1: I okazało się, że ten wyrostek to motylek.
0: Piękny w dodatku i bardzo kolorowy.
1: No, warto z kimś takim się żegnać, gdy ten w świat odlatuje.
0: A ja wcześniej myślałem, że wyrostek robaczkowy to mrowisko.
1: A ja, że to niegrzeczny chłopak.
0: Ale na szczęście rozwiązaliśmy tajemnicę wyrostka robaczkowego.
1: Tak jest.
2: Czyżby?
0: Cześć, Leszku!
1: Pożegnaliśmy wyrostek robaczkowy za Wojtka.
3: Brawo! To panowie jesteście lekarzami. A jakiej specjalności, jeżeli wolno spytać?
0: Wyrostkowo-robaczkowej specjalności.
3: Słyszałem o pediatrze, co leczy dzieci. O okuliście, leczącym oczy.
2: O laryngologu, czyli lekarzu od uszu, czy kardiologu, co dba o zdrowe serce.
3: Ale specjalista wyrostkowo-robaczkowy? Pierwsze słyszę.
1: No to my jesteśmy pierwsi i już się z tym wyrostkiem pożegnaliśmy.
3: Wydaje mi się, że Wojtek jeszcze się ze swoim wyrostkiem nie pożegnał.
0: Naprawdę?
3: I życzę mu, żeby nigdy tego nie musiał robić.
2: W przeciwnym razie musiałbym spotkać się z lekarzem od operacji, zwanym chirurgiem.
1: Ojej.
0: Operacja chirurgiczna to brzmi całkiem groźnie.
1: No.
2: Każda taka operacja to poważna sprawa, nawet operacja wyrostka.
1: Ale jak to operacja wyrostka?
3: Tak, tak. Cały czas Wojtek ma go w sobie i lepiej niech tak zostanie.
0: Naprawdę? Masz go, Wojtku, w sobie, ten wyrostek?
1: W środku?
2: To część mojego organizmu.
3: Co więcej, każdy ma taką część. Jest mało istotna dla funkcjonowania organizmu, ale bywa, że czasami się popsuje.
2: I wtedy trzeba się z nią pożegnać.
1: A gdzie się z nią żegnamy?
3: Najczęściej w szpitalu.
1: O nie. Nie chcę o tym słyszeć.
2: A o kolacji chcesz posłuchać? Dziś naleśniki.
1: Aha, chcę. Chcę słuchać o naleśnikach z serem.
0: A ja z dżemem.
2: A ja ze szpinakiem.
3: A ja na ostro, po meksykańsku.
2: Naleśnikowa drużyno, zapraszam wszystkich do kuchni.
0: Hurra!
1: Naleśniki!
2: I jak wszyscy mi pomogą, to szybciej zjemy kolację.
1: Słyszałeś, Adasiu? Będziemy współpracować z Leszkiem i Wojtkiem.
0: Tylko ciekawe, czy oni umieją współpracować.
1: Bniam.

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!

0: to promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli
5: drzwi pracowni otwieramy.
4: Do tajemnic zapraszamy.
5: Ale do jakiej pracowni?
4: Do naszej wspólnej, czyli
5: już rozumiem, wrota do współpracowni.
4: Takiej, w której wszystko razem.
5: Zgadnij, co wymyślą dziś
4: Adaś Smok
5: i Michaś Miś.
4: Przy zabawkach ich znajdziemy?
5: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
4: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
5: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
4: Zapozują przed obrazem.
5: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
4: Kiedyś będę ogniem chuchać.
5: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
4: Michaś będzie podróżnikiem.
5: Ale tylko razem z tobą.
4: Obudzimy echo krzykiem.
5: Aha, by lawinę mieć nad głową.
4: Wszystko razem, czyli wspólnie.
5: My się dzisiaj postaramy...
4: Coś konkretnie, czy ogólnie?
5: Razem program.

0: te oczy. Wciąż widzę wszystkie wczorajsze atrakcje i prezenty.
1: A pyszności i fontanna z czekoladą i tańczące owoce.
0: Nie pamiętam tańczących owoców, to jakiś prezent czy deserek.
1: No naprawdę nie pamiętasz?
0: Nie, nie.
1: Takie na patyczkach po oblaniu czekolady.
0: A, te, które obracały się w kółko w chłodziarni.
1: Czekaj, aż czekoladka się zrobi taka twardsza, żeby nie spływała po palcach dzieci na ubrania.
0: No tak, i tak spływała.

0: Pamiętasz kolegę Maćka? Jak miał brudną koszulkę i spodenki?
1: Aha, nawet buty. Włosy wybrudził.
0: No, o, i bardzo mi smakowały napoje. A najbardziej te skręcane.
1: Skręcane? Mhm. To jakie tu były skręcane? Te zielone z bąbelkami?
0: Te z maszyny, co wykręcała z owoców soki. Jabłka, gruszki, truskawki.
1: No, tak, tylko... Tylko ja trafiłem na warzywne, wiesz?
0: Tak?
1: Z marchewki z burakiem to jeszcze całkiem pyszne. Mhm. Ale te z pietruszki, z cebulą... Nie smakowały mi.
0: A, i jeszcze klaun był super, jak żonglował piłeczkami i maczugami.
1: Super. Jak Bartuś zaczął potem żonglować, to trafił maczugami Krysie i Małgosie.
0: No, i wcale się nie śmiały.
1: Nie.
0: Tylko odrzuciły do niego z powrotem.
1: A najbardziej to podobał mi się ten prezent, który dostaliśmy od pani Wandy.
0: Aha, pani Wanda zawsze tak fajnie chodzi ubrana. Jak jakaś wróżka, czy co?
1: No, albo te peleryny, co dostaliśmy, co? Super, nie?
0: Tak.
1: Adaś, a może one też są jakieś czarodziejskie?
0: Możemy zmierzyć. W ogóle mamy jeszcze dużo prezentów do odpakowania.
1: Aha. Gdzie? Nie zauważyłem. Gdzie one są?
0: Nie wiem. Część na pewno leży gdzieś u nas, a reszta... A może u Wojtka są?
1: Albo u Leszka. Schowali nam, żeby się nie pogubiły.
0: No tak. Zobaczymy to, co jest u nas.
1: Mhm. Czekaj, to ja będę podawał pudełka.
0: Aha.
1: A ty tam rozpakowywuj.
0: Dobra. Michasiu, nie rzucaj byle jak, no. Tylko rzucaj dokładnie do mnie.
1: No, bo jedne są tam lżejsze od innych. To może za mocno rzuciłem, bo myślałem, że cięższe.
0: Chodź tutaj, Dzisiu. Zobacz, co to jest.
1: O, jakie duże. To jakiś mebel? Noga od stołu?
0: No co ty, w kolorowe paski.
1: A, czekaj. Wiem, to może armata albo lufa od czołgu.
0: Może? Też? Nie. To wygląda trochę tak staroświecko. Co? Jakby coś było dziadkowe takie.
1: Zgadza się. To jest chyba ten prezent, który dostaliśmy od dziadka Ignacego.
0: No dobrze, ale co to jest? No, dziwne. Puste w środku, a tu jakby takie miejsce z dziurką.
1: Aha. Ta dziurka to wygląda jak usta? To może taka tuba do mówienia jakby.
0: Z drugiej strony ma szeroką tubę, jak stary patefon do płyt taki.
1: Nie wiem, co to jest, ale wygląda o wiele lepiej niż nasz podsłuchiwacz.
0: O, pokaż. Przymierz.
1: No.
0: O, pasuje jak ulał.
1: Dostaliśmy od dziadka najlepszy na świecie podsłuchowywacz.
0: Trzeba to sprawdzić. Przystawimy, dociśniemy i jak...
1: To Leszek z Wojtkiem opowiadają o wczorajszym dniu dziecka, co?
0: Stało się coś? Michasiu, o co chodzi?
1: Mama, musisz tego sam posłuchać. No, nie chce mi się wierzyć. To niemożliwe.
0: Co takiego się stało, Michasiu? No nie przesadzaj, to pewnie nic takiego.
1: Tak? To posłuchaj. No, posłuchaj, o czym rozmawiają.
0: No co? Wojtek opowiada o pysznościach, a Leszek...
1: Aha, sam słyszałeś, że podobno dostaliśmy prezent.
0: Ale jaki prezent?
1: Mhm.
0: No, gdzie on jest? Leży gdzieś u nas?
1: Aha.

0: Już dawno się tak nie bawiły.
1: Emocji było co niemiara, to dlatego klaun, tańce, przedstawienie, smakołyki.
0: Naprawdę z roku na rok producenci zabawek przechodzą samych siebie.
1: A takich zabawek, prezentów w życiu nie widziałem. Ten hologram.
0: No, kiedy ten dziki goryl na lianie zjeżdżał wprost na mnie, to przyznam się.
1: No, trochę się wystraszyłeś, bo minę miałeś nie tęgą.
0: No, nie mogłem stać, próbowałem uciekać, a nogi miałem jak z waty.
1: Ja to odwrotnie.
0: Jak to?
1: Hologram tego wielkiego latającego smoka, zionącego ogniem.
0: Podziwiałem cię. Jak to wytrzymałeś? No, stałeś bez ruchu.
1: Bo odwrotnie jak u ciebie. Nogi miałem wypełnione ołowiem. Super ciężkie, ruszać się nie mogłem.
0: Niesamowite. Postarali się. Szkoda, że nie dopchaliśmy się do fontanny z czekoladą.
1: Ach, te oblane czekoladą owoce. Wiesz co, zaczerpnąłbym z takiej fontanny?
0: No, też się do nich śliniłem.
1: A przez te latające, te realistyczne hologramy, to nie mogłem ruszyć się z miejsca.
0: Dopadły fontanny jak szarańcza. Zastanawiałem się, czy nie przewrócą stolika.
1: A klaun to musiał mieć stalowe nerwy. Nawet powieka mu nie drgnęła.
0: Tak, to prawda. Choć ten wymalowany na buzi uśmiech jakby się zwinął.
1: Ciekawe, kiedy nasze maluchy odkryją, co jest w pudłach z prezentami.
0: A zapakowałeś też prezent od dziadka? Wiem, że to niedokładnie lampa.
1: Uważaj.
0: A tak.
1: Nie wiadomo, czy znowu nie podsłuchują.
0: Jakby znalazły, to już wyczarowałyby jakiś magiczny sposób na dotarcie do nas.
1: Tylko żeby nie zgubiły, nie wyrzuciły gdzieś tej paczki.
0: No co ty? Na pewno wszystko dokładnie sprawdzają.
1: Tylko czy nie wyrzucą jej gdzieś? Wiesz, wygląda jak stara, taka zakurzona, niepozorna.
0: Wiesz co, ja myślę, że zaczną kuć żelazo, póki gorące.
1: Tak?
0: Że tak, że od tego zaczną.
1: Nawet nie chcę myśleć, co by było gorące żelazo i oni. Może im pomóc, co?
0: Nie żartuj, nic im nie będzie. Muszą sobie jakoś poradzić. Odkurzyć, uprzątnąć.
1: No tak.
0: Nikt tego za nich nie zrobi. No korona im z głowy nie spadnie.
1: Nasze bassałyki. Dzień dziecka był wspaniały. Aż żałuję, że kiedyś takich nie było.
0: Oj, nie rozklejaj się.
1: No co?
0: Muszą sobie sami poradzić, my też.
1: Ale co? Jakie my też? O czym mówisz?
0: Zapomniało się panu redaktorowi o programach?
1: O czym ty do mnie mówisz?
0: No jak to o czym?
1: Że o czym niby zapomniałem?
0: O audycji do zrobienia.
1: Ja?
0: No a co, sama się wyczaruje? Zapraszam pana Leszka do pracy.
1: Ale szanowny panie Wojtku, dziennikarzu radiowy, jakie opóźnienia?
0: Tak, jakie opóźnienia?
1: No.
0: Przecież muszą na jutro być gotowe konspekty, a na pojutrze scenariusze. A my co?
1: A czy zajrzał pan redaktor do skrzynki mailowej?
0: No wczoraj zaglądałem, ale nic nie było.
1: Mm-hmm,
0: proszę bardzo, mogę nawet wejść i...
1: Proszę. I co, panie Wojtku? Komu teraz poszło w pięty?
0: Jakżeś to zrobił?
1: Aha.
0: Dwie audycje gotowe? To chyba pomagał ci jakiś magiczny...
1: Pamiętaj, że możemy być na podsłuchu pewnych współpracowników ze strychu.

0: Czy to znaczy, że dostaliśmy prawdziwą...
1: Nie przerywaj, Adasiu. Musimy jeszcze odpakować furę prezentów. Łap!
0: O, to jest jakieś dziwne opakowanie.
1: Pokaż.
0: No i ciężkie, może jakieś kosmiczne.
1: Kosmiczne? Mhm. Może nie kosmiczne, a magiczne. Otwieraj.
0: Czekaj, jakieś kółka i z drugiej strony kółka, a po środku jakby dziwne półeczki.
1: Półeczki w prezencie?
0: No.
1: Półeczki z kółkami?
0: Mhm.
1: Nie żartuj, Adasiu.
0: No sam zobacz.
1: Pokaż.
0: Jakaś opakowana półeczka, a na górze i na dole są kółka.
1: Czekaj, trzeba zdjąć ten papier. Zobaczymy, co to za półka.
0: Ojej, uważaj, to się rozpada. Ta półeczka wypada mi z łapek.
1: To są dwie półki. To znaczy dwie pary po dwie pary kółek. Ojej, to przecież...
0: Dwie deskorolki. Michasiu, marzyłem o takiej, marzyłem.
1: Ja też. To co, biegniemy je wypróbować? Kto pierwszy w parku?
0: Michasiu,

0: Czekaj, ja chcę być pierwszy, ja! Michasiu, poczekaj, no nie pędź tak, zatrzymaj się, no!
1: Nie mogłem już wytrzymać, żeby wypróbować. Au!
0: Michasiu, ta skorolka wyjechała ci spod nóg, ojej, Michasiu, bardzo cię boli?
1: Aha, tylko trochę, ale była super jazda.
0: Trochę krótka. Wracamy do współpracowni, musisz się położyć.
1: Przepraszam, że ty nie pojeździłeś.
0: Nie, to nic. Jesteśmy współpracownikami, bo potrafimy sobie pomagać, nie?
1: Jesteś najlepszym współpracownikiem na świecie, Smoku Adasiu.
0: Niektóre dzieci, a nawet dorośli, boją się mnie.
1: Nie wiem dlaczego. Wiesz co, to chyba dlatego, że cię nie poznały.
0: Tak już jest, że ludzie oceniają tylko po tym, co widzą, albo słyszą.
1: To przykre. A ja w prezencie... Znalazłem ci zagadkę.
0: Coś ty, zagadkę?
1: No.
0: Ojej, ja uwielbiam zagadki. A o czym będzie?
1: Szybko się zorientujesz, posłuchaj. Mm-hmm. Bywał duży lub ogromny. Mm-hmm. Ogon, skrzydła i pazury. Mm-hmm. Latający albo wodny. Jedną łapą kruszył mury.
0: No to raczej nie o mnie, bo mało pływam i nie latam.
1: Posłuchaj dalej, Adasiu. Mieszkał w jamie czy w jaskini, zjadał krowy lub barany, nie popuścił nawet świni, stwór z łakomstwa bywał znany.
0: O, to już wiadomo, że nie o mnie. Nie mieszkam w jaskini, a najbardziej to lubię jeść słodycze i desery albo jakieś inne smakołyki.
1: No, to może to jakiś twój znajomy. Słuchaj dalej. Ostre łuski zdobił skrzydła, zjadał konie, zgniatał bryczki, gdy zwierzęca dieta zbrzydła. To porywał też księżniczki.
0: Księżniczki?
1: No.
0: Kogoś mi to przypomina. Tylko nie mogę się zdecydować, kogo.
1: Jak ten potwór się nazywa, co ział ogniem przez zębiska? Często w różnych bajkach bywał. Znał go książę i księżniczka.
0: Już wiem. To jest zagadka o olbrzymach, nie, albo trolach. O.
1: Adasiu, ja jestem misiem, a ty jesteś...
0: Jestem Adasiem, smokiem Adasiem.
1: No właśnie, to o kim jest ta zagadka?
0: O jakimś Adasiu? Nie, to niemożliwe.
1: To była zagadka o smoku, o strasznym smoku z bajek.
0: A z bajek? To dlatego mnie zmyliło, że z bajek i że straszny.
1: To nie znałeś żadnej bajki o strasznych smokach?
0: Nie, ani tatko, ani dziadek nie opowiadali o strasznych smokach.
1: To kto był straszny w tych bajkach, które ci opowiadali?
0: No, najczęściej ludzie, ale tacy niedobrzy. A nie ci, których znam, nie?
1: No tak, masz rację. Każdy, kto pozna smoka Adasia, to się nie boi, tylko od razu go polubi.
0: No pewnie. O, zobacz, tu jest następny prezent. A wiesz, co jest w środku?
1: Co takiego? Może masz jakiś pomysł, jak jeździć na desce, żeby nie upaść?
0: Zobacz, ochraniacze na łokcie i kolana i kaski do założenia przed jazdą na desce.
1: To gdybym się tak nie śpieszył i odpakował i założył to, to by mnie...
0: Nie przejmuj się, Michasiu. Znajomy Wojtka Baca Mietek kiedyś powiedział, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz.
1: Aha, i chodziło mu o jazdę na desce?
0: Nie. Na snowboardzie i na nartach. To już teraz się nie wywrócisz.
1: No jak nie pojadę, to wiadomo, nie?
0: Tak.
1: To rozpakowujmy dalej.
0: Dobra.

0: Ty, ciekawe. Jak ustał Wojtek na tych nogach z waty?
1: No, tego nie rozumiem, bo upadł gdzieś i co? I mu wpadła wata do nogi?
0: No, a Leszkowi wpadł jakiś ołów i on jest bardzo ciężki.
1: No tak, a ten klaun to miał ciągły uśmiech, a oni mówią stalowe nerwy?
0: Ten uśmiech był namalowany na buzi i był bardzo zręczny.
1: A, dziwne, że Leszek z Wojtkiem bali się tych latających goryli czy smoków.
0: Najśmieszniejszy był ten z bananami, jak mu wypadły, a dzieci łapały.
1: Adasiu, to chyba już wszystkie prezenty, bo nic więcej nie widzę. Czekaj, tu nie ma...
0: Nie, no tak, odpakowaliśmy już wszystkie. Trochę się zmęczyłem, muszę ci powiedzieć.
1: To usiądźmy i zjedzmy jakieś smakołyki, które były w paczkach.
0: To może usiądziemy na tamtej poduszce, co?
1: Czekaj, to chyba nie poduszka. Zobacz, ma przyczepioną karteczkę.
0: Ja już znam wszystkie literki. Naprawdę? Mogę przeczytać, no pewnie.
1: To proszę, współpracowniku Adasiu, czytaj.
0: Dobrze. Jeżeli znaleźliście, to żeby otworzyć, musicie odpowiedzieć na zagadkę.
1: Zagadka? Super, kolejna zagadka, czytaj.
0: Dobra, w pewnej bajce przed wiekami, w Alibaby ciemnej grocie, na pustyni pod piaskami drogocennych skarbów krocie.
1: Czekaj, słyszałem kiedyś tę zagadkę. Mogę zobaczyć karteczkę?
0: Proszę.
1: O. Tajemnicza skalna grota, dawno temu przed wiekami, w niej monety, mnóstwo złota, błyszczą skarby brylantami.
0: Chyba się domyślam, pokaż teraz ja.
1: No.
0: Wśród błyskotek zostawiona, stoi skromnie w ciemnym kącie, niepozorna, zakurzona, droższa niż brylanty w złocie.
1: Super zagadka, czekaj. O! Coś jeszcze jest napisane.
0: Jeszcze?
1: Już po chwili masz ją w dłoni. Kiedy potrzesz, co się stanie? Pośród dymów się wyłoni czarodziejski dżin w turbanie.
0: Ale prościutkie.
1: No.
0: Ciekawe, czy jeszcze będzie o... Kolczyk w uchu ku ozdobie.
1: Aha.
0: Na wezwanie... Czar zaczyna?
1: Taką moc posiada w sobie cudna lampa?
0: Alladyna! Hurra! Znaleźliśmy lampę! Odpakowujemy! Dawaj!

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kuziwa.

0: No, no.
1: Odpakowaliśmy? Tu nic nie ma, no żadnej lampy.
0: Sam papier. A w nim pudełko? Ale puste. Co jest?
1: No nic nie rozumiem. Pamiętasz, o czym oni rozmawiali?
0: No, że tam należy kuć to żelazo, tak. Póki gorące i coś tam jeszcze.
1: Że korony nam z głów nie spadną.
0: Ale my nie mamy koron. A to jak mają spadać? No?
1: Nie, ja nie mam.
0: Ja też nie mam korony. To jak mają spadać? No, o co tu chodzi?
1: No, że trzeba jakoś inaczej patrzeć, nie tak zwyczajnie.
0: Ale to znaczy jak, nie? Czyli... Czekaj. Ten największy papier jest...
1: Jakby większy od reszty opakowań.
0: To nie sam papier, tylko coś jeszcze. To chyba jakaś książka.
1: Aha, i wystaje z niej dziwny papierek. To znaczy jakaś kartka.
0: Ale nie umiem otworzyć tej książki. Co się dzieje? Jakaś zaczarowana?
1: A może na kartce jest pomoc albo instrukcja?
0: Instrukcja, czyli co?
1: No, jak się kupi coś takiego, że nie wiadomo jak używać czy otworzyć, to instrukcja podpowie, co zrobić, żeby otworzyć. Albo jak się zepsuje, o, też
0: ale
1: można.
0: Instrukcja do otwierania książki?
1: No tak.
0: Nie, to mi wygląda na zwykły wiersz.
1: Pokaż mi, Hasiu.
0: No.
1: Może uda mi się przeczytać. Może to kolejna zagadka.
0: Ale znowu, że nie można normalnie otworzyć.
1: Spokojnie, daj, no, przeczytam. No. Uczysz się je ładnie pisać, aby cadło z nich się składa. Chcielibyście poznać dzisiaj, w książkach są ich całe stada.
0: Nie rozumiem, w książkach są stada?
1: Dziwne, koników czy krówek, a może owieczek?
0: Czekaj, czasem pojedynczo stoją, albo się w wyrazy łączą. Pisać się niektórzy boją, bo spod pióra skaczą rączo.
1: Już wiem, jak pióra, no. może kaczki albo gęsi.
0: Aha, a nie, bo mają te nóżki albo daszki. O, duże, wielkie, małe lub z ogonkiem.
1: Śmiesznie, siedzą jak na linii ptaszki.

0: aż do kropki równym rządkiem?
1: No to odliczamy. 3 i 4.
0: Michasiu, wiem. Odpowiedzią są litery.
1: To chyba musimy powiedzieć razem.
0: 3, 4.
1: Litery!
0: Utworzyła się pierwsza strona. I dalej nic.
1: A z tyłu nie ma jakiejś zakładki albo tasiemki?
0: Nic nie ma, tylko strona, na której powinien być tytuł, ale nie ma.
1: Nie ma?
0: Czekaj, no? Jest coś na środku, ale wygląda bardzo dziwnie. Jakieś dziwne kółko.
1: Książka jest za mała, żeby kryć lampę.
0: A może to dżin książkowy?
1: Tylko co teraz? Kto nam może pomóc?
0: A może by zatelefonować do...
1: Super pomysł, Adasiu. To wybieram numer i...

0: Halo? Dziadku, dziadku, musisz nam pomóc.
1: Dzień dobry, dziadku Michasia. Próbowaliśmy i nic z tego.
2: Zapowiada się ciekawie. No, witajcie, basałyki.
0: Dziadku, bo wczoraj dostaliśmy bardzo dużo prezentów.
1: Aha, tak dużo, że dopiero dzisiaj otwieraliśmy ostatni.
0: I był bardzo stary i zakurzony i w takim dziwnym papierze.
1: W takim, co trudno było go rozwinąć.
0: I już nawet chcieliśmy to wyrzucić.
2: Co takiego? Co chcieliście zrobić?
1: Nic takiego nie zrobiliśmy, bo okazało się, że tego...
0: Że w tych papierach było coś jeszcze, dziadku.
1: Było.
0: Wielka tajemnica.
2: A, ciekawe, co to takiego?
1: Dziadku Michasia, to książka, ale jakaś dziwna, taka tajemnicza.
2: Tajemnicza książka? Mhm. To chyba dobrze, co?
0: No dobrze, dziadku, ale nie wiedzieliśmy, jak ją otworzyć.
1: Ale znaleźliśmy zagadkowy wierszyk i otworzyliśmy odpowiedzią.
0: Mhm, śmieszne, bo odpowiedzią były litery.
1: Tak, tak.
2: Doskonała zagadka. I cieszę się, że tak sobie z nią dobrze poradziliście.
1: Nie całkiem, dziadku, bo otworzyła się pierwsza strona i już.
0: I nic. Znaczy, już więcej się nic nie otwiera.
1: I nie ma żadnych literek, tylko no. Jakiś rysuneczek albo jakieś kółko.
2: Na pewno? Mhm. Czy to kółeczko ma wcięcie na górze?
0: No, skąd wiedziałeś, dziadku? To ty nam wysłałeś ten prezent?
1: Myśleliśmy, że to lampa Alladyna, no. że będzie czarować w ogóle.
2: Będzie czarować, a i owszem, i to jeszcze jak? To bardzo stara książka.
0: Z czarami? Z wróżkami i czarodziejkami?
2: O, jest tam wszystko. Magia potężniejsza od dżinów. Wystarczy odrobina wyobraźni, uczuć, a najważniejsze to trochę...
1: Bardzo dziękujemy, ale

0: co zrobić, żeby ją otworzyć?
1: No właśnie o tym mówiłem. Przecież jest tam rysunek. Wystarczy tylko pomyśleć.
2: O tym kółeczku? A co to da?
1: To nie kółko, posłuchajcie. Musicie to zrobić sami. Mała podpowiedź. Większość filmów, opowieści mówi o nim dookoła, że emocje w sobie mieści częściej smutne niż wesołe. Przypisuje mu się miłość oraz wiele innych treści, że wybaczy każdą podłość, gdy miłości więcej zmieści, a naprawdę krew pompuje, ma przedsionki i komory. Kiedy trochę się popsuje, to od razu człowiek jest chory, kiedy w piersi ból się zdarza. Gdy nie głowa ani noga, wtedy pędem do lekarza, a najlepiej kardiologa. Poznać hasło? Ważna sprawa. Nie zmęczycie też się wielce. Wnet otworzy rzecz ciekawa. Książka pyta was o...
2: Dziadku, co masz na myśli?
0: I czy my mamy odgadywać?
1: Do usłyszenia, basałyki. Życzę wam najpiękniejszych, magicznych przygód. Serdecznych!
0: Ale dziadku Michasia...

0: Albo są zmęczeni wczorajszym dniem
1: i śpią słodko jak aniołki, albo...
0: Powinniśmy się spodziewać wszelkiego rodzaju niespodzianek z ich strony.
1: Ciekawe, czy słyszały, o czym rozmawialiśmy.
0: Ale przecież...

0: Wiesz, nie mówiliśmy o niczym, co mogliby źle zrozumieć.
1: Sam wiesz, że one czasami nawet najzwyklejszą rozmowę potrafią zrozumieć inaczej.
2: Już jesteśmy. Zobaczcie, co znaleźliśmy.
3: Ale to jest super. Najlepszy prezent na świecie.
0: Spokojnie, maluchy. Co się stało? O co chodzi?
1: Siadajcie i odpocznijcie trochę. Może napijecie się kakao?
2: Może być. A macie ciasto?
3: Albo chociaż malutkie ciasteczka?
0: Ciasteczka też się znajdą. Proszę bardzo.
3: Bo my myśleliśmy, że to będzie lampa Aladyna. Bo mówiliście o nogach z waty.
2: A później o jakimś ołowiu w nogach.
1: O nogach z waty mówimy, kiedy ktoś czuje miękkość i nie może chodzić.
0: A znowu o ołowiu w nogach, kiedy są tak ciężkie, że stoi się nieruchomo.
3: I jeszcze mówiliście, że będziemy kuć jakieś żelazo, a to kowale kują.
2: W Pacanowie kozy kują.
3: Aha, i jeszcze o koronach spadających z głowy.
0: Kuć żelazo, póki gorące, czyli robić coś najszybciej, jak się da, od razu.
1: Zanim okazja przeminie. A korony, no cóż.
0: Królowie i królewny nie robią wielu rzeczy, bo mają od tego służących.
1: Zaś ktoś, kto czegoś nie robił, bo uważał, że mu nie wypada,
0: równie dobrze może to zrobić i korona mu z głowy nie spadnie.
3: To zupełnie jak w bajkach dla dzieci.
2: Tak, jak wczoraj było przez cały dzień w Dniu Dziecka.
1: Często mi się zdarza, że też chciałbym poczuć się jak dziecko przez chwilę chociaż.
0: No, na szczęście można być dzieckiem niezależnie od wieku.
3: To dorośli też mogą być dzieckiem?
2: Dziadek i babcia Janeczka i pan strażnik?
1: Wszyscy mogą. Dlatego w audycjach w Polskim Radiu Dzieciom,
0: dzięki odrobinie magii, przy pomocy wyobraźni, w naszych programach
1: zabieramy słuchaczy w najpiękniejszy świat baśni.
0: I wystarczy nam do tego to, co znajdziemy w książkach.
3: W takiej jak ta, którą dostaliśmy od dziadka?
2: Nie potrafimy jej otworzyć.
1: Czy dziadek nie podpowiedział wam, jak to zrobić?
2: No, opowiedział nam zagadkę i że mamy ją otworzyć razem.
3: Ale w zagadce przecież chodziło o ten, o serce, a książka jest z papieru.
0: Powiedzcie to razem.
4: Serce!
2: A z zewnątrz taka była szara, brzydka, zakurzona i niepozorna.
1: Piękno kryje się w środku. To bardzo stara i magiczna księga. Szanujcie ją.
0: A odwdzięczy się wam najpiękniejszymi opowieściami,
1: które zabiorą was w magiczny świat zawsze, kiedy tylko zechcecie.
3: I niepotrzebna nam do tego lampa Aladyna.
2: A można by jeszcze wyczarować więcej czekolady do picia?
3: I pysznych ciasteczek?
2: Prosimy, prosimy.
0: Dobrze.

0: to nie ja.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
6: Oni to mieli akcje,
7: intrygi, bitwy, tajemnice.
8: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
9: Kto z nami czyta?

0: Berge.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 18, a to audycja Kto z nami czyta? Dziś mam nadzieję, że będziemy czytać

różne książki, ale opowie nam o nich nasz wyjątkowy gość. Człowiek, który przez lata rozśmieszał dorosłych ze sceny. Pisał skecze, tworzył stand-upy, seriale, słuchowiska, a potem usiadł i napisał książkę dla dzieci. I myślę, że jeśli jest ktoś, kto potrafi wymyślić świat ukryty pod łóżkiem, gdzie mieszkają bohaterowie złożeni z kurzu, zagubionych przedmiotów i dziecięcej wyobraźni, to myślę, że nadal pamięta, jak to jest mieć kilka lat. I już za chwilę w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom zasiądzie Abelard Giza, komik, scenarzysta, który opowie o swoim najnowszym dziele, o słuchowisku Hania, Tyśka i Szajka Brudziaków z gwiazdorską obsadą. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawa audycja, bo myślę, że dzisiaj uśmiechną się zarówno dorośli, jak i dzieci. Zapraszam Was bardzo serdecznie na to spotkanie. Do godziny 20 jesteśmy razem. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Zapraszamy.

0: książka. No właśnie, bo o książce rozmawiamy dzisiaj i o słuchowisku. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie o tym bardzo dużo i opowie nam o tym nasz dzisiejszy gość, Abelard Giza, komik, stand-uper dla naszych słuchaczy dorosłych, a dla dzieci autor książek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, czołem.
0: Abelardzie, myślę, że na początku to musimy powiedzieć, jak to się stało, że z słuchaczy dorosłych przerzuciłeś się na dzieci. Czy musiałeś zostać ojcem, żeby napisać książkę dla dzieci, czy inaczej byś jej nie napisał?
1: No, nie lubię gdybać, ale jest taka szansa, że gdyby się okazało, że jestem po prostu, no nie mam dzieci, to tak, faktycznie chyba bym nie szukał w tym rejonie, bo to było dla mnie tak zaskakujące. Ale ja chyba po prostu chciałem się podzielić z moimi dziećmi tym, że ja coś tam umiem wymyślać i no, jako, że te moje programy są dla dorosłych faktycznie, no to one długo by jeszcze nie wiedziały i myślały może, że ściemniam, że jadę do pracy. Więc pomyślałem, kurczę, ja im pokażę, że ja coś chyba faktycznie potrafię wymyślić i stworzyłem taką bajkę, coś dłuższego niż te kilka zdań wieczorem, jak się wymyśla na bieżąco, albo czyta czyjeś opowieści. No i sobie tak postawiłem za punkt honoru, że wymyślę coś dłuższego i im przeczytam i zobaczymy, co z tego będzie.
0: No i będzie, i jest. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków to jest historia dwóch sióstr, które trafiają do świata ukrytego pod łóżkiem, pełnego kurzu, niedojedzonych słodyczy i zapomnianych zabawek. Czy to jest tak, że kiedy napisałeś już tę książkę, to pomyślałeś, że chcesz ją usłyszeć, jak ona brzmi i jak ci bohaterowie brzmią? Dlatego no, powstało słuchowisko?
1: Ja kocham deformę. Ja się wychowywałem właśnie na wszystkich tych opowieściach, bajkach, audycjach, takich radio dzieciom właśnie, no zresztą to ja gdzieś tam te rzeczy, te płyty takie, co kiedyś były bardzo popularne, winylowe, ze słuchowiskami o Plastusiu, o Szewczyku Dratewce, Królowej Śniegu i tak dalej. To wszystko, jak mam jeszcze te płyty u siebie w domu, no i w ogóle to tak pobudza wyobraźnię, tak się człowiek oddaje temu, zamyka oczy i nagle ma piękny świat. To byli w ogóle zawsze świetni aktorzy. I tak, no wiadomo, że teraz rządzi animacja i to jakby cała rodzina idzie do kina i chce sobie obejrzeć tam 60. część Shreka i super, ale no wiadomo, po pierwsze nie ma takiego budżetu, a po drugie to wyobrażanie sobie jest takie bardzo fajne z mojej perspektywy i chciałem, i moje dzieci też lubią słuchowiska, one zasypiają przy słuchowiskach, no mają chyba, moja młodsza córka ma wszystko, co pan Artur Barciś przeczytał, to ona już ma obcykane, więc pomyślałem, może można byłoby coś jeszcze do tego dorzucić od siebie. No uwielbiam tworzyć dźwiękiem, to ja się bawiłem z moim przyjacielem Wojtkiem Tremiszewskim, zrobiliśmy takie dwa słuchowiska dla dorosłych o wadach, ale dla dorosłych jednak. I tam tworzenie tego, że do dialogu takiego suchego w studiu nagranego dokłada się jeszcze muzykę, do tego dokłada się dźwięk, nagle powstaje łąka i tam jest akcja i coś dudni i zbuczy i skacze. To jest w ogóle taka uczta dla wyobraźni, że no, nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie spróbować też w tej przygodzie.
0: Kiedy usłyszałeś już to słuchowisko tak już w takiej pełnej wersji, to tak to sobie właśnie wyobrażałeś?
1: Mi ciężko powiedzieć, że ja to usłyszałem tak na końcu, bo ja to reżyserowałem, więc ja dostawałem każdy etap. To tak powoli przechodziło, ja byłem już uchachany, jak usłyszałem samych aktorów. Ja byłem, jak nagrywali to i widziałem, czułem, jaka była energia w studiu, jak każdy wchodził, bo nagrywaliśmy to jednak w większości, każdy osobno. No ale jak to zostało złożone w takie dialogi właśnie żywe, i to tak naprawdę zachodzące na siebie, cudownie, a do tego doszła właśnie warstwa dźwięków, a potem jeszcze muzyka, to każdy z tych etapów był dla mnie takim wow, ja myślałem, że nie może być fajniej, a jest jeszcze fajniej, więc złożone to do kupy całe dało naprawdę taki efekt, jaki sobie, nawet chyba takiego sobie nie wyobrażałem.
0: Artur Barciś, Julia Kamińska, Jarosław Boberek, Tomasz Kot, a do tego jeszcze muzyka Dawida Makosza. Jak udało ci się tych wszystkich ludzi zaprosić, zainteresować, żeby oni wszyscy wzięli udział w takim słuchowisku?
1: Ja, no nie ukrywam, my się znaliśmy trochę z większością. Tomka Kota poznałem przy tym, jak miał ochotę nagrać audiobook do mojej poprzedniej książki, takiej dla dorosłych. I tam go poznałem i to była taka bardzo intensywna i szybka, ale fajna przyjemność. przyjaźń i kumpelstwo. Kacpra Rucińskiego i Wojtka Tremiszewskiego, to już też tam występują, znam od tysiąca lat chyba. Julka Kamińska to jest też moja kumpelka z naszego takiego teatru, gdzie się poznaliśmy, młodzieżowego jeszcze w Gdańsku, właśnie z Wojtkiem, z Kacprem. Jarek Boberek, Filip Kosior przyszli na moje występy. Dowiedziałem się od kogoś, że oni lubią to, co robię i to na pewno pomogło. A jak zadzwoniłem do pana Artura z zapytaniem od mojej młodszej córki, czy on by chciał być narratorem, no to powiedział, że pewnie, że tak. I też właśnie kojarzył mnie gdzieś jeszcze z kabaretu, więc na pewno ta moja rozpoznawalność i to, co robię dla dorosłych, tu się przydała. Że ci wszyscy ludzie, zresztą Magda Wasyli, która zagrała Hanie, jeszcze tak na początku nie do końca pokojarzyła, bo to, no nieważne, ale też jak się okazało, że ja to ja, a i właśnie to jest ta historia, to też jej się tak uśmiechnęła w ogóle energia po prostu, że możemy to robić w takim fajnym gronie ludzi, którzy się gdzieś lubią i szanują za różne rzeczy. Więc to na pewno pomaga.
0: Czyli poznajomość.
1: Tak, ja tu próbuję lać wodę i pięknie to opisywać. Dokładnie tak, poznajomość.
0: No i tak to się robi, drodzy słuchacze. Jeżeli mamy takie możliwości, to oczywiście słuchowiska powinno się robić poznajomości, bo w takiej przyjacielskiej grupie jest też dużo lepiej. No i oczywiście efekt tego jest słyszalny. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków to jest słuchowisko Abelarda Gizy, do którego dzisiaj zachęcamy, aby je posłuchać. Fragmencik oczywiście też u nas się pojawi w naszej audycji, ale do naszej rozmowy już za chwilę wrócimy, bo ja mam jeszcze bardzo dużo pytań o to, co tam pod tym łóżkiem się działo.
1: Super.

0: Abelard Giza jest dzisiaj w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo się z tego cieszymy, bo przede wszystkim to myślę, że kiedy ty wchodzisz, to wszyscy się cieszą, jak wchodzisz.
1: No, oprócz pewnie ludzi, którzy... No tak, chciałem sobie zażartować, ale jeszcze muszę sobie sam wymierzyć tutaj poziom tego, bo widzę dużo pluszaków i sobie przypominam, że jesteśmy przecież w audycji dla dzieci mocno.
0: Ale dorośli też nas słuchają.
1: Wiem, dlatego no, rodzicom żartuję tak już w mojej pracy.
0: No właśnie, bo żart i humor to jest bardzo poważna sprawa.
1: No, szczególnie dla nas komików. My się potrafimy pokłócić o żarty, o to, jak trzeba je podać. Dla nas to jest bardzo, bardzo ważne, gdzie po tej wielkiej kłótni ktoś, kto siedzi z boku i jest tak dla nas, jak tak nazywamy go, cywilem, robi, naprawdę, o to się kłócicie. Ale to jest dla nas bardzo poważna sprawa.
0: No to teraz, kiedy pisałeś dla dzieci książkę, a później słuchowisko, to jest już level wyżej niż pisanie dla dorosłych?
1: No to był dla mnie na pewno level w bok, można powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, ja próbuję rozśmieszać swoje dzieci, ale jak mi to wychodzi, no tylko one wiedzą, a czasami po ich minach, czasami się zachichrają, a czasami robią, tato, no przestań. Więc ja się już nawet w przerwie trochę gadaliśmy o tym, że ja czasami się czuję cringe'owo. No nie chcę się tak czuć, ale no, to chyba jest po prostu nieuchronne. I tutaj nie chciałem być cringe'owy, chciałem, żeby ta historia była wciągająca, zrobić faktycznie takiego dość prostego akcyjniaka. To znaczy, to jest ma być czysta, fajna zabawa, dużo kolorowych postaci. No chyba tak, jak zareagowały moje dzieci, a potem dzieci znajomych, a potem inne dzieci, jak słyszę, to udało się wciągnąć je w ten świat i też rozśmieszyć momentami. Słyszę, że się dzieci zaśmiewają, więc bardzo mi to miłe dla mnie i super. Fakt, że to jest też najtrudniejszy odbiorca. Dziecko nie będzie udawać. Widz na moim występie siedzi, nawet czasami jak mu się nie podoba, to już wszyscy, no to on też klaśnie 3 razy brawem.
0: Jak kupi bilet.
1: Jak kupi bilet, to mu jeszcze bardziej go boli, więc wtedy ze złości, ale klaszcze i wychodzi. Dzieci się nie certolą. One wstaną i wyjdą w trakcie, albo powiedzą przełącz, albo przestań czytać, albo zmieńmy to, nie? I to jest z jednej strony bardzo piękne, że ta szczerość tam działa i wtedy wiesz, kim jesteś i co sobą reprezentujesz po takiej opinii, a z drugiej strony no to tym trudniej się z tym zmierzyć.
0: No a jak konstruuje się taki żart dla dzieci? On musi być inaczej zbudowany niż dla dorosłych.
1: Nie, ja właśnie potraktowałem ich no jakby te dzieciaki i tak trochę jak swoich widzów, czyli na poważnie. To znaczy, no ej, halo, robię w tym świecie.
0: Czyli żart na poważnie.
1: No na poważnie to znaczy, że szanuję ich. O, chyba to jest to, nie? Że to jest mój odbiorca, którego ja nie chcę ani mu umniejszać. Tak samo zresztą wierzę, że traktuję swoje dzieci. Ja z nimi rozmawiam. Oczywiście, że się wkurzę, że są niesnaski i tak dalej, ale to są, nie robię ciupu, tylko to nie są jacyś inni ludzie, tylko to są trochę mniejsi, może mniej doświadczeni, ale mają swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje zdanie i trzeba też to szanować, jakoś z nimi współgrać. No, więc tak samo wydaje mi się, że uszanowałem naszego, czy mojego czytelnika i słuchacza.
0: No tak, ale na przykład jeżeli chodzi o ten humor dorosłych, no to on jest trochę inny. On musi się odnosić do jakichś zdarzeń, do jakichś sytuacji. Czasami to są takie sytuacje z życia wzięte. A u dzieci, jak to wygląda? Od czego trzeba zacząć, żeby rozśmieszyć dziecko?
1: Ja to chyba jakoś... to jest dobre pytanie, bo ja nie analizowałem tego tak głęboko. Ja po prostu...
0: Taka anatomia żartu teraz.
1: Wszedłem sobie w ten świat tej historii. Uznałem, że muszę troszeczkę obniżyć swój poziom, jak ja teraz powiem, hardkoru, czyli takiego mroku i tego, no tego, co ja lubię. Ja lubię takie żarty, ale no jestem teraz, rozumiem, to dla dzieci tam, jak to sobie napisałem, 5-10, więc to nie może być tam tak grubo jak dla rodziców, a i tak dla niektórych rodziców czasami jest za grubo, no ale to

0: włosy i ma taką piękną fryzurę i dziękuję pewnej dziewczynce, że go właśnie tam w te włosy gdzieś wrzuciła, więc i wydaje mi się, że takie uczłowieczenie tych postaci, danie im marzeń właśnie, czy jakichś to jest strachów, no, też powoduje, że one są niecodzienne, są zaskakujące, a to, co jest w humorze najważniejsze, to czy jakiś kontrast, czy właśnie zaskoczenie, czy to, że nie wiesz, co będzie za chwilę. I czasami ten absurd, który tam się wydarza, albo właśnie ten kontrast, powoduje roześmianie się.
1: Czy to, że akurat swoją akcję tej książki umieściłeś w łóżku, pod łóżkiem, gdzie jest dużo kurzu i dużo się dzieje, to jest właśnie takie twoje mrugnięcie okiem do dzieciństwa? Czy jak długo zastanawiałeś się nad tym, żeby to właśnie tam umieścić?
0: To jak wszedłem do pokoju dzieci, to od razu wiedziałem, że tam trzeba to umieścić, bo ja wiem, jak one sprzątają, ale to nie jest, że to jest wyjątek, bo usłyszałem potem od dziesiątek rodziców, sam pamiętam u siebie, I to się dzieje tak, że jak trzeba posprzątać, to trzeba gdzieś to wszystko umieścić, te przedmioty, i bardzo często łatwo schować tam, bo potem wystarczy czymś przykryć czy zastawić. Tam, gdzie musi być trochę chaosu, to tam, dlatego jest to łóżko, bo mogło być też w szafie i tak dalej, ale ta przestrzeń jest ciekawsza. No a poza tym jest taka bardzo ludzka. To wszystko siebie, zresztą jakbym teraz zapytał ciebie, gdzie... jak wchodzą goście, gdzie zdążysz coś gdzieś wepchnąć, no to jest to miejsce właściwie, więc wydają mi się takie bardzo uniwersalne dla nas wszystkich.
1: No ja akurat niszczę te wszystkie przestrzenie pod łóżkami, kupując łóżka z tym właśnie takim pojemnikiem w środku.
0: Czyli rozumiem, że zabudowujesz ten bałagan, nie, że niszczysz przestrzenie.
1: Znaczy ja tak myślałam, że ja niszczę, bo ten bałagan i te wszystkie przestrzenie przenoszą się po prostu nie pod, tylko za łóżkiem.
0: No więc właśnie, on inaczej, on nie zniknie. Zresztą nawet ta książka to nie jest o tym, że dzieciaki proszę posprzątać, nie? To nie, tam po prostu chodzi o to, że ten chaos, ten bałagan i to wszystko, co się wydaje takim mrokiem czy złem, szczególnie dla nas rodziców, nabiera swojego życia i swojego koloru.
1: To jest taki, myślę, że to jest miejsce, które może być takim miejscem horroru. Zarówno dla rodziców, bo oni tam odkrywają niesamowite rzeczy, jak i dla dzieci, które też tam w sumie chowają niesamowite rzeczy, a wszystko tak naprawdę można odkryć podczas zabawy w chowanego, bo tam najczęściej też się można schować.
0: Oj, tak.
1: Albo kiedy właśnie przychodzą goście, no i trzeba tam coś upchnąć, więc no naprawdę gratuluję ci tego pomysłu, żeby właśnie tam stworzyć to miejsce akcji, bo myślę, że nie ma takiego domu, gdzie pod łóżkiem nic by się nie działo.
0: Nie, nie, nie, to możliwe, że są takie momenty, ale to jest ten moment przez chwilę, a potem wszystko tam wraca do normy. To jest jak dżungla. Ona zawsze zarośnie.
1: O właśnie, tak. No to teraz ja proponuję wszystkim naszym słuchaczom do tego, aby tak może się właśnie schylili i zobaczyli, co tam pod tym łóżkiem jest, bo może akurat znajdą tam bohaterów naszego słuchowiska, o którym dzisiaj rozmawiamy z Abelardem Gizą. A teraz zapraszamy na piosenkę i zaraz wracamy pod łóżko.

0: Kto z nami czyta? Audycja w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj Kto z nami czyta? Abelard Giza. Abelard Giza przeczytał też swoje słuchowisko, które powstało na podstawie książki Hania Tyśka i Szajka Brudziaków. To jest i książka, i słuchowisko, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ale ja chciałabym Cię jeszcze, Abelardzie, zapytać o Ciebie, bo skoro Ty z nami dzisiaj czytasz, to czy kiedy byłeś dzieckiem, to łatwiej można Cię było spotkać z książką, piłką, czy gdzieś na drzewie?
1: Jakie fajne zdanie, gdzieś na drzewie. Tak bez kontekstu. Wiesz co, ja, moja mama mi, dużo nam czytali rodzice i mama z nami dużo spędzała czasu, ale ja tak sam z siebie przez dłuższy czas uważałem, że to jakaś taka trochę nuda. I potem moja mama mi pokazała taką książkę Tajemnicze wakacje rodziny ABC czy coś takiego. Taka była z lat 60. chyba książka. I gdzieś mi przeczytała tylko jeden czy dwa rozdziały i powiedziała, no to ja już idę. I mnie to tak wciągnęło, pamiętam, że nagle przeczytałem to, a potem pan Adam Bachdaj mi po prostu zrobił dzieciństwo, bo czytałem wszystko, co było. To były najgrubsze, takie na przykład, tam, uwaga, Czarny parasol chyba, to była taka gruba cegła. No i ja to po prostu wciągałem nosem, więc bardzo mi się to podobało. Ale piłka oczywiście też, i piłka, i drzewo, i mnóstwo różnych rzeczy. Ja mam wrażenie, że dużo się działo w moim dzieciństwie takiego właśnie dziecięcego poznawania świata.
0: Ale dużo czytałeś ogólnie,
1: Czytałem dużo, dostawaliśmy też płyty takie właśnie, te, co wspomniałem wcześniej, winylowe i sobie słuchaliśmy, albo takie kasety magnetofonowe, tam było, pamiętam jak dzisiaj Karolcia była, czy Ania z Zielonego Wzgórza, to pamiętam, że te kasety, coś robiliśmy, bawiliśmy się klockami czy coś takiego z bratem i pamiętam, te kasety były już aż to tak, no wtedy to był ten system, aż one tak zaczęły fałszować, no bo były tak często odtwarzane. Więc jak nie czytałem, to siedziałem, słuchałem. No, uwielbiam w ogóle opowieści, też właściwie stąd mi się wzięła ta miłość do tego, że ja samemu lubię wyjść i opowiedzieć coś, czy ze sceny, czy właśnie w książce.
0: Mhm. Bo tak zastanawiam się, czy to, że dużo czytałeś, to sprawiło, że właśnie teraz dobrze ci się pisze, czy to, że na przykład piszesz stand-up, no bo to też trzeba wcześniej napisać wszystko. Czy to gdzieś miało swoje źródło w tych książkach?
1: No, na pewno jest to jakieś pokłosie. To znaczy ja nie lubię tak mówić, że tylko to i koniec, bo tam było dużo tego wokół mnie. Pamiętam, jak bardzo dużo dało mi w ogóle to, że ja się nagle pojawiłem w teatrze, takim naszym młodzieżowym Wybrzeżak w Gdańsku, gdzie poznałem potem wszystkich moich ludzi, których pokochałem i uwielbiałem i z nimi współpracowałem. Więc myślę, że te wszystkie elementy, to, że człowiek czyta, że słucha, że maluje, rysuje, bardzo dużo rysowałem, że wymyśla rzeczy, że bawi się na podwórku w tysiąc zabaw. Jak pamiętam, był serial taki Robin Hood dla młodzieży, to my braliśmy od razu już jakiś kawałek kijka i robiliśmy wojnę na miecze i ten był dobry, ten był zły. No, dużo tak.

0: takich rzeczy. Te historie się cały czas gdzieś toczyły.
1: Mhm. A teraz jak wyglądają wasze wieczory w domu? Czy dużo czytacie?
0: Dużo czytaliśmy, bardzo dużo, jak dziewczyny były bardzo małe, to na pewno, znaczy bardzo małe, no po prostu jak mogliśmy sobie we trójkę. Już starsza jest, troszkę starsza, więc ona ma też swój trochę moment. My oczywiście, że namawiamy, też sami czytamy książki, ale to jest też taki moment takiego trochę, tak jak ja właśnie miałem wcześniej z tym, że my i rodzice mi czytali, a potem miałem moment takiego, że ja teraz tam mam inny pomysł, a potem sobie do tego wróciłem. Więc też się o to nie boję. Ja myślę, że też jak się tak ciśnie bardzo mocno w coś, to też nie wiem, czy to zawsze ma taki dobry wydźwięk. Można interesować, zaciekawiać i dawać takie wypustki, a myślę sobie, że to też i będzie kiełkować tak czy inaczej. No i też te słuchowiska właśnie, jak jest sobie jakiś audiobook i jak ja mogę sobie, oczywiście to poczytam z dziećmi, ale one też czasami lubią właśnie te takie nie tylko czysty tekst, ale też właśnie jakąś akcję, jakąś muzykę czy coś, to też tak fajnie im poszerza głowę.
1: Ale to one zwykle wybierały tytuły, które będziecie czytać?
0: A to tak różnie. Ja tak próbowałem, no bo jest taka fajna książka, nie wiem, czy ja tak mogę sobie tu polecić, czy nie,
1: oczywiście,
0: ale...
1: Oczywiście, my to zawsze polecamy.
0: To pewnie, pewnie znacie, pewnie wszyscy znacie, ale to jest to Turlututu, tam ma różne przygody. To jest taka dla tych malutkich dzieciaków, że tam jak się dotknie palcem, to powstają, że możesz niby klocki, a jak dotkniesz tu, czy tam dmuchniesz, to możesz przerzucić stronę, tam coś się dzieje. To pamiętam, że moje córki miały taki moment, jedna i druga, zależy od, oczywiście od, jak były w podobnym wieku, że kochały to. I był taki moment dla mnie, że jak ja już przewijałem 30 raz Turlututu, to już mnie coś... Mówię, no nie wierzę, że znowu Turlututu. I ja bardzo lubiłem i szanuję oczywiście do tej pory, ale... I było kilka takich historii, które czytaliśmy, że nagle im się to włączyło, że tak, że wchodzimy w to. No i to było takie mielone w nieskończoność. Albo kolejna część czegoś, co ja uważałem, że no... Dlatego też mi zależało trochę w tych moich rzeczach, co sobie tam wymyślam, żeby jednak to było trochę też zjadliwe dla rodziców. Żeby to też nie było taka męczarnia, że się... Ja nie mówię, że Turlututu jest złe, tylko mówię o tym, że jak już 20... Chociaż myślę, że każda rzecz po 20 razie może być trudna.
1: A czy kiedy czytaliście razem te książki, to wtedy już właśnie kiełkowała w tobie ta myśl o tym, żeby napisać najpierw książkę, tak?
0: Tak. To w ogóle, ale to właściwie nawet bajkę dla nich, bo to nie była, nawet nie było takiego celu, że ja teraz robię książkę, tylko to było taki, ja sobie coś tam napisałem wcześniej dla dorosłych, dwie rzeczy, dwie książki, czy właściwie dwie i pół, bo z kolegą jedną na spółę. Ale tu chciałem bardzo właśnie się podzielić historią i jakby taką swoją właśnie, nie wiem, wyobraźnią chyba z moimi dziećmi. Ja jak im czytałem, to też słyszałem, jak one reagują na różne rzeczy. Jak się wciągają, jak mówią jeszcze trochę, jeszcze rozdział. No to jest w ogóle super, jak leżysz sobie z dzieckiem, ono jest przytulone i tak nagle odpływa w tym świecie. Więc trochę zazdrościłem tym autorom, których czytałem.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać.
0: Właśnie, tak.
1: Jakiej książki zazdrościłeś? Jakiemu autorowi?
0: Jest, o Jezu, ja jestem bardzo, moja pamięć jest straszna, ale ja i moja siostra Klara, to pamiętam, nie wiem, czy kojarzysz, ale to są takie chyba z trzy tomy i naprawdę świetne, takie króciutkie opowiadanie na dwie strony, takie, ale zawsze śmieszne, zawsze z jakimś pomysłem. To jest taka para niesfornego rodzeństwa, którzy zawsze coś tam zrobią. Cacyki, jest taka seria o Cacykim i fajnie, bo to każdy tom jest, jak on jest, zaczyna się, jak jest tam młody, wychowuje się z mamą, gdzieś ma w Sztokholmie to się dzieje i to jest niesamowita książka, bo w ogóle ten sposób skandynawski pisania opowieści dla dzieci jest taki właśnie dojrzały, taki z uszanowaniem ich jakby ich człowieczeństwa, to znaczy nie pisze się dla dziecka jak dla kogoś właśnie malutkiego budziu-budziu, tylko to jest takie, tam się oni nie boją wielu rzeczy podejmować, poruszać tych tematów. Super to jest, bo nam się to świetnie czytało i ja też widziałem, jak dziewczyny w to wchodziły, że przeżywały z nim jakby te jego momenty, jak był mały i to było pewnie bliższe tej młodszej. Za chwilę on, już wiadomo, w następnym tomie był trochę starszy i tak dalej. Tak sobie szliśmy przez to jego dojrzewanie. Bardzo fajna przygoda. Więc z takich rzeczy na szybko mogę to wrzucam to.
1: No i potem powstała książka. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków była oczywiście recenzowana przez twoje córki.
0: No właściwie to jeszcze nie była książka, to był plik na komputerze, który ja przeczytałem i to dostało recenzję, to dostało taką pieczątkę ich, jakby potwierdzamy, że to ma to sens. Nada się, tak. I to dopiero, to był pierwszy etap testów, drugi etap testów, ja jestem przyzwyczajony do testów, bo tak też robię z żartami, że najpierw to na malutkiej grupie sobie testuję, żeby

0: by zobaczyć, czy to ma sens. No i dzieci znajomych przyczepiły swoje pieczątki, że okej, może być. Więc ja pomyślałem,
1: ale
0: no
1: śmiały
0: dobra.
1: Się.
0: No śmiały się, wciągnęli się w te historie różni ci młodzi ludzie, co mnie ucieszyło bardzo, no bo tak jak wspomniałem, ta szczerość jest ważna i ja myślę, że gdyby większość dzieci stwierdziło, że nie, no to nie pchałbym się z tym dalej, no bo to też nie ma co nikogo męczyć.
1: No a tutaj warto dodać, że oprócz tego, że dzieci się śmieją, to rodzice też się śmieją i to sprawia, że słuchowisko można słuchać tak familijnie.
0: Tak, familijnie. Ja uważam w ogóle, że to jest fajny pomysł, żeby sobie, teraz zbliżają się wakacje, można sobie ruszyć w podróż i 2,5 godziny naprawdę w samochodzie mijają, no dużo szybciej niż cały czas daleko jeszcze, halo.
1: No właśnie, żeby tego nie słyszeć, to wtedy można włączyć słuchowisko i każdy będzie się dobrze bawił. Hania Tyśka i Szajka Brudziaków. Możemy ją znaleźć na twojej stronie internetowej.
0: Na mojej stronie abelardgiza.pl będzie chyba najprościej. Jest też taka specjalna strona Hania i Tyska.pl. To są takie dwie strony. To można też sobie i przeczytać i odsłuchać fragmentu, jeżeli wam podejdzie, to serdecznie was zapraszam.
1: No i mam nadzieję, że teraz już za chwilę też będziemy mogli usłyszeć taki fragment na stronie, teraz podczas naszej audycji. Już po piosence mam nadzieję, że fragment tego słuchowiska się pojawi, a tobie, Abelardzie, już bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo. Było mi bardzo miło.
1: Nam było również bardzo miło i będziemy czekać na kontynuację.
0: Z radością. Ja już coś tam piszę sobie, więc
1: będzie.
0: Jak tylko mi dzieci przystawią tę pieczątkę, to ja od razu się będę chwalił dalej.
1: No to dobrze, to w takim razie już jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę.
0: Super.
1: O drugiej części. Będzie ta druga część, czy to będzie zupełnie coś innego?
0: Będzie druga część, bo ja bardzo polubiłem te bohaterki. No ale ja nie wykluczam, że coś... Dobra, na razie tutaj nie będę rzucał słów na wiatr.
1: No to w takim razie trochę w tym kurzu się jeszcze pobawimy. Po tej pierwszej części może druga część. Bardzo dziękuję za to.
0: Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru.

0: A już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom fragment słuchowiska Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, czyli słuchowisko Abelarda Gizy, które opowiada o dwóch siostrach, które trafiają do świata ukrytego pod łóżkiem, pełnego kurzu, słodyczy, jakichś zapomnianych zabawek, i myślę, że to miejsce zaciekawi was wszystkich. No to zapraszamy w takim razie, posłuchajcie.
1: Siemanko, z tej strony Abelard Giza. Serdecznie zapraszam was do odsłuchania fragmentu mojego słuchowiska Hania Tyśka i Szajka Brudziaków, opartego na książce pod tym samym tytułem, również mojego autorstwa. Bawcie się dobrze.
2: Rozdział drugi. Wojna o gumkę.
3: W drzwiach pokoju stała Matylda. Spojrzała podejrzliwie na siostrę, potem na tor i na biurko.
4: Nie wiem, gdzie jest kurczaczek.
3: Wypaliła od razu Hania i zrobiła swoją słynną minę niewiniątka, na którą potrafiła czasem nabrać mamę i zawsze tatę. Od babci na te słodkie oczka regularnie wyciągała żelki.
4: Tylko Matylda nie dawała się nabrać. Nigdy.
5: A skąd wiesz, o co chodzi?
3: No tak, Tyśka jest bardzo sprytna.
4: Nie wiem, strzelałam.
5: Ja cię zaraz strzelę. To był prezent od Olka.
3: Matylda zrobiła się purpurowa, a jej oczy zamieniły się w maleńkie szparki, z których buchnęły iskry.
5: Oddawaj go!
3: Trzeba jednak powiedzieć, że Matylda również nie była królową porządku.
5: Dobra, okej. Ale jak już czasem poświęcę pół dnia na sprzątanie i upychanie rzeczy do szuflad i pod łóżko, to i tak zawsze przyłazi ta mała, wredna potwornica bez przedniego zęba i wszystko wyciąga, żeby budować te swoje wyścigi, garaże. A potem tata się wkurza, że bałaganimy. I to jest niesprawiedliwe. Ale tata tak ma... Mówi na przykład, że nie powinnam tyle siedzieć w telefonie, a sam robi to samo. A ja przecież też mam ważne sprawy. Skąd mam wziąć inspirację do nowych outfitów? I jak nauczyć się projektować własną linię ciuchów?
3: Matylda czuła, że wszystko się w niej gotuje. Ale teraz najważniejsze było odzyskanie przedmiotu, który dostała od Olka, najprzystojniejszego chłopaka w klasie. Zaraz po Julku.
4: Nie wiem, gdzie jest twój kurczaczek.
3: Hania nie kłamała. Rzuciła autko tak, że naprawdę nie miała pojęcia, gdzie wylądował kurczaczek.
4: A poza tym to w ogóle się nim nie bawiłaś.
5: Bo to była gumka do zmazywania. Nie wszystko jest do zabawy. Mówiłam ci milion razy, żebyś nie ruszała moich rzeczy. Ja nie ruszam twoich, a ty moich. Koniec, kropka.
4: A ostatnio ruszałaś.
5: Bo położyłaś jakiś głupi tor wyścigowy na moim łóżku.
4: Wcale nie był głupi.
5: Ustaliłyśmy z mamą zasady i masz się ich trzymać.
4: Ale ciebie nie było wtedy cały dzień w domu.
5: Nieważne, zasady to zasady. Gdyby nikt nie przestrzegał zasad, to świat opanowałby chaos.
4: Co?
5: I tak tego nie zrozumiesz, dzidziusiu.
3: Tego słowa Hania nie lubiła najbardziej.
4: Mówiłam ci już, że nie jestem dzidziusiem.
5: A właśnie, że jesteś. Nawet nie umiesz mnożyć pisemnie.
4: Umiem pisemnie. A, B, C, F, G, J.
5: To nie jest mnożenie.
4: Właśnie, że jest.
3: Hania przybrała pozę, którą bez wahania można nazwać bojową.
4: A teraz dostaniesz dziudem.
3: I rzuciła się na zaskoczoną Matyldę.
5: Zostaw mnie!
4: Ty mnie zostaw!
5: Ale to ty za mnie skoczyłaś!
6: Jaduś mnie!
7: Co tu się dzieje?
3: Tata Matyldy i Hani widział w życiu wiele. Był w Indiach i w Giżycku, ale widok Hani wiszącej na Matyldzie także zrobił na nim wrażenie.
5: Ona chce mnie udusić!
4: Nieprawda! To jest judo! I to ona zaczęła!
5: Kłamiesz! To ona!
3: Tata zrobił się czerwony, a na jego czole pojawiła się wielka żyła. Hania się wystraszyła.
4: Albo jest zły, albo umiera.
7: Dziewczyny, wiecie przecież, że dzisiaj wraca mama i trzeba ogarnąć mieszkanie. No sam nie dam rady.
5: Ale ona zabrała mi kurczaczka!
4: Nie zabrałam.
5: Zabrałaś.
7: Błagam was, posprzątajcie chociaż swój pokój, okej? Okay? Brakuje tu tylko dziada i baby.
4: A co ty, tato, miałbyś robić z jakimś dziadem i jakąś babą w naszym pokoju?
7: Tak się tylko mówi, no. Tyśka, co ty masz w tych workach pod łóżkiem?
5: Babę i dziada.
7: Dziewczyny, no, proszę was.
4: Ale ja się miałam spotkać z Zosią.
6: A ja nie chcę sprzątać. To jest mega nuda.
7: No to wyobraź sobie, że sprzątasz garaż wyścigówek.
6: Tato, przestań wymyślać. Jesteś dorosły, a gadasz jak maluszki spod grzybków. To nie fair, że musimy robić rzeczy, których nie chcemy.
3: Tata przypomniał sobie porady z podręcznika, jak być spokojnym rodzicem. Nabrał powietrza, policzył do 3, po czym sprawdził, czy rzeczywiście jest już spokojnym rodzicem. Nie był.
7: 4,
3: więc policzył 5, do 6, 10, 33.
7: Rozumiem, bo ja też wczoraj grałem z tobą w kolorowe misie na konsoli, a wolałbym robić coś, co robią dorośli faceci.
5: Co na przykład?
7: Grać w FIFA? Co?
6: A, to nie był żart?
7: Haniutku, czasem tak jest w życiu, że trzeba zrobić coś, czego się nie chce.
6: Dlaczego?
5: No właśnie, dlaczego?
3: Tata zawiesił się na moment, po czym udzielił najgorszej odpowiedzi na świecie.
7: Bo tak.
3: Hania patrzyła na tatę z niedowierzaniem. Na wszelki wypadek nie wypowiadała na głos swoich myśli.
6: Dlaczego rodzice to mówią? Tyle lat chodzili do szkoły, tyle grubych książek przeczytali, a i tak czasem mówią, bo tak. Matylda ma rację. Ta cała nauka jest w ogóle niepotrzebna i najlepiej cały czas się bawić.
7: No, dziewczyny, do roboty. Czas start. Ja idę ogarnąć kuchnię.
2: Rozdział 3. Tajemnicza Góra Ciuchów.
5: To wszystko twoja wina.
6: Nieprawda, ty zaczęłaś.
5: Bo zabrałaś moją gumkę. Jak ja cię nie cierpię.
6: Ja ciebie bardziej.
5: A ja ciebie najbardziej na świecie.
6: A ja ciebie najbardziej plus jeden.
5: Tak się nie da. Jesteś najgłupsza na świecie.
6: A ty plus 1000.
7: A, i jeszcze jedno.
3: Dziewczyny spojrzały w stronę drzwi. Te znowu były otwarte, a w nich na tatowych nogach stała ogromna góra ciuchów.
7: Proszę poukładać swoje ubrania w szafach. Wszystkie czyste i suche. Raz, dwa.
3: Ciuchy wystrzeliły w górę jak stado wystraszonych gołębi i wylądowały na jednym z łóżek.
6: Dlaczego na moim?
7: Bo tak.
5: Weź się uspokój.
8: Hejka, kochani. Chcę wam pokazać moje najnowsze zdobycze. 4 bluzki, 6 koszulek i 1 sznurowadła.
6: Czemu się gapisz w telefon? Tata kazał nam ułożyć ciuchy.
5: Wyluzuj, teraz na pewno nie przyjdzie, bo sprząta kuchnię. I pewnie znowu włączył sobie na słuchawkach jakiś podcast, w którym poważni ludzie kłócą się o zboże czy coś takiego.
6: To nie fair. Ja się super bawiłam, a ty wszystko zepsułaś.
5: Nie słyszę cię.
6: Nie będę sprzątać. To najgorszy dzień na świecie. Nie lubię ani Tyśki, ani taty, ani sprzątania. Tylko mamę kocham. Ale dziś akurat jej też nie lubię, bo wyjechała, a powinna być i mnie przytulić. Świat jest głupi. I jeszcze ta głupia góra głupich ciuchów. Przecież to jest chyba fliliard spodni i giliard getrów.
3: Hania zamknęła oczy. Tak bardzo chciała, żeby ubrania zniknęły. Żeby ta góra była magiczna i tak po prostu...
9: Dzień doberek, cześć, siemanko. Oto ja na wdzianku, wdzianko.
3: Hania usłyszała czyjś głos. Ale czyj? Uniosła powieki. Góra ciuchów nie zniknęła, ale była jakaś inna. Dziewczynce wydawało się, że hałda patrzy na nią dużymi ubraniowymi oczami. Lewe oko ułożone było z rękawów jej bluzy, prawe z getrów Tyśki. Niżej był nos zwinięty z ulubionej granatowej sukienki Hani, a pod nim uśmiechały się usta z dżinsów Matyldy. Góra patrzyła na nią przyjaźnie.
9: Jestem Ciuchol, ziomek z prania, a ty chyba jesteś Hania.
6: Gadające ciuchy?
3: Hania spojrzała w stronę Matyldy, ale ta ciągle wpatrywała się w świecący ekran telefonu. Ciuchol poruszył skarpetkowymi brwiami.
6: Ty mówisz? Przecież jesteś praniem.
9: Zajawionym rapowaniem.
6: I masz moją czapkę z Daszkiem.
9: Ciut za dużą, na twą czaszkę.
4: bardzo przepraszam, ale góry prania nie mówią, a tym bardziej nie rapują.
9: Rzadko kiedy hip-hop czują. W moim sercu z twojej bluzy rymów jest ładunek duży. Są dla dzieci, są też ostre.
4: Może ja zawołam siostrę?
9: Nie, nieźle. Może razem coś nagramy?
4: Muszę się zapytać mamy.
9: Dobra jesteś, szacun wielki.
4: Śmiesznie panu wiszą wszelki. Wyglądają

0: Co? Aż mi zabrakło rymu.
1: No, niestety. Czemu marszczy pan skarpety?
0: Ej, nie możesz się wymigać.
1: No bo ja się wolę ścigać. Pan kocha rymy, a ja uwielbiam swoje autka. Nie da rady.
0: Ech, no dobrze, ja rozumiem, choć pogodzić się nie umiem.
2: Dziewczynka pogłaskała Ciuchola po policzku ze swetra.
1: Powiem Tyśce, że jesteś, co?
2: Ale Matylda była jakby za szybą. Nawet na nich nie spojrzała. Albo naprawdę tak bardzo wciągnął ją smartfon, albo Hanie i Ciuchola chroniła jakaś magiczna bariera.
1: Zresztą i tak mi nie uwierzy, że potrafisz gadać. Ona nie wierzy w magię. W nic nie wierzy. Nawet w świętego Mikołaja.
0: No to są prawdziwe jaja. Jak nie wierzyć w Mikołaja? Jest i on, i elfów zgraja. Zasuwają już od maja.
2: Hania spoważniała i spojrzała przenikliwie w odzieżowe ślepia.
1: Nie kombinuj, tylko mi szczerze powiedz. Czy Mikołaj istnieje, czy to tylko ściema mamy?
0: A to, że my tu gadamy?
2: Ciuchol puścił do niej oko, a Hania rozpromieniła się i przytuliła do niego ze wszystkich sił. Pachniał praniem. Uwielbiała ten zapach.
1: No dobrze. Muszę znaleźć kurczaczka Tyśki. Gdzieś go rzuciłam.
0: Żółty kurczaczek z gumy, cwaniaczek?
1: Dokładnie.
0: Powiem ci na uszko. Ziomek biegł pod łóżko. Łóżko.
1: Ale on nie biega. On jest gumką. Taką do zmazywania. Od Olka.
0: Ha! Biega pląsa, truchta skacze, może nawet tańczy czacze, bo szalona tkwi w nim dusza. On się rusza, co? On się rusza, o!
1: To niemożliwe!
0: Chcesz zobaczyć takie cuda? Wskakuj we mnie, to się uda! Skacz w ubrania niczym zając, to zaklęcie powtarzając. Oto nadszedł czas na pranie, niech się zacznie wirowanie!
2: Hania nie czekała ani chwili.
1: Oto nadszedł czas na pranie, niech się zacznie wirowanie!
2: I wszystko zaczęło wirować, a ubraniowy stwór zaczął robić się większy i większy. Rósł nawet szybciej niż guz, którego Hania nabiła sobie ostatnio w przedszkolu.
1: Ciuchol, ty jesteś olbrzymi! Jak góra! Jak prawdziwe góry!
0: Sprawdź to!
1: Jak Tatary!
2: Ale to było tylko złudzenie. Góra ubrań nic się nie zmieniła. To Hania zmalała. W ułamku sekundy skurczyła się do rozmiaru rodzynki i wpadła pomiędzy ubrania, które tworzyły Ciuchola.
3: Autopromocja.
4: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
5: O tak, Gujdonie, słuchamy.
6: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
7: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
4: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
8: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje.

0: kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
1: Kto z nami czyta?
3: Minuta po godzinie 19, a to audycja Kto z nami czyta? Druga część naszego spotkania. W pierwszej szukaliśmy różnych rzeczy pod łóżkiem i wiecie co? Po rozmowie z Abelardem Gizą zaczęłam się zastanawiać nad ważną sprawą, bo skoro w jego książkach pod łóżkiem istnieją takie historie, dzieją się takie różne rzeczy, to co znajduje się pod waszymi łóżkami? Ale nie zaglądajcie tam jeszcze. Najpierw spróbujcie sobie najpierw przypomnieć, co tam mogło trafić, bo mam podejrzenie, że również mogą dziać się tam bardzo ciekawe rzeczy. No myślę, że jest to miejsce, które gromadzi bardzo wiele różnych przypadkowych czasem rzeczy, skarpetki, może jakieś kredki, może jakieś zabawki, a może książki. Czy jest tam coś, co zgubiło wam się bardzo, bardzo dawno temu i nawet już o tym zapomnieliście, a może szukacie tego wciąż i nie możecie znaleźć? Może to jest właśnie pod łóżkiem. Myślę, że to właśnie jest dobry pomysł, aby dzisiaj zajrzeć pod swoje łóżko albo za swoje łóżko, bo można tam na pewno znaleźć różne ciekawe skarby. I myślę, że to, że skoro Abelard Giza wpadł na taki pomysł, to może kryje się tam dużo więcej historii. No i chciałabym was teraz zapytać o to, co takiego ciekawego kryje się pod waszymi łóżkami. Czy jest tam na przykład tylko taki zwyczajny pojemnik z pościelą, a może jakieś bardzo ważne rzeczy, może rolki, może deskorolki, może piłki, a może jest też trochę kurzu, trochę śmieci. Opowiedzcie, co ciekawego albo co najbardziej dziwnego znajduje się pod waszym łóżkiem, albo może co kiedyś tam się też znajdowało. Bardzo chciałabym usłyszeć wasze historie o tym, co takiego dzieje się pod waszymi łóżkami. Może też jakieś historie mają tam miejsce. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli usłyszeć taką historię. Jest z nami Piotruś. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Piotrusiu. Czy ty już zaglądałeś dzisiaj pod swoje łóżko?
4: Dzisiaj nie.
3: Nie. A kiedyś tam w ogóle zaglądałeś?
4: Tak, zaglądałem.
3: I co tam ciekawego się dzieje?
4: A, tam są raczej takie najczęściej drobne Lego, bo mam małą szparkę.
3: A, i tam wpadają te Lego. Mhm, czyli nic więcej oprócz Lego tam się raczej nie zmieści.
4: A też są szuflady zbudowane.
3: Aha, a za łóżkiem patrzyłeś kiedyś, co się tam może dziać za łóżkiem?
4: Za łóżkiem to puszki, to samo co pod łóżkiem.
3: Mhm, czyli tam też się zbyt wiele już nie zmieści.
4: Czyli Lego.
3: Czyli rozumiem, że jesteś bardzo dużym maniakiem układania klocków.
4: Tak.
3: Tak. A czy w takim razie w twoim pokoju zawsze jest taki porządek, że tylko jakieś pojedyncze klocki gdzieś się przewalają, czy raczej utrzymujesz porządek? Pięknie. No to powiem ci, że zazdroszczę ci, bo myślę, że utrzymanie takiego porządku trochę kosztuje pracy.
4: Bardzo to jest trudne.
3: No właśnie. A ktoś ci pomaga, czy raczej sam sprzątasz w swoim pokoju?
4: Chodź, sam.
3: No pięknie. No to bardzo tutaj myślę, że wypada pochwalić cię za to, Piotrusiu. A powiedz, skąd do nas dzwonisz?
4: Proszę?
3: Skąd do nas dzwonisz?
4: Ja w Trębie, teraz jadę.
3: Jedziesz do domu, czy na jakąś wyprawę może?
4: Do domu.
3: Ze szkoły? Z przedszkola?
4: Nie, po prostu z basenu.
3: A, miałeś teraz zajęcia i uczyłeś się pływać, tak?
4: Nie, bo po prostu rekreacyjnie.
3: Rekreacyjnie, pięknie. No to rozumiem, że to był bardzo przyjemny dzień dzisiaj dla ciebie.
4: Tak.
3: Tak.

0: Masz taką tradycję, że w czwartki po południu jeździcie na basen, czy tak akurat dzisiaj wyszło? Fajnie, no to dobrze. Piotrusiu, czy chciałbyś w takim razie kogoś pozdrowić?
1: Tak, mamę, tatę, babcię i wszystkich na świecie.
0: O, wszystkich na świecie pozdrawiamy. Dobrze, to dołączamy w takim razie do tych pozdrowień, Piotrusiu. Bardzo ci dziękuję za telefon, udanej podróży i mam nadzieję, że jeszcze zdążysz trochę odpocząć po tym basenie dzisiaj wieczorem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa. No widzicie, to jest Piotruś, który jest bardzo porządny i utrzymuje regularnie porządek w swoim pokoju, oprócz jakichś tam pojedynczych klocków. A jak to wygląda u Was? 22 645 20 55. Co takiego wyjątkowego udało Wam się znaleźć kiedykolwiek pod Waszym łóżkiem? Co tam się może kryć? Jakie historie dzieją się pod łóżkiem? To myślę, że to jest dobry pomysł na kolejną książkę, bo tych historii myślę, że jest niezliczona ilość. No to czekam na Wasze propozycje. Co jeszcze pod tym łóżkiem może się zmieścić?

0: Ala Janosz zaśpiewała na naszej antenie do lata, a my teraz powitamy naszych słuchaczy. Jest z nami Ola i Ignaś. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jaki zgodny chórek. Dzieciaki, czy wy teraz skądś wracacie? Tak? Nie słyszę. Skądś wracacie, czy dokądś jedziecie? Bo tak chyba w samochodzie jesteście, tak?
1: Wracam z Krakowa.
0: Z Krakowa, do domu.
1: Tak.
0: A co robiliście w Krakowie?
1: Chodziliśmy na lecznicę do ślubu.
0: Mhm, czyli była uroczystość.
1: Tak.
0: I dzisiaj mieliście wolne.
1: Tak.
0: Fajnie. Dobrze się bawiliście?
1: Tak.
0: Mhm. A daleko wam jeszcze zostało do domu?
1: Nie.
0: Nie, już blisko. No to świetnie. A powiedzcie, czy u was pod łóżkami to coś się kryje ciekawego?
1: Nie.
2: Nie.
0: Porządek macie?
1: Tak.
0: No ja nie mogę. Same porządne dzieci do nas dzwonią chyba dzisiaj. Czy wy naprawdę nie macie bałaganu tam pod łóżkami?
1: Tak.
0: Wszystko jest posprzątane i nie ma ani kurzu, ani jakichś papierków, ani niczego innego?
1: Może trochę kurzu.
0: Trochę kurzu, no dobrze, to chociaż tyle, bo już myślałam, że wszyscy tacy porządni są. Kurzu trochę nie zaszkodzi, prawda? Bo poza tym to pod łóżkiem chyba tak często się też nie sprząta. Nawet tam się nie zagląda chyba zbyt często, tak?
1: Tak.
0: A za łóżkami dużo się dzieje? Co tam się za łóżkami u was dzieje?
1: Są zabawki.
2: U mnie są karty wielkarskie.
0: O, ale to tak specjalnie, czy tam po prostu wpadły i nie możesz ich wydostać? Wpadły tam. I trzeba je wydostać pewnie, żeby się nimi bawić.
1: Tak.
0: Mhm. A coś jeszcze jest za tymi łóżkami?
1: Jakaś książka.
0: O, książka też pewnie jest. No właśnie. Może to właśnie chodzi o konstrukcję łóżek, a nie o to, że nie ma tam bałaganu, tylko może te łóżka są tak skonstruowane, że nie stoją na nóżkach, tylko mają właśnie takie skrzynie, tak? Zgadza się? Takie są wasze łóżka?
1: Tak.
0: Mhm. To na tym to polega. A czy wy tam często zaglądacie za łóżka albo w ogóle za meble, za szafę na przykład? Zaglądacie czasami?
1: Jak mama czeka, nie ma sprzątać.
0: A jak mama każe posprzątać, to wtedy zaglądacie?
1: Tak.
0: A zdarza wam się tam czasami upchnąć coś, żeby nie było widać?
1: Tak.
0: O, no właśnie. Ja też tak czasami mam. Jak ktoś wchodzi, to chyba szybko, szybko pod łóżko albo za szafę, żeby nie było widać. I wtedy jest porządek. A potem, kiedy trzeba posprzątać, no to wtedy zapominamy o tym, żeby za meblami również posprzątać. No, tak to niestety jest. Drodzy słuchacze, bardzo mi się miło z wami rozmawia, ale teraz może czas na pozdrowienia. Chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Tak. Tak.
0: Kogo?
1: Polskie radio. Dzieciom, panią, mamę, tatę, ale... Babcie, dziadka, Adosia, Szymona i całą rodzinę.
0: Pięknie. To był Ignaś?
1: Tak.
0: A Ola też ma jakieś pozdrowienia?
1: Maja.
0: Maja, przepraszam. To jakoś widocznie źle zrozumiałam. Czy Maja też ma jakieś pozdrowienia?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę ze szkoły, tatę, mamę, Polskie Radio Dzieciom, panią i całą rodzinę.
0: Pięknie, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Przekażę wszystkim w Polskim Radiu Dzieciom, a ja was pozdrawiam. I specjalnie dla was teraz będzie piosenka o Biedronkach. Podoba wam się taka piosenka? No to bardzo wam dziękuję za rozmowę. Udanej podróży wam życzę i już teraz specjalnie dla was z dedykacją piosenka o Biedronkach dla Mai i dla Ignasia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.

0: Piosenka Biedronki, którą zaśpiewała Majka Jeżowska. A teraz 19 minut po godzinie 19 w naszej audycji Kto z nami czyta? Nie może też zabraknąć ciekawych wydarzeń. To co prawda nie literackie wydarzenie, ale wydarzenie muzyczne. I już 30 maja o godzinie 12, czyli to już jest pojutrze, w sobotę. Zapraszamy wszystkich na koncert zespołu No Cześć, promujący album Gang Otwartych Serc. Zapraszamy tych oczywiście, którzy napiszą do nas maila, nie ma tak od razu. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, ale na te bilety możecie do nas również napisać. dzieci@polskieradio.pl. I wtedy będziecie mogli otrzymać takie podwójne zaproszenie już pojutrze do Muzycznego Studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. To właśnie tam odbędzie się to szczególne wydarzenie duetu No Cześć. Także jeżeli chcecie się z nimi przywitać, posłuchać jak oni śpiewają i również trochę potańczyć, poruszać się, to takie wydarzenie Wam proponujemy i zapraszamy, aby do nas napisać, to wtedy wyślemy Wam takie podwójne zaproszenie. A w naszej audycji Kto z nami czyta? Kolejna piosenka. No właśnie, Gang Otwartych Serc.
1: No cześć! Jesteśmy zespół No Cześć.
2: Zapraszamy Was do wysłuchania naszej piosenki.

No i jak? Trochę się nóżka rusza przy takiej muzyce. Gang Otwartych Serc zespołu No Cześć. Tę piosenkę i wiele innych będziecie mogli usłyszeć, kiedy wybierzecie się na koncert tego zespołu już w najbliższą sobotę o godzinie 12.30 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

0: będzie można też trochę potupać na tym wydarzeniu, które myślę, że będzie specjalnie dla Was przygotowane, idealne na taką majową wyprawę razem z rodzicami. No dobrze, a u nas w naszej audycji Kto z nami czyta, nie może oczywiście zabraknąć książkowych pytań. No i już teraz wielki radiowy quiz książkowy. Czekam na osobę odważną, która zgodzi się do nas zadzwonić i odpowiedzieć na kilka pytań, które dla Was przygotowałam. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że zgłosi się ktoś właśnie nie tylko odważny, ale też oczytany, kto będzie znał odpowiedzi na nasze pytania. Ale uwaga, będą to pytania trochę trudne, ale będą podpowiedzi. Ja nawet może też trochę podpowiem, także nie martwcie się. Chodzi tutaj po prostu o dobrą zabawę i mam nadzieję, że już za chwilę będę mogła porozmawiać z kimś z Was na tematy literackie. Takie ulubione książki. Myślę, że to są nie tylko moje, ale i Wasze. Wybrałam do tego quizu, więc nie bójcie się, dzwońcie. 22 645 20 55.
1: Pozwólcie przedstawić sobie, pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą, Żubrze.

zwykły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Chyba się nasi drodzy słuchacze trochę przestraszyli, a może już śpią? Może jeszcze są tacy, którzy zgodzą się wziąć udział w naszym wielkim radiowym quizie książkowym. Czekam na wasze telefony, bo bardzo chciałabym jeszcze porozmawiać z kimś z was. Będą też oczywiście pozdrowienia, będą ciekawe pytania. Może też wy opowiecie o tym, co ciekawego u was się dzisiaj działo w ten czwartkowy dzień. Czy coś może mieliście ciekawego w szkole, a może po szkole się działo? 22 645 20 55 Wielki Radiowy Quiz Książkowy to jest nasza stała opcja już teraz w naszej audycji Kto z nami czyta, więc liczę na to, że ktoś się do nas zgłosi i już za chwilę będziemy mogli odpowiedzieć na kilka pytań, które oczywiście dotyczą literatury. Literatury dziecięcej, więc nie powinno być problemu. Ci z was, którzy lubią książki nie tylko czytać, ale również słuchać w formie audiobooków, na pewno sobie poradzą i nie będzie to dla nich żaden kłopot. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię, drogi słuchaczu?
1: Elianka.
0: Witam cię bardzo serdecznie.

0: właśnie, czy lubisz czytać książki?
1: Tak, lubię. Nawet miałam w szkole wyróżnienie, że wypożyczyłam w drugim semestrze 14 książek.
0: No to jesteś ekspertką w takim razie. To nie wiem, czy teraz nie powinnam podwyższyć trochę poprzeczki, bo to będą za łatwe pytania dla ciebie. No nie, nie. Dobra, uwaga. Pytanie pierwsze. Jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Jak nazywa się biuro detektywistyczne stworzone przez Martina Widmarka w jego książkach? I teraz są podpowiedzi. Leo i spółka, detektyw Pozytywka czy Lasse i Maja?
1: Drugie.
0: Detektyw Pozytywka to jest akurat książka, którą stworzył Grzegorz Kazdepkę. A Martin Widmark, pamiętasz, o czym pisał?
1: Trzecie.
0: Tak, dokładnie. Lasse i Maja, dokładnie. Tak, to jest trochę taka była zmyłka, bo skoro powiedziałaś, że tak dobrze czytasz, to chciałam cię trochę zmylić, ale to było rzeczywiście trudne, bo detektyw Pozytywka również trudnił się rozwiązywaniem różnych zagadek. To teraz drugie pytanie. Mam nadzieję, że będziesz wiedziała, jaka będzie prawidłowa odpowiedź. Jak miał na imię chłopiec, który podróżował z Nel przez Afrykę w książce W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza? Henio, Staś czy Jaś?
1: Staś.
0: Staś, dobrze. To jest książka, która jest chyba w późniejszych klasach. Czy ty już zdążyłaś ją przeczytać?
1: Tak.
0: Naprawdę? Ale to była twoja lektura?
1: Nie.
0: Nie, czyli przeczytałaś ją dobrowolnie, nawet wcześniej niż została ona jeszcze w szkole zadana?
1: Tak.
0: To powiedz teraz, czy jesteś może czytelniczką tej całej wielkiej, długiej części Harry'ego Pottera?
1: Na razie dążę do pierwszej, do końca pierwszej części.
0: O, no to w takim razie to pytanie też być może okaże się dla ciebie za łatwe. No ale słuchaj, jak nazywał się czarodziej, który był dyrektorem Hogwartu? Albus Dumbledore, czarodziej Iskra, a może Jan Kowalski? Dumbledore, czarodziej Iskra, czy Jan Kowalski? Dumbledore? Tak, dokładnie tak. To jest właśnie poprawna odpowiedź. No ja tutaj widzę, że naprawdę trudno byłoby cię chyba zagiąć. Jesteś czytelniczką bardzo różnych książek, bo i detektywistyczne, i trochę fantazy, i takie przygodowe, przyrodnicze, jak Henryk Sienkiewicz pisał. Dużo już tych książek musiałaś przeczytać rzeczywiście. Bardzo ci gratuluję, że zadzwoniłaś i znałaś tyle poprawnych odpowiedzi. No myślę, że tutaj należą się bardzo duże brawa. Bardzo dziękuję za to, że do nas zadzwoniłaś, a teraz jest czas na to, abyś mogła kogoś pozdrowić.
1: No to pozdrawiam mojego tatę, mamę, brata i całą moją rodzinę, też wszystkich słuchaczy i wszystkich pracujących w radiu dzieciom i całą moją klasę.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Rozumiem, że gdzieś już dojeżdżacie do domu pewnie, tak?
1: Tak.
0: Tak, już jesteście blisko. A skąd wracasz jeszcze, powiedz?
1: Ja wracam z kościoła, bo mam biały tydzień.
0: A, rozumiem, no to pięknie ubrana jesteś pewnie.
1: Tak, w albę.
0: Pięknie, dobrze. Bardzo ci dziękuję, nasza droga słuchaczko, za to, że do nas zadzwoniłaś i wzięłaś udział w wielkim radiowym quizie książkowym. Dziękuję za pozdrowienia i do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No tak, więc nasza kolejna część audycji została już zakończona. Także, drodzy słuchacze, bardzo wam już dziękuję za udział w naszej audycji Kto z nami czyta? Jeszcze jeden bardzo ważny element nam został. Były już telefony, był quiz, był gość, Abelard Giza dzisiaj opowiadał o swoim słuchowisku, a już teraz będzie kolejny element, czyli książka. Dzisiaj wybrałam dla was taką literacką przygodę pod tytułem Książę i żebrak Marka Twaina. To jedna z jego najbardziej słynnych powieści przygodowych,

na świecie, a jego bohaterami są dwaj chłopcy, którzy wyglądają niemal identycznie, choć żyją w zupełnie różnych światach, a łączy ich to, że urodzili się w tym samym dniu. Bardzo zapraszam do tego, aby posłuchać się teraz fragmentu książki Książę i żebrak Marka Twaina. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa opowieść, która co prawda wydarzyła się już wiele, wiele lat temu, bo książka została wydrukowana 150 lat temu, więc to było bardzo dawno temu, ale myślę, że jednak znajdują się tam takie ciekawostki, które można wciąż z ciekawością czytać. Książka pochodzi oczywiście z wolnych lektur, skąd można też pobierać różne takie tego typu teksty. A ja już Wam bardzo dziękuję za to spotkanie. To była audycja Kto z nami czyta? Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.

0: Kto z nami czyta?
1: Mark Twain. Książę i żebrak. Historię, którą tu opowiem, opowiadał mi ktoś, kto słyszał ją od swego ojca, ten od swego ojca, ów znowu od swego i tak wstecz przekazywali ją ojcowie synom i w ten sposób zachowali dla świata potomnego. Może to jest zdarzenie prawdziwe, a może tylko legenda, podanie. Może tak się przydarzyło, a może się nie przydarzyło, ale mogło się przydarzyć. Może wierzyli w nią dawniej ludzie mądrzy i uczeni, a może tylko prostacy i ludzie nieuczeni lubili ją i dawali jej wiarę. Rozdział pierwszy. Narodziny księcia i żebraka. Pewnego jesiennego dnia, w drugiej ćwierci XVI wieku, urodził się w starożytnym mieście Londynie chłopiec w ubogiej rodzinie Kanty, która nie pragnęła go wcale. Tegoż dnia urodziło się inne dziecię angielskie w bogatej rodzinie Tudor, która pragnęła go bardzo. Pragnęła go cała Anglia. Anglia tak bardzo pragnęła tego chłopca, takie w nim pokładała nadzieję, tak gorąco błagała o niego Boga, że gdy wreszcie się narodził, cały naród od zmysłów niemal odchodził z radości. Ludzie zaledwie znajomi ściskali się i całowali, wylewając łzy radości. Dzień ten stał się dla wszystkich dniem święta, a wielcy, mali i bogaci, ubodzy ucztowali, tańczyli i śpiewali. Wzruszeni wielce i trwało to przez wiele dni i nocy. Wspaniały widok przedstawiał wówczas Londyn za dnia, gdyż z każdego dachu i każdego balkonu powiewały barwne chorągwie, a barwne pochody ciągnęły ulicami miasta. Wieczorem widowisko było nie mniej wspaniałe, gdyż na każdym rogu płonęły wielkie ogniska świąteczne, wokół których roił się rozweselony tłum. W całej Anglii nie mówiono o niczym innym, jak o nowonarodzonym chłopcu. Edwardzie Tudorze, księciu Walii, który leżąc spowity w jedwabie i atłasy,

nie wiedział nic o tym wielkim podnieceniu, nie wiedział, że pielęgnowali go i czuwali nad nim dostojni panowie i panie i obojętny był zresztą na to. Nikt jednak nie mówił o drugim dziecku. O Tomku Kanty, spowitym w nędzne łachmany, nikt prócz rodziny biedaków, dla której stał się nowym ciężarem.

Rozdział drugi. Dzieciństwo Tomka. Przenieśmy się o kilka lat naprzód. Londyn liczył już 1500 lat i był jak na owe czasy wielkim miastem. Miał 100 tysięcy mieszkańców, albo jak twierdzą inni, dwa razy tyle. Ulice były bardzo wąskie, powykrzywiane i brudne, zwłaszcza w okolicy, w której mieszkał Tomek Canty, w pobliżu mostu londyńskiego. Domy były drewniane, budowane w ten sposób, że drugie piętro wystawało ponad pierwsze, trzecie szersze było od drugiego i im wyższe były domy, tym szerzej je budowano. Posiadały one zręby z belek, między które dawano mocny budulec i pokrywano to tynkiem. Belki zaś malowano na czerwono, niebiesko lub czarno, zależnie od smaku właściciela. Nadawało to domom bardzo malowniczy wygląd. Okna były maleńkie, z kwadratowymi szybkami, trzymały się na zawiasach i otwierały się na zewnątrz jak drzwi. Dom, w którym mieszkał ojciec Tomka, znajdował się w brudnym zaułku z

zwanym Offal Court, przecznicy uliczki Pudding Lane. Był to mały, zapadły, chylący się do upadku domek, zaludniony jednak gęsto najnędzniejszym ludem. Rodzina Kanty zajmowała izbę na trzecim piętrze. Ojciec i matka mieli rodzaj łóżka w kącie, natomiast Tomek, jego babka i dwie siostry nie doznawali ograniczenia co do miejsca, mieli do rozporządzenia całą podłogę i mogli spać gdzie chcieli. Posiadali postrząpione kołdry i nieco brudnej słomy, czego nie można było jednak nazywać posłaniem, gdyż rano rzucało się to wszystko na kupę, a wieczorem każdy chwytał ile zdołał. Elżunia i Ania były bliźniętami i liczyły teraz po 15 lat. Dobre to były dziewczęta, niemyte, odziane w łachmany, nieokrzesane. Matka była taka sama jak one, ale ojciec i babka byli z gruntu źli. Upijali się często i wówczas bili się nawzajem, a także łoili każdego, kto zaszedł im w drogę. A niezależnie od tego, czy byli pijani czy trzeźwi, usta ich były zawsze pełne wyzwisk i przekleństw. Jan Kanty był złodziejem, matka jego żebraczką. Dzieci musiały także żebrać, do kradzieży nie dawało się jednak skłonić. Pośród tego ohydnego zbiorowiska, nie należąc jednak do niego, mieszkał stary, dobry kapłan, odprawiony przez króla z bardzo skromną pensyjką i zajmujący się potajemnie dziećmi. On to wskazywał im prawe drogi życia. Ojciec Andrzej nauczył Tomka nieco łaciny, a także czytania i pisania. Tej ostatniej sztuki byłby nauczył i dziewczęta, ale obawiały się one drwin towarzyszek, gdyby sobie przyswoiły umiejętność nieodpowiednią dla ich stanu. W całym zaułku Offal Court płynęło takie życie jak w domu Kantych. Po całych dniach aż do późna w noc trwało pijaństwo, kłótnie i bijatyki. Pokrwawione głowy były tam rzeczą równie powszechną jak głód. Mały Tomek nie czuł się jednakże nieszczęśliwy. Było mu źle, ale nie wiedział o tym, gdyż wszyscy chłopcy w Offal Court żyli tak samo. Myślał więc Tomek, że tak być powinno. Jeżeli wracał wieczorem do domu z próżnymi rękoma, wiedział, że ojciec złaje go i zbije, a kiedy skończy, babka rozpocznie na nowo i to okrutniej jeszcze. A potem późno w nocy jego biedna, słaba matka zakradnie się do niego, wetknie mu w rękę kawałek suchego chleba, który ukryła dla niego. Wolała sama pójść spać głodna, choć nieraz przyłapał ją mąż na tym zakazanym czynie, a wtedy dostawały się jej za to tęgie razy. Nie, Tomek nie uważał swego życia za złe, zwłaszcza latem. Żebrał tylko tyle, żeby nie narażać się na bicie w domu, gdyż i prawa przeciw żebractwu były surowe i nakładały wielkie kary. Pozostawało mu więc wiele czasu na słuchanie pięknych historyjek i bajek ojca Andrzeja, który opowiadał o olbrzymach i wróżkach, krasnoludkach i duchach, zaczarowanych zamkach, potężnych królach i królewiczach. Głowa chłopca pełna była tych cudowności. A nieraz w nocy, leżąc w ciemności na twardej, cuchnącej słomie, zmęczony, głodny, pobity i dręczony bólem, puszczał wodze wyobraźni i zapominał o swojej niedoli, wyobrażając sobie życie pieszczonego księcia w zamku królewskim.

Zwolna opanowało go jedno pragnienie, nie opuszczające go we dnie i w nocy. Pragnął ujrzeć na własne oczy prawdziwego królewicza. Wypowiedział kiedyś to pragnienie wobec rówieśników o Falkart, ale oni wydrwili go i wyrzucili tak nielitościwie, że odtąd ukrywał swe marzenie w tajemnicy. Raz po raz odczytywał stare księgi kapłana, kazał sobie wszystko jak najszczegółowiej opowiadać. Czytanie i rozmyślania wywołały w nim czasem pewną zmianę. Owe postacie bajkowe podobały mu się tak bardzo, że począł wstydzić się swoich łachmanów i swego niechlujstwa. Zapragnął być czysty i nosić lepsze odzienie. Co prawda bawił się jeszcze na brudnej ulicy i to bardzo chętnie, ale gdy się teraz pluskał w tamizie, czynił to nie tylko dlatego, że była to wesoła zabawa, ale i ze względu na czystość. Łatwo było Tomkowi o rozrywkę, czy to koło słupa, w Cheapside, czy na jarmarkach, od czasu do czasu mógł się z pozostałą ludnością Londynu przyglądać, czy to paradzie wojskowej, czy sprowadzaniu skazańca lądem lub czółnem do więzienia Tower. Pewnego razu widział, jak Smithfield spalono na stosie biedną Annę Askew i trzech mężczyzn. Słyszał, jak jakiś były biskup wygłaszał o tym kazanie, ale nie zainteresowało go to. Tak, nie brakowało przyjemności w życiu Tomka. Uważał je za bardzo urozmaicone. Ciągłe czytanie i rozmyślanie o życiu królewiczów wywarło tak silny wpływ na Tomka, że nieświadomie począł naśladować królewicza. Słowa jego i zachowanie stały się niezwykle uroczyste i uprzejme, ku wielkiemu zdumieniu i zachwytowi towarzyszy zabawy. Z dnia na dzień wzrastał przy tym wpływ Tomka na rówieśników, którzy patrzyli na niego z podziwem, jak na wyższą istotę. Wydawał im się świadomy tak wielu spraw. Umiał mówić i czynić rzeczy tak niezwykłe. Taki był mądry i uczony. Dziatwa opowiadała o słowach i uczynkach Tomka rodzicom, którzy poczęli także uważać Tomka Canty za chłopca mądrego i niezwykle uzdolnionego. Dorośli ludzie zwracali się nieraz ze swoimi wątpliwościami do Tomka i zdumiewali się jego dowcipnymi i rozumnymi radami. Patrzono więc na niego powszechnie jako na zjawisko cudowne. Wyjątek stanowiła tylko własna jego rodzina, która nie znajdowała w nim nic nadzwyczajnego. W zupełnej tajemnicy stworzył sobie Tomek cały dwór królewski. On był księciem, najbliżsi jego przyjaciele stanowili gwardię przyboczną, szambelanów, koniuszych, damy dworu i dworzan oraz rodzinę królewską. Fałszywy książę otaczał się wyszukanym ceremoniałem zaczerpniętym przez Tomka z książek z bajkami. Codziennie rozważano na Radzie Państwa sprawy państwowe tego zmyślonego królestwa. Co dzień wydawał mały książę rozkazy swemu zmyślonemu wojsku, flocie i namiestnikom. Potem szedł Tomek w swoich łachmanach zbierać jałmużnę, zjadał swój suchy chleb, znosił szturchańce i łajanie, kładł się na nędzne posłanie ze słomy, a później we śnie był znowu panującym. I coraz bardziej wzrastało jego pragnienie, by ujrzeć kiedyś prawdziwego księcia we własnej osobie. Z każdym dniem, z każdym tygodniem rosło to pożądanie, aż przysłoniło wszystkie inne jego marzenia i stało się

głównym jego dążeniem. Pewnego dnia styczniowego ruszył Tomek jak zwykle na żebry i godzinami całymi wałąsał się ponuro, zziębnięty i bosy między Mining Lane a Little East Cheap, oglądając wystawione w oknach jadłodajni pierogi z wieprzowiną i inne potrawy, które nie zasługiwały właściwie wcale na tak wielkie pożądanie, ale jemu wydawały się smakołekami godnymi aniołów. Sądził o tym tylko z zapachu, gdyż nigdy nie miał sposobności skosztować czegoś podobnego. Mżył zimny deszcz. Powietrze było szare, dzień ponury. Wieczorem powrócił do domu tak przemokły, wyczerpany i głodny, że nawet ojciec i babka zwrócili uwagę na jego żałosny stan i na swój sposób wyrazili mu swoje współczucie, to znaczy, że dali mu zaraz kilka szturchańców i wyprawili go spać. Przez długi czas ból i głód, jak również panująca w domu wrzawa, nie dawały mu zasnąć. Wreszcie jednak myśli jego pomknęły w krainę marzeń. Zdało mu się, że śpi u boku ustrojonych w złoto i klejnoty dzieci królewskich, mieszkających w pałacach otoczonych służbą, słuchającą ich z uniżonymi ukłonami i gotową spełnić w mig każdy rozkaz. A pod koniec śniło mu się jak zwykle, że on sam jest księciem. Przez całą noc świecił nad nim ten blask majestatu królewskiego. Przebywał w otoczeniu dostojnych panów i pań. W potokach światła wdychał zapachy. Do jego uszu dochodziła wspaniała muzyka. Uśmiechem lub łaskawym pochyleniem książęcej głowy odpowiadał na pełne czci ukłony lśniącego tłumu, rozstępującego się przed nim. Gdy się obudził rano i ujrzał otaczającą go nędzę, smutek owego snu był tak jak zwykle. Tym boleśniej tylko odczuł swój prawdziwy stan. Ogarnęła go gorycz, serce jego ścisnęło się, w oczach zabłysły łzy.

0: To była powtórka programu.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Są sny wielkie, jak planety.
4: Są i małe, jak omlety.
5: Są też długie, jak bagietki.
6: Są i krótkie, jak skarpetki.
7: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili.
8: Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną

0: Twoje myśli. Niech się sen Twój krótki ziści. Drogie słuchaczki.
1: Drodzy słuchacze.
0: Przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy. Krainy pomiędzy. Pomiędzy jawą
1: a snem.
0: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili. Teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę wiatru.
1: Wiatr szumi między liśćmi. Dzieli się z nimi swoimi wietrznymi opowieściami. Skąd go tutaj przywiało? Dokąd dalej go powieje? Być może był na pustyni. Może drzemał na rozgrzanym piasku. Gdzieś w cieniu kamienia. Być może obudził się nagle, przestraszony faktem, że usnął i pognał dalej. Stał się większy i większy. Być może powiało go nad ocean i zabrał ze sobą ziarnka piasku. Później, będąc już nad błękitem oceanu, uspokoił się i opuścił piasek, który nie tak dawno przebywał na rozgrzanej od słońca pustyni. Teraz ten piasek zażywa kąpieli. W końcu znajduje wytchnienie w tej wodzie. Unosi się przez chwilę na niej, po czym zaczyna opadać powoli, powolutku na dno. I tam dołącza do swoich braci i sióstr. Dołącza do podwodnego, piaszczystego królestwa.
0: Tak, być może taką historią podzielił się z liśćmi wiatr. Z nami podzielił się inną historią. I to jest nasze zadanie. Odnaleźć cebulkę pewnego niezwykłego, pięknego kwiatu.
1: Jedną cebulkę udało nam się już odszukać. A może to jest tak, że to nie my ją znaleźliśmy, tylko ona nas?
0: Czy może tak być, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Pomyślcie w swoich sercach, czy czasem, kiedy mówimy o czymś wyjątkowym, o jakiejś wyjątkowej rzeczy, czy jakimś wyjątkowym miejscu, czy czasem może nie jest tak, że miejsce, czy ta rzecz
1: sama nas odnajduje?
0: A może po prostu tak ma być?
1: Dobrze. Zatem ruszajmy dalej. Ruszajmy na poszukiwania cebulki, kwiatu. Wow! Wiemy, żeby ruszyć w stronę słońca. Tylko tyle wiemy. Nie mamy żadnej mapy. Mamy nadzieję, że los nas ze sobą połączy. Że los połączy te dwie cebulki, aby mogły w tym samym miejscu spocząć w ziemi, a z nich mógł powstać piękny kwiat. Piękne dwa kwiaty.

0: Zatem chodźmy. Posłuchajcie naszych kroków. Idziemy po leśnej ścieżce. Tak. Otacza nas muzyka delikatnego wiatru, muzyka śpiewu ptaków. Idziemy. Las staje się coraz gęstszy. Coraz gęstszy i gęstszy. Drzewa, które tu rosną, niejedno widziały, niejedno słyszały, niejednego były świadkiem. Stare dęby, prastare buki. To są mądre drzewa. Zaufajcie drzewom. Wsłuchajcie się w ich mądrość. Tak, coraz gęstszy staje się ten las. Teraz, kiedy spojrzeć w górę, to nie widać już tak wyraźnie błękitu nieba. Można powiedzieć, że sufit jest cały z soczyście zielonych liści powstałych. Wow! Tak, listny sufit. To piękny widok. Tak, przepiękny, bo blask słońca oczywiście przedziera się między tymi liśćmi i szuka sobie drogę, żeby również oświetlić ziemię, żeby po prostu spocząć sobie na chwilę tutaj przy starym dębie i odpocząć. I słońce potrzebuje od czasu do czasu odpoczynku. Idziemy dalej, w głąb. I w głąb. Ten las jest dobry. To niezwykłe, że miejsca również mają swoją naturę. Mają swój charakter. Mają swoją energię. Ten las jest lasem dobrym. Czujemy się w nim bezpiecznie, tak jakby te stare drzewa opiekowały się nami. Tak jakby te liście, które otaczają nas z każdej strony, nas tuliły.
1: Tak, ja czuję się otulona tym lasem.
0: Bello, spójrz. Spójrz przed siebie. Czy widzisz to samo, co ja?
1: Rzeczywiście. Korzeń.
0: Ale nie byle jaki korzeń. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ten korzeń jest wielki. Wyrasta z ziemi, tak jakby już w ziemi nie było dla niego miejsca. Wyrasta z ziemi wielki korzeń. Ma wielkie ramiona.
1: Wow, rzeczywiście. Podejdźmy bliżej. Ojejku, widzę, że można tak naprawdę wejść pod te ramiona.
0: Tak, jest na tyle duży i wysoki, że ty z łatwością, ale i ja z łatwością się w tym korzeniu zmieszczę. Wejdźmy zatem.
1: Wow, tak tutaj magicznie, przyjemnie. Nigdy jeszcze nie byłam w korzeniu. No tak, a z korzenia przecież wielkie drzewo powstało, ten wielki, prastary bóg.
0: Tak, ale czy mnie wzrok nie myli? Spójrz tam, głębiej.
1: Wow, tego się nie spodziewałam. Tam jest wejście.
0: Tam są drzwi, wrota do wnętrza drzewa.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Ale się umęczyłem, chyba jestem trochę...
0: Senny? Też mi się tak wydaje.
1: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: Oczywiście. I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No to może o takich wiewiórkach, co je widzieliśmy ostatnio w parku?
0: Wiewiórkach? Co masz na myśli, Michasiu?
1: No, nie wydawało ci się, że one coś ukrywają?
0: Wiewiórki? Gdzieś zakopały coś pod warstwą liści albo coś schowały w dziuplach?
1: Nie, kiedy chciałem je poczęstować, to tylko się dziwnie patrzyły i zwiały do góry po drzewach.
0: Może dlatego, że nie za bardzo lubią miodek. No to powinieneś się cieszyć, więcej zostanie dla ciebie.
1: To bardzo podejrzane. One uciekały, jakby były rumakami. Jakby ktoś na nich siedział, a nie było widać.
0: Te wiewiórki rumakami?
1: No, i jeszcze mogą być i łasice, i kuny, i jeszcze wiele innych zwierzaków, które co jakiś czas odwiedzają park.
0: Wiesz co, Michasiu? Chyba się przejadłeś.
1: No to może coś o dzielnych skrzydłach.

0: krasnoludkach albo krasnoludkach. No i co, jeszcze może konie mają być? No, jakby był jakiś. Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki, ciepłe treści, przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, może w miejscu, które dobrze znasz, może w miejscu, które dobrze zna twoja koleżanka czy twój kuzyn, może u babci, cioci, może nad morzem, a może...
1: To gdzie w końcu?
0: Całkiem niedaleko domu, w którym zamieszkały skrzaty z domku babci i dziadka.
1: Ach, masz na myśli Malinkę, Jerzynkę, Świerczka i Dąbka.
0: Po drugiej stronie tego samego parku była wielka biblioteka z przeszklonymi ścianami i ogrodem na dachu. I tam, niewidoczna dla ludzi odwiedzających czytelnię, była wielka wioska Skrzatów. No, można powiedzieć nawet małe miasteczko, Skrzatowo. I były tam i szkoły, i teatry, i warsztaty, i szklarnie, w których rosły piękne kwiaty i przepyszne owoce i warzywa. I mieszkali tam i starzy, i młodzi, na kilku piętrach. No i tak jak wszystkie skrzaty, potrafili też tam używać czarów.
1: Ale strasznych i groźnych?
0: Nie, no nie wiem.
1: Nie wiesz, czy były groźne?
0: Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek więcej powiem, bo wciąż mi przerywasz. No, obiecałeś?
1: Ojej, no wiem, obiecałem, że będę tylko słuchać.
0: A tymczasem buzia ci się nie zamyka.
1: No dobrze, dobrze, nic nie będę mówić. Opowiedz, co było dalej.
0: Kiedy mieszkańcy Skrzatowa przywitały czwórkę nowych mieszkańców miasta, zaprosiły ich do siebie. Malinka i Świerczek chcieli się tam wybrać od razu, ale Jerzynka trochę się obawiała, a Dąbek nie bardzo wiedział, po czyjej stanąć stronie. Ale udało im się przekonać Jerzynkę, że to będzie wyjątkowa przygoda. Opowiedzieli jej o wspaniałych niespodziankach, które ich spotkają na miejscu, o pysznościach, jakie zapewne upichci szefowa kuchni Skrzatowa, o księgach, nad którymi sprawuje pieczę Anselm, o wynalazkach kandelabra, roślinach z cieplarni Pyłki i o wielu innych. Ale dopiero kiedy obiecali Jerzynce, że będzie mogła nałożyć swoją ulubioną szatę, to udało się ją przekonać do wycieczki do biblioteki. Pomysł był doskonały, ale nie przewidziały, ile trudności będzie ich czekać po drodze. Po pierwsze, którędy iść? Może dla was ludzi, może niezbyt wielkich, ale o wiele większych od Skrzatów wydaje się to łatwe, jak zjedzenie rurki z kremem. To jednak nasze maluchy musiały się zmierzyć z największym wyzwaniem w ich dotychczasowym życiu. Wy wybralibyście się autobusem dookoła parku, albo rowerem, albo nawet hulajnogą po wysypanych żwirem parkowych alejkach, ale ktoś, kto jest wielkości ludzkiej dłoni? Wiecie, jaka to dla nich olbrzymia odległość? Ile niebezpieczeństw czyha na nich po drodze? Wspomniane wcześniej łasice, kuny, a nawet pręgowane dachowce albo krzykliwe jamniki i jorki. Całe szczęście, że skrzaty z biblioteki zostawiły im namiary na przyjacielskie wiewiórki. Adres, no adres to słowo na wyrost, opisały dziuple zamieszkane przez te przyjazne, długo ogoniaste, rude gryzonie. No, łatwo było im powiedzieć, ale jak tam dojść? Najpierw co, zejść na dół, wyjść przez podwójne drzwi kamienicy, potem przez zamykaną bramę, przeciąć chodnik i ruchliwą ulicę, a potem przemierzyć olbrzymi trawnik, później kolejny i jeszcze jeden, żeby dopiero dotrzeć pod opisane drzewo? Wysokie, z rozłożystymi gałęziami, porośnięte liśćmi, z licznymi dziuplami? Dalibyście radę? Aha. Poradzilibyście sobie z tym na pewno? A nie balibyście się, gdybyście byli wzrostu Skrzatów? No właśnie. Ludzie to mają dobrze, sami o tym zapominają. Na szczęście była też inna droga. Trudniejsza, może trochę niebezpieczna, ale krótsza i szybsza. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to tak będzie. Którędy? Windą i samochodem? Nie, nie. W sposób dostępny dla maleńkich istot. Nasi przyjaciele postanowili nie schodzić, nie wspinać się, bo rozwiązanie podpowiedziały im wiewiórki. Przejdą po gałęziach, przeskakując pomiędzy drzewami, aż do przeciwległego rogu parku. Na szczęście do balkonu domu, w którym mieszkały, sięgały gałęzie potężnego dębu rosnącego po drugiej stronie ulicy. A pod nimi była ulica, którą przejeżdżały auta osobowe i autobusy, i ciężarówki hałasowały, dymiły spalinami jak statek pełnomorski. Te zanieczyszczenia

unosiły się do góry, no i w koronach drzew ciężko było oddychać, a co dopiero na dole? Ale zdecydowały się. Skrzaty mieszkały na najwyższych drzewach, dawno temu zrobiły z lin poręcze i przeprowadziły powiązane w węzły liny do wspinania się i to z nich skorzystali nasi znajomi. Ponad głowami niewidoczne z dołu rozciągały się pomosty, promenady, alejki, dukty, mostki, przewieszki, drabinki. Wszystko, co mogło tylko ułatwić przechodzenie pomiędzy gałęziami dębów, buków, sosen, świerków, modrzewi, wiązów, topoli, lip i wielu innych drzew. Na początku były zadowolone i zachwycone widokami, od których aż kręciło się w głowie, ale potem coraz bardziej się zaczęli denerwować. Pod nogami dąbka pękła maleńka gałązka i spadła w dół. Spadała, spadała, spadała, odbijała się od pni i niżej ułożonych gałęzi. Oho, dopiero wtedy do nich dotarło, jak wysoko są. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ktoś spadł. Pamiętacie, Jerzynka miała na sobie wyjściowe ubranko, żółty kaftan, zielone spodenki, czerwone butki i czapeczka. Dzięki temu było ją widać z daleka. Niestety. Również sroka srebrzalska też ją zobaczyła, a że z wiekiem pogorszył jej się wzrok, to postanowiła podlecieć bliżej, żeby z bliska zobaczyć takie niespotykane w parku zjawisko, takie jakim była kolorowa Jerzynka. Zrobiła, podleciała, przysiadła na gałązce, tej samej, którą usiłowała przejść kolorowa skrzatka. Kiedy srebrzalska skrzecząc usiadła jak najbliżej Jerzynki, ta straciła równowagę, spadła i obijała się o pnie drzew. Pozostałe skrzaty widziały tylko migające kolorowe porteczki, kaftan, buty i czapeczkę. Schodziły coraz niżej, dotarły na najniższe gałęzie, a tam nie było widać kolorowo ubranej Jerzynki. Tylko biegnące dzieci, mamy ze spacerówkami, z wózkami, rowerzyści, rolkarze, ale nigdzie skrzatki. Szybko wspięły się do dziupli wiewiórki Małgorzatki. Pomóż nam, poprosiły. Jerzynka spadła i nigdzie jej nie widać. Nic na to nie poradzimy, zapada zmrok, robi się ciemniej, od rana zaczniemy jej szukać. Teraz zapraszam was do dziupli na kolację. Skrzaty zmęczone, wystraszone, najadły się i wreszcie udało im się zasnąć, żeby nabrać sił przed jutrzejszym dniem. Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. A wy, basałyki, też jesteście zmęczone? Może jeśli zaśniecie i przyśni wam się coś pięknego, może pobyt w tym parku, może pobyt w dziupli wiewiórki Małgorzatki, może spotkacie tam nasze skrzaty. O, Michaś smacznie śpi. Czas na was, basałyki. W następnej usypiance dowiecie się więcej o losach Jerzynki, ale teraz już śpijcie, przenieście się do magicznego parku. Ciii, zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się śpi.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

chcę, że u

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem. Jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
4: Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Damian Sikorski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną gość Marcin Sójka.
5: Dzień dobry, witam.
4: Marcinie, czy bycie muzykiem i rodzicem to logistyczne wyzwanie?
5: Powiem szczerze, to pytanie to chyba do mojej żony. Patrząc z perspektywy faceta, to my po prostu zamykamy drzwi za sobą, a wtedy żona jest w tej całej walce w domu. No i oczywiście to żart. Jeszcze też taka ciekawostka. Dowiedziałem się ostatnio, jak odbierałem najmłodszego syna z przedszkola, dowiedziałem się tego, że mama ma pracę, a tata jedzie na koncert.
4: Okay.
5: Dowiedziałem się też, co mnie w ogóle pani powaliła na kolana. Mój najmłodszy syn powiedział, na pytanie, co twój tata robi? Odpowiedział, mój tata tylko siedzi i pilnuje mojego królika. Także
4: Boże.
5: Jestem w domu od pilnowania królika. No, jak to jest być muzykiem?

0: i rodzicem naraz. Cóż, powiem szczerze, chyba fajnie, bo mimo tego, że czasami zdarza się okres taki, że znikam na przypuśćmy 2 dni, 3 dni, to jednak też mam szansę być dużo w domu. Mhm. Bo porównując to na przykład do etatu 8-godzinnego, to jest tak, że ja jak mam wolne, to jestem z tymi dziećmi, z rodziną, jestem w domu przez cały czas, nie od 16 do nocy, tylko przez cały czas. I wydaje mi się, że można śmiało to pogodzić i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna rzecz.
1: A w jakim wieku masz dzieci?
0: No ja mam taki rozstrzał troszkę, bo mam syna 13 lat, to już tam się zaczynają miłostki i różne takie rzeczy. 7 klasa, to już tam...
1: Inne problemy.
0: Inne totalnie, bo to jest tak, że małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. To tam już jak wjechała chemia na przykład i fizyka, to ja już synowi nie jestem w stanie pomóc. I matma już na poziomie 7 klasy, to mówi: tato, chodź zobacz, tutaj mam takie zadanie. Ja przychodzę, tak drapię się w głowę i mówię: zawołaj mamę.
1: A no, mama potrafi?
0: Mama jeszcze, tak, mama.
1: No, mama, widzę, że mama tutaj na każdym polu jest wyjątkowa.
0: No, nie byłaby moją żoną, jakby nie była.
1: No i brawo, pięknie.
0: I ogólnie jeszcze mam córkę w środku. Córka ma lat 10. I najmłodszego 4-latka, właśnie ten, co widzi mnie, że pilnuje królika.
1: No. Okej.
0: Okay. Przekrój jest naprawdę duży.
1: Ja mam jedno dziecko, mam syna 4-letniego i też mówi w domu, że mama pracuje, tata chodzi do radia, ale ogólnie jest muzykiem.
0: No tak.
1: I tak. Chociaż był kilka razy ze mną w radiu i powiedział: tato, Ale to nuda.
0: No ja czasami zabieram dzieci na koncerty. Oczywiście biorę ich pojedynczo, bo w całej gromadzie, bo oni są po prostu nie do okiełznania, więc jakby nie chcę zrzucać problemu menadżerowi swojemu, bo sam jakby wtedy muszę robić coś zupełnie innego. Córka zaczyna śpiewać też jakby, więc ona bardzo zainteresowana, bardzo skupiona.
1: A jednak, czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: No z tego wniosek. Syn, widzę, że też jest bardzo muzykalny, ten najstarszy, ale jego ciągnie w ogóle zupełnie w inną stronę. Ten mały też chodzi, śpiewa po prostu wszystkie piosenki świata, wszystkie zna.
1: A twoje?
0: Też zna. Mama go, że tak powiem, szkoli w aucie, jak jeżdżą, nie? To wtedy tata leci w Oplu, bo on jest takim strasznym samochodziarzem.
1: Czyli jak taty nie ma w domu, to słucha rodzina twoich piosenek?
0: Znaczy w domu nie. Wiem, że to się odbywa w aucie, tak.
1: Bo chciałem cię też zapytać, czy może marzy ci się, żeby mieć swoich następców i żeby dzieci poszły w twoje ślady, czy raczej odradzasz im bycie muzykiem?
0: Powiem szczerze, tak analizując swoje życie, nie wiem, co ja bym mógł robić innego. Więc jeżeli tylko którekolwiek wyrazi jakąkolwiek chęć do tego, żeby chciało pójść w moje ślady lub w tą muzyczną drogą, to ja jak najbardziej będę wspierał. Oczywiście
1: no masz już swoje doświadczenie, prawda? I już wiesz, co z czym się je.
0: Troszkę już tak. Natomiast to już kwestia indywidualna. Na pewno nie będę nikogo do niczego zmuszał, bo to jest jakby mija się z celem zupełnie.
1: A które z obecnie dzieci wyraża taką chęć śpiewania i występowania na estradzie?
0: Hania, córka wyraża taką chęć, nawet chodzi, długo ją namawialiśmy z żoną. Ona się strasznie broniła przed tym, no więc daliśmy spokój. No i po prostu minął rok, półtora i ona mówi: tato, a kręcnąłbyś do tej pani, co uczy śpiewać? Ja mówię: jeżeli tylko chcesz, to ja już tam dzwonię.
1: A powiedz mi, dzieci potrafią być pierwszymi recenzentami twoich nowych piosenek?
0: To dobre pytanie. Znaczy,
1: no bo wiesz, dziecko prawdę powie.
0: Tak, ale niekoniecznie nam.

0: Okay. Mogę pójść właśnie do przedszkola i spytać się pani, która się to na pewno mi powie. Znaczy widzę, że ten najmłodszy nie ma oporów jakichkolwiek jeszcze, więc on tam mu się to podoba. Córka widzę, że tak, no tam fajnie. Ale gdzieś chodzi i nuci, jakby, więc ja słyszę to, że gdzieś jej to weszło w głowę. Natomiast nie mogę rozgryźć tego najstarszego syna. On gdzieś, ale mówię, on już tam swoje drogi
1: obiera. Ale on wchodzi też w taki wiek, tak. Raczej bunt się zacznie w domu na pokładzie.
0: Już się zaczął. Żyjemy na niewielkiej przestrzeni i czasami jest ciężko po prostu, no bo to są trzy różne charaktery, właściwie jest pięć różnych charakterów razem z nami, no ale no to tak to wszystko wygląda, no po prostu trzeba sobie z tym jakoś poradzić.
1: A jak sobie dzieci radzą z tym, że mają popularnego tatę?
0: Może inaczej. Pytanie, czy ja jestem w ogóle popularny? Wydaje mi się, że raczej nie za bardzo. Na przykład nie mam kłopotu, żeby pójść do sklepu i obskakują mnie ludzie i robią sobie zdjęcia. Absolutnie
1: ale
0: nie.
1: Ale myślę, że miałeś taki pik w swoim życiu, że naprawdę no, byłeś cały czas na tapecie.
0: Tak, zwłaszcza w moim mieście, gdzie odprowadzając syna do szkoły, ktoś przyhamowuje i otwiera szyby. Marcin, głosowałem, w ogóle super. Takich rzeczy było dużo. W tym momencie no, przygasło to troszeczkę, ale na przykład grałem ostatnio u siebie w mieście taki koncert poświęcony piosenkom Krzysztofa Krawczyka i miałem dwie pełne sale.
1: Super.
0: Więc to znaczy to ma dwa znaczenia. Albo ci ludzie przyszli popatrzeć na mnie, albo przyszli dla Krawczyka. To jest albo to i to.
1: Albo to i to. To muszę, trzymajmy się tego, że to i to.
0: Że to i to, tak. Ale ogólnie bardzo nie spodziewałem się, że to może tak porwać tych ludzi. Od połowy koncertu oni w ogóle stali, śpiewali razem ze mną, bujali się, klaskali. Wyśmienitego.
1: A czy w życiu edukacyjnym twoich dzieci byłeś wykorzystywany jako wokalista?
0: Znaczy widzę, że na przykład mój syn ma łatwiej, jeżeli chodzi o przedmiot związany z muzyką. Córka widzę, że nie. A to jest ta sama pani, więc nie wiem, co tam się wydarzyło.
1: Ale wpadałeś do szkoły lub do przedszkola na jakieś recitale, żeby coś zaśpiewać z okazji?
0: Nie, powiem szczerze, nie chciałem powodować tego, żeby na przykład jakieś dzieci się śmiały z moich dzieci, że no, no tata tam śpiewa albo coś tam, nie? Więc raczej staram się unikać tego typu tematów.
1: Bo przypomina mi się sytuacja, którą Eric Clapton opowiadał, bo okazuje się, że tam, gdzie on mieszka, też jest coś takiego, że chodzi ksiądz po kolędzie i był u niego w domu. I tak patrzy i mówi, o, widzę, że pan chyba gitarzysta, tyle gitar w domu. Tak ładnie to wszystko wygląda. Może kiedyś by pan wpadł do kościoła i również u nas pograł? Eric Clapton na to mówi, dobra. No i tak. Przyszedł.
0: I przyszedł
1: na nabożeństwo i zaczął grać na gitarze. No i wyobraź sobie zdziwienie ludzi, którzy widzą i rozpoznają Erica Claptona, że to jednak on, a ksiądz cały czas nie jarzył, że to jest Eric Clapton i w ogóle nie miał pojęcia, z kim ma do czynienia. I okazuje się, że no, to jest taki sam człowiek jak i my, który chodzi, oddycha i no po prostu, jeżeli ma taką ochotę, to zagra sobie też w kościele.
0: No tak, a jeszcze przy okazji jest świetnym gitarzystą i świetnym wokalistą, no tak.
1: Tak.
0: Przy zupełnej takiej okazji.
1: Tak. No i na koniec ksiądz mu powiedział, no bardzo ładnie, naprawdę, bardzo ładnie pan gra i świetnie śpiewa. Więc Eric Clapton tę anegdotkę czasem wspomina. Jakie zmiany w twoim podejściu do pracy jako muzyk zauważyłeś po tym, jak pojawiły się dzieci w twoim życiu?
0: Znaczy tak, najstarszy syn pojawił się jakby przed tym, jak zacząłem taką solową karierę. Mimo tego, że ja właściwie na scenie stoję od dziecka w Centrum Kultury i Sztuki. Zaczynałem, stawiałem tam swoje pierwsze kroki, najpierw w takim klubie piosenki, później to był Teatr S, a później wybyłem na parę lat do Warszawy i byłem Piotrusiem Panem w Romie. Później wróciłem znowu i znowu na tą scenę

0: Więc jakby muzyka i dzieci są bardzo od dawna są ze mną, więc
1: A
0: to.
1: potrafią być twoją inspiracją?
0: Czy potrafią być inspiracją? Tak, bo to jest coś wyjątkowego. Dużo czułości, dużo miłości, dużo uśmiechu. Gdzieś to wszystko przekłada się na to, że totalnie inaczej też odbieramy muzykę, inaczej odbieramy teksty, czyli treść piosenki. Gdzieś zawsze jest tak, że te dzieci są z tyłu głowy. Na przykład teraz mam koncert kolęd i znalazłem taką pastorałkę, to się nazywa Kolęda Józefa, gdzie jakby Józef dziękuję Jezusowi, że mógł być chociaż przez chwilę jego tatą. Dla mnie to jest taki tekst, który gdzieś tam ściska mnie za serce,
1: Bo jesteś tatą.
0: bo jestem tatą. I żeby to zrozumieć, to po prostu trzeba nim być.
1: Prawda. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej moje życie wyglądało 4 lata temu, a teraz, gdy syn pojawił się na świecie, to nastąpiła taka wolta, że nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, że aż tak może moje życie się zmienić.
0: Tak, to
1: Inaczej
0: jest
1: odbieram też muzykę
0: zupełnie.
1: i myślę, że wiele innych rzeczy. Akurat no, muzyka działa wyjątkowo na mnie, bo jest to takie uczucie, które, jedyne uczucie, które możemy usłyszeć jeszcze w momencie,
0: Tak.
1: gdy ta wrażliwość jest bardziej poruszona tym, że ma się dziecko, to już w ogóle ten świat zupełnie inaczej wygląda. Bywały takie sytuacje, że musiałeś z pewnych planów zawodowych zrezygnować, bo są dzieci?
0: Nie,
1: Czyli
0: ponieważ
1: żona tam ogarnia bardzo
0: ogarnia.
1: dobrze.
0: Znaczy, moja żona jest też śpiewająca, więc, bo ogólnie w czym mógłby być problem? W tym, że na przykład moja żona nie zdawałaby sobie sprawy z tego, czym jest zawód muzyka, wokalisty, i wtedy mogłoby po prostu dojść do takiego nieporozumienia. Moja żona jest śpiewająca i ona doskonale rozumie to, co ja robię i po co to robię, jak to się odbywa, więc może przez to ja
1: Jasne.
0: nie mam kłopotu w domu, po
1: No
0: prostu.
1: tak, no to łatwiej z pewnością
0: Dużo łatwiej.
1: jest wejść w taki twój świat.
0: Tak, bo ja po prostu nie muszę jej opowiadać coś,
1: Jak
0: co się
1: wygląda
0: dzieje.
1: backstage
0: Tak,
1: całej tej
0: dokładnie.
1: pracy?
0: Ona to po prostu wie. To bardzo dużo ułatwia i widzę też, że ona mi po prostu daje taką przestrzeń, żebym ja mógł robić to, co robię. To jest bardzo dużo.
1: Na jak dzieci reagują na backstage, który czasem widzą?
0: Jak reagują? No, raczej są zafascynowane tym,
1: No bo
0: co się dzieje.
1: potrafi to być fascynujące, prawda?
0: Oczywiście, że tak.
1: To jak wygląda to z drugiej strony.
0: Zwłaszcza, że widzę, że to są takie wrażliwe dusze, więc ich to wszystko jara. To jest takie nowe, to jest takie fajne i jeszcze fakt, że nie każdy kolega i koleżanka może jakby zobaczyć to, co widzą oni, też na pewno gdzieś podbija tą fajność jakby tej pracy.
1: Czy dzieciaki potrafią cię zaskoczyć nowościami muzycznymi? Czy to raczej ty jesteś tym edukatorem w domu?
0: Nie, niestety nie jestem i niestety widzę, że jakby ten młodzieżowy świat muzyki idzie zupełnie nie w tą stronę, w którą ja bym chciał, ale to wiadomo, są inne gusta i już jakby inne pokolenie totalnie. Staram się przemycać jakieś takie fajne rzeczy, jak Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki, Gregory Porter leci u mnie w domu. Wiele takich rzeczy.
1: Tak jak pewnie Gregory Porter, to i Michael Kiwanuka też się znajdzie.
0: Tak, no sam jest taki przekrój takich dla mnie najfajniejszych numerów, a jak na przykład przychodzi córka i puszcza mi jakąś tam jej ulubioną piosenkę i się pyta, czy to jest fajne moim zdaniem, to czasami nie wiem, co mam jej powiedzieć. Mówię, córciu, no fajnie, no fajne i niefajne.
1: No
0: No,
1: ale
0: ja
1: czyli
0: mam
1: co,
0: trochę inny gust. Po
1: Jan
0: prostu.
1: Kleosia, Bambi, coś w
0: Nie,
1: tę
0: ale
1: stronę?
0: tam jakiś jest taki boys band.
1: A boys band?
0: Jakiś taki boys band jest.
1: Ojejku, myślałem, że już nie ma boys bandów. Ja tam zatrzymałem
0: jest,
1: się
0: bardziej... Jest, jakiś ci chłopcy są tacy...
1: Pamiętam, że One Direction, ale to raczej nie, jak my byliśmy
0: nie
1: młodzi.
0: Nie, to jest jakieś coś jeszcze. Nawet...

0: Play z nimi zrobił jakiś numer. To jest jakaś znana grupa jakby w tej kategorii wiekowej, ale muszę przyznać, że nie pamiętam, bo po prostu
1: okay.
0: nazywają.
1: Ale jak Coldplay z nimi zrobili duet, to może całkiem dobry boys band.
0: Chyba tak. To My Universe? Jakiś taki
1: też
0: numer.
1: Też nie kojarzę.
0: A akurat Coldplay to u mnie leci w domu.
1: Okej, to dobrze.
0: Leci Coldplay.
1: Mój syn jest cały czas zafascynowany Melody Gardą i cały czas w ogóle muzyka jazzowa go bardzo ekscytuje. Tak. Ale gdy włączyłem o Prince'a, to płakał.
0: Płakał.
1: Powiedział, że słaby.
0: A że słaby. No cóż, miejmy tylko nadzieję, że dorośnie i zmieni zdanie.
1: A wiesz, co jest ciekawe, gdy moja żona była w ciąży, dużo słuchaliśmy muzyki jazzowej i właśnie wtedy wychodził nowy album Melody Gardo. Mhm. I gdy pojawił się na świecie i kąpaliśmy go w wanience i słuchaliśmy sobie Melody Gardo, on rozpoznawał te dźwięki.
0: Tak?
1: Tak.
0: No kurczę.
1: No bo jednak to coś tam słyszał, jak był w brzuszku.
0: No jasna sprawa.
1: I do dziś tą Melody Gardo uwielbia, chociaż ostatnio jego ulubioną piosenką, a nawet nie piosenką, jest hymn, który cały czas śpiewa.
0: Hymn.
1: Potrafi wejść do sklepu.
0: I marsz Dąbrowski.
1: I jedzie na środku po prostu sklepu, marsz Dąbrowski.
0: No to ja kiedyś miałem taką fazę, no oczywiście ja jej nie pamiętam, znam ją tylko z opowieści moich rodziców. Ja jestem 86 jakby rocznik i tata mi opowiadał, że był taki czas, że nosił mnie na barana. I ja śpiewałem na całe gardło, Michał, coś ty durniu narobił. No, ale mówię, wiem to tylko z opowieści mojego taty i mojej mamy.
1: Czy powiedziałeś o podróżowaniu samochodem? Jak jedziecie całą rodziną, to każdy układa swoją playlistę, żeby nie było sprzeczek?
0: Nie. Jak jedziemy wszyscy razem autem, to leci przeważnie radio.
1: To super. To radiowca to cieszy, wiesz?
0: Tak, no, wiem. Znaczy ogólnie to wtedy jest tak, że nie da się przełączyć, nie da się wziąć innego numeru, ma być po prostu to, co jest.
1: Okay.
0: A jak jadę sam, to ja wolę w ciszy. Jednak skupić się na tym, że jest droga, jest duże zamieszanie i u mnie radio jest wyłączone.
1: Czy dzieci wchodzą w szczegóły twojej pracy artystycznej? Jak to się wszystko odbywa i interesuje ich ten cały backstage, background tego, jak tworzy się piosenki, jak wygląda praca w studiu, gra na instrumentach?
0: Najmłodszy jeszcze nie. Widzę, że największą taką ciekawość wykazuje właśnie córka, która zaczyna też śpiewać. Ona interesuje się instrumentami, interesuje się jakby też trochę sprzętem, bo też tych gratów trochę w domu jest. No jakby od mikrofonów przez uszy.
1: No pomyślałem tak pod tym kątem właśnie. No.
0: Tak i widzę że ona się tym interesuje. Oczywiście pyta, czy może wziąć i zobaczyć i się pobawić. No to zawsze mówię, jeżeli to jest instrument, to proszę uprzejmie, tylko delikatnie, bo to nie jest zabawka. No i więc widzę, że ona wykazuje taką chęć. Też mam taki statyw w domu z trzema gitarami. Najmłodszy syn to sobie bierze ukulele i tam sobie próbuje coś tam brzdąkać. Serce się raduje, jak się widzi, że oni po prostu chcą to brać do ręki, chcą cokolwiek z tym robić.
1: No tak, i to się nie dziwię, bo jednak no, sam wspomniałeś, że twoja żona również jest muzykalna, jest wokalistką, prawda?
0: Jest.
1: Mhm. No to gdy oboje jesteście tacy muzykalni, to wiesz, dzieci gdyby poszły chociaż w minimalnym stopniu wasze ślady, to ma się takie poczucie, że coś zostało po tym, co jest w nas i ta muzyka mimo wszystko przechodzi dalej. A jakie masz podejście do szkoły muzycznej? Chciałbyś, żeby dzieci, nawet jeśli nie wiążą swojej przyszłości z muzyką, to żeby kształciły się muzycznie? Bo to uwrażliwia?
0: No właśnie nie wiem, mam takie mieszane uczucia. Ja sam miałem takie przygody ze szkołą muzyczną. Kiedyś chciałem grać na gitarze i właśnie jest u nas w Siedlcach szkoła muzyczna, ale okazało się, że jestem już za stary na pierwszy stopień, więc musiałbym podejść do egzaminu już jakby na drugi stopień, więc tą wiedzę gdzieś było trzeba zdobyć wcześniej, więc zostało mi ognisko muzyczne. Tam się uczyłem

0: grać. Ostatecznie nie podszedłem do egzaminu, więc jakby ta szkoła mnie gdzieś minęła. Później miałem też takie aspiracje, żeby się dostać tutaj na Bednarską, na wokal. Też okazało się, że no, mógłbym być jako wolny słuchacz, a później zdawać już na wyższy stopień. Powiem szczerze, nie wiem, czy jestem do końca przekonany. Na pewno ta szkoła muzyczna i sama wiedza i praktyka nuty na pewno jest czymś ważnym i czymś potrzebnym, ale powiem szczerze, ja nie znam nut, ja nie mam wykształcenia muzycznego i jakoś tam sobie radzę, więc wydaje mi się, że chyba można bez.
1: Nie no, historia muzyki nam pokazuje, że wielu nie miało ukończonych szkół muzycznych i dziś tworzy historię przecież światowej muzyki. Można. Czasem może to takie wewnętrzne wyczucie i nieznajomość pewnych podstaw, dźwięków, nut jest lepsze niż jeśli wiesz, bo za dużo wtedy analizujesz, a tak śpiewasz prosto z serducha.
0: Wydaje mi się, że tak. Poza tym jeszcze zauważyłem taką zależność, nie wiem, być może, że tak nie jest, ale tak jak z tego, co słyszę, że wokaliści, którzy kończą daną szkołę, ja mogę nie wiedzieć, że oni skończyli tą szkołę i będę śpiewał, ja będę to słyszał. Tak. Oni tak mają poustawiane te gardła, że to po prostu gdzieś tam się barwowo jest bardzo blisko siebie.
1: Więc niemalże każdy wokalista po Akademii Muzycznej w Katowicach tak śpiewa identycznie.
0: No tak.
1: Ma aparat ustawiony po prostu tak.
0: Więc to mówię, są plusy
1: szkoły. I na
0: siłę
1: każdy chce być Kubą Badachem.
0: Tak, no niestety Kubą Badachem nie można być. To jest wyjątkowy człowiek i nawet nie ma co próbować.
1: Jakie plany muzyczne u Marcina Sójki? Co obecnie dobrego u ciebie się dzieje? Bo dzieje się, bo widzę, że dzieje się. Znam też twojego menadżera Michała, który relacjonuje mi cały czas i wspomina o twoich rzeczach, więc pochwal się.
0: Co się dzieje teraz? Teraz wystartowaliśmy ze świąteczną piosenką. To już czwarta piosenka, którą wydałem. Więc można powiedzieć, że mam nadzieję, że to się stanie tradycją, że co roku będę wypuszczał jakąś świąteczną piosenkę i może uda się z tego zrobić jakiś album, taki mój własny, świąteczny. Raz tylko mieliśmy przerwę, ponieważ rozchorowałem się tak mocno, że nie mogłem po prostu wejść do studia i termin już nam uciekł. Co dalej? Dalej trasa koncertowa z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, właśnie, która premiera była u mnie w Siedlcach, u mnie w mieście. Pokazało nam to, że trzeba to po prostu kontynuować, bo to jest bardzo, bardzo fajny projekt. Projekt Intymnie to są utwory akustyczne z mojej płyty. Wpletliśmy jeszcze tam kilka takich moich szczególnie ulubionych utworów innych wykonawców, takich jak Andrzej Zaucha, czy właśnie pani Grażyna Łobaszewska. Pojawia się też medley Stinga, więc tak jest dosyć ciekawie. Akustyczne granie jest nas trzech, gitara, piano. No i ja gram też na kachonie, na tamburynie, różne przeszkadzajki, mam kalimbę, mam właśnie ukulele, więc to taki bardzo, bardzo ciekawy projekt. Trochę się go obawiałem, ponieważ wydawało mi się, że może być to nudne trochę, bo nikt nie skacze po scenie, nikt nie krzyczy, nikt nie biega. Okazuje się, że ludzie potrafią słuchać. I to jest...
1: No to jest chyba najpiękniejsza,
0: to jest najwspanialsza rzecz. Najwspanialsza rzecz. Ja też staram się tam nie mówić zbyt dużo. Raczej te piosenki są longiem. Są tam chyba dwa albo trzy miejsca, gdzie tam coś powiem. I widzę, że ci ludzie po prostu słuchają. I to jest wspaniałe. W tych czasach, gdzie pędzimy, biegniemy, jeździmy wszędzie, robimy kilometrów, to i wszędzie jest chaos. Tak patrzę na tą widownię, która jest tak błogo spokojna, że serce się raduje wtedy.
1: A ty będziesz miał trochę spokoju w 2025 roku?
0: Myślę, że na pewno coś się znajdzie.
1: Przy trójce dzieci?
0: Tak. To jak wyjdę z domu, to będę miał spokój wtedy.
1: Marcinie, zatem bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Trzymam kciuki, żeby ten nadchodzący rok i kolejny również, przecież podcastu możecie słuchać i za 2 lata, i za 3 lata. Ciekawe, co powiedzą twoje dzieci, gdy usłyszą ten podcast, na przykład jak już będą dorosłe.
0: No,

0: to jest bardzo ciekawe.
1: I życzę ci tego spokoju, dużo inspiracji muzycznych. No i niech rosną zdrowo.
0: Muszą rosnąć zdrowo, nie ma innego wyjścia.
1: Marcin Sujka był z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę

Thank you. Thank you very much. God bless you.

we kissed, blame it on my youth. If only just for you, I did exist.